0: swojej stronie internetowej film z tego wypadku. Widać na nim, jak część kierowców albo mija bezrefleksyjnie nastolatka leżącą na ulicy, albo zatrzymuje się tylko na chwilę, patrzą i po prostu odjeżdżają.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W tym celu podpisano dziś umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, aby młodzież mogła realizować swoje pomysły. Tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
2: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju, także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
0: Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. 2 000 000 zł pozyskał ogrodzieniec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu zostaną przebudowane ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I, Krasickiego oraz Konopnickiej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 6 000 000 zł. Jak przekazał dziś wojewoda śląski Marek Wójcik, w tym roku w województwie śląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydanych zostanie 145 000 000 zł. Już podpisano umowy na prawie 100 zadań. Od 11 do 13 stopni pokażą tej nocy termometry w regionie. Zachmurzenie będzie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
3: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zmiany w polskiej armii, stery w dowództwie operacyjnym przejął generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot myśliwców, zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że oficer przez wiele lat angażował się zarówno w modernizację sił powietrznych, jak i planowane szkolenia wojska. Generał Nowak odniósł się do konieczności poderwania minionej nocy myśliwców.
4: Ataki na Ukrainę Federacji Rosyjskiej nie ustają, są prowadzone w sposób zmasowany, z premedytacją, celem steroryzowania społeczeństwa ukraińskiego. I tutaj moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
3: W rosyjskich atakach zeszłej nocy i w ciągu dnia na terenie środkowej i wschodniej Ukrainy zginęły 22 osoby, 130 zostało rannych. Jak mówi prezydent Ukrainy, ta noc też może być niespokojna. Amerykańskie wojsko ostrzelało tankowiec zmierzający do Iranu, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Rakieta została wystrzelona w kierunku pływu banderą Botswany, statku Lexi. Dowództwo przekazało, że statek nie reagował na ostrzeżenia i nie chciał wykonać poleceń wojskowych. Opublikowano także nagrania, na których widać, jak rakieta uderza w jednostkę. Uszkodzeniu miała ulec maszynownia. To 6. jednostka pływająca uszkodzona przez amerykańską armię od czasu rozpoczęcia blokady cieśniny Ormus 12 kwietnia. Prokuratura chce uchylić immunitet europosła PiS Patryka Jakiego. Politycy rządu i opozycji ostro spierają się o tło całej sprawy.
5: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
6: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
5: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
5: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Maciej Z. zawieszony w czynnościach zawodowych, tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Mecenas usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, mówi rzeczniczka izby Anna Mika-Kozak.
8: Jesteśmy daleko do przodu, jeżeli chodzi o karę wydalenia z adwokatury albo z zawieszenia w pełnieniu czynności. Na razie jesteśmy na bardzo, bardzo wczesnym etapie, dlatego że, proszę Państwa, my dowiedzieliśmy się o tym postępowaniu 26 maja i pani prezes Agnieszka Lisztyńska wyznaczyła ekspresowo posiedzenie w przedmiocie zawieszenia, bo to jest bardzo krótki czas.
3: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. Katarzyna Żyłowska z Instytutu Upraw w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
9: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał. Wszystko też zależy od tych warunków termicznych, bo na razie nie mamy jakichś takich bardzo wysokich temperatur.
3: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
3: W nocy na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie nad ranem opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie, 13 w centrum do 16 na zachodzie. W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy znad Białorusi i Bałtyku Centralnego utrzymuje się. Zatoka Niżowa znad Morza Północnego i Niemiec wolno przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba. Zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, stopniowo słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: niemiła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest 23. Polak zostanie szefem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Kierowcy nie pomogli leżącej na ulicy potrąconej nastolatce. Ponad 1 000 000 złotych przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
2: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Jednak to jadący tamtędy kierowcy nie zainteresowali się stanem leżącej przed nimi na drodze młodej kobiety, mówi rzecznik tarnogórskiej komendy Kamil Kubica.
3: Obecnie prowadzimy czynności, aby ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia i apelujemy o właściwe zachowania na drodze. Przypominamy również, że każdy ma prawny obowiązek udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną. Niestety, część kierowców w tym zdarzeniu pojechało w dalszą podróż i nie zabezpieczyło miejsca zdarzenia i samej poszkodowanej.
0: Policjanci ku przestrodze publikują na swojej stronie internetowej film z tego wypadku. Widać na nim, jak część kierowców albo mija bezrefleksyjnie nastolatka leżącą na ulicy, albo zatrzymuje się tylko na chwilę, patrzą i po prostu odjeżdżają.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1 000 000 złotych przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W tym celu podpisano dziś umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, aby młodzież mogła realizować swoje pomysły. Tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
4: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju, także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
0: Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. 2 000 000 złotych pozyskał ogrodzieniec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu zostaną przebudowane ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I, Krasickiego oraz Konopnickiej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 6 000 000 złotych. Jak przekazał dziś wojewoda śląski Marek Wójcik, w tym roku w województwie śląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydanych zostanie 145 000 000 złotych. Już podpisano umowy na prawie 100 zadań. Od 11 do 13 stopni pokażą tej nocy termometry w regionie. Zachmurzenie będzie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
5: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Miliardowe kontrakty i nowe zamówienia dla firm z Kujawsko-Pomorskiego, bydgoska Belma, Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu będą realizować projekty finansowane z europejskiego programu SAFE. Wojewoda Michał Sztybel mówi, że do tej pory podpisano ponad 60 umów wartych łącznie 120 miliardów złotych.
6: Część to są umowy bezpośrednie. Na przykład Belma zawierała kilka umów teraz w ubiegły piątek z udziałem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie część były w konsorcjum, czyli występują w podwójnej roli. Druga sprawa, Nitrochem. Nitrochem, który bezpośrednio, nie będziemy mieli zdjęcia, gdzie prezes Nitrochemu zawiera umowę w ramach SAFE, ale Nitrochem, żeby mina, którą ma wyprodukować Belma, mogła działać, musi mieć trotyl z Nitrochemu.
5: Inwestycje w przemysł obronny mogą przynieść nie tylko nowe zamówienia w Polsce. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza mówi, że nasze rozwiązanie coraz częściej interesują zagranicznych partnerów.
7: Bardzo ważne informacje są też przekazane przez pana wojewodę, że obecnie jeden z zakładów bydgoskich negocjuje w jednym z państw Unii Europejskiej sprzedaż swoich produktów, ale wiemy też od pani minister Sobkowiak, że Kanadyjczycy są zainteresowani dronami, że Szwedzi, inne państwa Unii Europejskiej również chcą korzystać z polskiej technologii.
5: Polska ma do dyspozycji prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Większość trafi na rozwój przemysłu obronnego. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji ani podczas przerw. Rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. W szkole podstawowej numer 33 w Katowicach zakaz korzystania z telefonów obowiązuje już od 5 lat, jak mówi dyrektor Teresa Liburska. To rozwiązanie się sprawdza.
8: Mamy bardzo mądrze kochających rodziców, którzy zrozumieli problem nadmiernego używania telefonu. Szczególnie w sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
5: Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch zapytała, co uczniowie sądzą o zakazie.
9: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu nam wpisują.
10: Czyli punkty minusowe.
9: Tak.
10: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
9: No trochę.
10: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
11: Nie, nie brakuje.
10: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
11: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
12: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
10: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
12: Nie, niekoniecznie.
10: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
12: No.
10: Co wtedy robisz?
12: Zgłaszam to.
13: Po prostu próbuję to ignorować.
5: W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względów zdrowotnych, dyrektor będzie mógł wydać uczniowi zgodę na korzystanie z telefonu. Projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. 11 rodzin z Balcerzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. Gminne komisje rozpoczęły oglądziny uszkodzonych gospodarstw i szacowanie strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom mówi, że w najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont zniszczonych budynków.
14: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
5: W jednym z najbardziej zniszczonych przez huragan domów mieszka pani Martyna z mężem i szóstką dzieci. Budynek nie ma teraz prądu.
15: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
16: Dzieci rozumieją, co się stało?
15: Nie wiem, no przeżywają to jeszcze na pewno, że nowe miejsce, też nam się ciężko tam odnaleźć.
5: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują także inne samorządy z regionu oraz organizacje pomocowe. Negatywny raport Komisji Europejskiej dotyczący Niemiec i wprowadzonych kontroli granicznych. Bruksela odrzuca argumenty Berlina. Niemcy wprowadziły kontrole graniczne jesienią 2024 roku i co pół roku je przedłużały. Ostatni raz w marcu do września tego roku.
17: Ten raport jest dla Niemiec druzgocący. Władze w Berlinie, wprowadzając kontrole graniczne, powoływały się na dużą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy, presję na system azylowy czy zagrożenie dla bezpieczeństwa, konflikty globalne i przestępczość. A komisja punktuje Niemcy. Zbyt późne zgłoszenia kontroli granicznych, brak szczegółowej analizy ryzyka, brak danych uzasadniających skalę zagrożenia, brak dowodów na to, że kontrole faktycznie rozwiązały problem, brak uzasadnienia, dlaczego obejmują wszystkie granice, brak przestrzegania zasady proporcjonalności. W związku z tą analizą i faktem, że migracja w Unii spada, Komisja uważa, że Niemcy powinny zacząć stopniowo znosić kontrole graniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu po centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: Jest 23. Polak zostanie szefem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Kierowcy nie pomogli leżącej na ulicy potrąconej nastolatce. Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
2: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Jednak to jadący tamtędy kierowcy nie zainteresowali się stanem leżącej przed nimi na drodze młodej kobiety, mówi rzecznik Tarnogórskiej Komendy Kamil Kubica.
3: Obecnie prowadzimy czynności, aby ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia i apelujemy o właściwe zachowania na drodze. Przypominamy również, że każdy ma prawny obowiązek udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną. Niestety, część kierowców w tym zdarzeniu pojechało w dalszą podróż i nie zabezpieczyło miejsca zdarzenia i samej poszkodowanej.
0: Policjanci ku przestrodze publikują na swojej stronie internetowej film z tego wypadku. Widać na nim, jak część kierowców albo mija bezrefleksyjnie nastolatka leżącą na ulicy, albo zatrzymuje się tylko na chwilę, patrzą i po prostu odjeżdżają.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W tym celu podpisano dziś umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, aby młodzież mogła realizować swoje pomysły. Tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
4: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju, także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
0: Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. 2 000 000 zł pozyskał ogrodzieniec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu zostaną przebudowane ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I, Krasickiego oraz Konopnickiej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 6 000 000 zł. Jak przekazał dziś wojewoda śląski Marek Wójcik, w tym roku w województwie śląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydanych zostanie 145 000 000 zł. Już podpisano umowy na prawie 100 zadań. Od 11 do 13 stopni pokażą tej nocy termometry w regionie. Zachmurzenie będzie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
5: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Armia Kuwejtu przechwyciła 2 irańskie rakiety, z kolei armia amerykańska przechwyciła nad Bahrajnem 3 irańskie rakiety. Kraje Zatoki Perskiej, w tym Bahrajn i Kuwejt oraz znajdujące się tam amerykańskie bazy wojskowe były wcześniej atakowane przez Iran w ramach ofensywy w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ataki osłabły po wejściu w życie w kwietniu zawieszenia broni, które jednak regularnie jest łamane. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na antenie TVP Info, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
6: Miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose'em na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
5: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiać 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, które odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Mieszkańcy bloku uszkodzonego w wyniku wybuchu rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz wrócili do swoich mieszkań. 56 krajów ONZ potępiło Rosję za ten incydent.
7: Niemal wszyscy mieszkańcy uszkodzonego bloku w Gałaczu powoli wracają do swoich mieszkań. Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych przywrócono tam dostawy energii elektrycznej, a służby uznały konstrukcję budynku za bezpieczną. Nadal trwa jednak szacowanie strat i usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez uderzenie drona. Do 10-piętrowego bloku nie mogą się z powrotem sprowadzić dwie ranne osoby, w których mieszkaniu eksplodował rosyjski bezzałogowiec. Po incydencie na wniosek Rumunii zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego trakcie Rosja ponownie zaprzeczyła, że to jej dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i eksplodował w Gałaczu. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Coiu powiedziała na forum Rady, że posiada ewidentne dowody na rosyjskie pochodzenie maszyny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
5: Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków, nękanie rówieśnicze, zaczyna wychodzić poza media społecznościowe, informuje NASK, Państwowy Instytut Badawczy. O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadamiają internauci.
9: Na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się ogłoszenia, które należy uznać za cyberprzemoc. Mianowicie najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcie swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu i następnie zgłosił te treści do administratora. I tutaj należy podkreślić, że rzeczywiście te treści zostały usunięte, co bardzo ważne.
5: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówił mecenas Tymoteusz Paprocki.
10: Kwestie dotyczące grożenia, czy obrażania, czy przedstawiania kogoś w negatywnym świetle podlegają określonym przepisom kodeksu karnego, w tym m.in. przestępstwo stalkingu w internecie. Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
5: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkole. Rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Do rana potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrze została uszkodzona sieć trakcyjna. Anna Pawluk z PKP PLK powiedziała, że skrócono trasę pociągów.
11: Po usunięciu pociągu kolei mazowieckiej z uszkodzonym pantografem z toru stacji Warszawa-Wawer okazało się, że sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych, do środy 3 czerwca. Z tego powodu koleje mazowieckie i szybka kolej miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
5: Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Krakowskie kąpielisko w Zakrzówku zamknięte do odwołania. Podjęto decyzję po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja unosząca się na wodzie może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej. Narodowej w Krakowie.
13: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
12: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w Zakrzówku. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
5: W dzień deszcz będzie przemieszczać się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w środę od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 23.
1: Polak zostanie szefem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Kierowcy nie pomogli leżącej na ulicy potrąconej nastolatce. Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
3: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów, przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Jednak to jadący tamtędy kierowcy nie zainteresowali się stanem leżącej przed nimi na drodze młodej kobiety, mówi rzecznik Tarnogórskiej Komendy Kamil Kubica.
4: Obecnie prowadzimy czynności, aby ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia i apelujemy o właściwe zachowania na drodze. Przypominamy również, że każdy ma prawny obowiązek udzielić osobie poszkodowanej pomocy, inaczej naraża się na odpowiedzialność karną. Niestety, część kierowców w tym zdarzeniu pojechało w dalszą podróż i nie zabezpieczyło miejsca zdarzenia i samej poszkodowanej.
1: Policjanci ku przestrodze publikują na swojej stronie internetowej film z tego wypadku. Widać na nim, jak część kierowców albo mija bezrefleksyjnie nastolatka leżącą na ulicy, albo zatrzymuje się tylko na chwilę, patrzą i po prostu odjeżdżają.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W tym celu podpisano dziś umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, aby młodzież mogła realizować swoje pomysły. Tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
5: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju, także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
1: Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. 2 000 000 zł pozyskał ogrodzieniec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu zostaną przebudowane ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I, Krasickiego oraz Konopnickiej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 6 000 000 zł. Jak przekazał dziś wojewoda śląski Marek Wójcik, w tym roku w województwie śląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydanych zostanie 145 000 000 zł. Już podpisano umowy na prawie 100 zadań. Od 11 do 13 stopni pokażą tej nocy termometry w regionie. Zachmurzenie będzie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
6: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie już możliwe. Zmiana dotyczy też wyprzedzania na zakazie lub przejściu dla pieszych.
0: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
7: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
8: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
9: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
0: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
10: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
6: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Dziś zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. Polska zawodniczka może sprawić niespodziankę. Tak mówił w Trójce Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
11: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
6: Chwalińska cieszy się, że dotychczasowy występ we French Open otworzył jej też drzwi do drabinki głównej w innych wielkoszlemowych turniejach.
12: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci jako taki spokój, myślę też na to planowanie. Finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
6: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11. W Opolu próby przed festiwalowym koncertem premier. Maciej Skiba zadebiutuje na opolskim festiwalu z utworem Wołam.
13: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie. K temu nie dostałem się na debiuty, bo rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
6: Na deskach opolskiego amfiteatru pojawi się też Michał Wiśniewski z piosenką Do moich dzieci. Artysta mówi, że zgadza się z każdym słowem tekstu napisanego przez Tadeusza Rosa.
14: Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. Więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
6: Koncert premier w Opolu w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
6: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. A temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wybiła północ. Dobre wiadomości dla kierowców poruszających się po zakorkowanym w Chorzowie. Od tego zaczynamy informację. Właścicielka hodowli koni z powiatu zawiercińskiego, która znęcała się nad zwierzętami, trafi do więzienia. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od przyszłego roku szkolnego. O zdanie na ten temat zapytaliśmy nauczycieli i uczniów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu kierowcy będą mogli przejechać pod estakadą w Chorzowie ulicami Faski i Pocztową. Dziś mija rok od zamknięcia wiaduktu z powodu złego stanu technicznego. Nowa opinia biegłych pozwala na częściowe wznowienie ruchu aut. Jak podkreśla dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Chorzowie Bartłomiej Jarocha, prace naprawcze udało się zakończyć szybciej niż pierwotnie zakładano.
2: Mieliśmy to zaplanowane 8 czerwca, natomiast dzisiaj informacja tak naprawdę sprzed chwili. Udało nam się wcześniej zakończyć, wykonawca wcześniej zakończył prace naprawcze tej konstrukcji estakady i będziemy estakadę w ulicy Faski i Pocztowej otwierać w piątek.
0: Przypomnijmy, chorzowską estakadę zamknięto 2 czerwca ubiegłego roku ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników. Otwarcie ulic Faski i Pocztowej to kolejny etap przywracania ruchu w centrum miasta. Wcześniej umożliwiono przejście pod obiektem pieszym. Właścicielka hodowli koni w Rokitnie Szlacheckim, która znęcała się nad zwierzętami, trafi do więzienia. Wczoraj policjanci z Łasy w powiecie zawiercińskim otrzymali zgłoszenie o koniu, który utknął na jednym z ogrodzeń. Na miejsce udali się wraz ze strażakami. Po udzieleniu pomocy zwierzęciu ustalono, że działka należy do kobiety poszukiwanej do odbycia kary. Mundurowi zatrzymali kobietę, mówi podkomisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
3: Policjanci z Łas wystąpili wczoraj do Urzędu Gminy Łazy o odebranie zwierząt w trybie interwencyjnym w związku z zaistniałą sytuacją. Obecnie przeciwko mieszkance Dąbrowy Górniczej prowadzone są czynności za znęcanie się nad zwierzętami. Grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Konie w ramach adopcji trafią teraz do jednego z gospodarstw w województwie mazowieckim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Od przyszłego roku szkolnego w szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji oraz przerw. Rząd przyjął dziś pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Nowe przepisy wymuszą na platformach internetowych skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Za brak ochrony dzieci przed pornografią grożą też ogromne kary finansowe. U nas już od 5 lat dzieci nie używają telefonów, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 33 w Katowicach, Teresa Liburska-Łuj.
4: Mamy bardzo mądrze kochających rodziców, którzy zrozumieli problem nadmiernego używania telefonu. Szczególnie w sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
0: Reporterka Agnieszka Loch pytała uczniów, co sądzą o zakazie używania telefonów w szkole.
5: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu nam wpisują.
6: Czyli punkty minusowe.
5: Tak.
6: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
5: No trochę.
6: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
7: Nie, nie brakuje.
6: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
7: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
8: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
6: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
8: Nie, niekoniecznie.
6: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
8: No.
6: Co wtedy robisz?
8: Zgłaszam to.
9: Po prostu próbuję to ignorować.
0: Zmiany wejdą w życie 1 września tego roku. Bielszczanie popierają pomysł wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 70% z 1400 głosujących w internetowej ankiecie na stronie ratusza. Ankieta nie jest wiążąca, ale stanowi głos w dyskusji o ograniczeniach. Obywatelski projekt zakładający zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano na terenie całego Bielska-Białej wpłynął do bielskiego ratusza w marcu. Teraz zajmie się nim Rada Miasta. Najbliższa doba przyniesie zmianę aury. Po spokojnej nocy z temperaturą od 11 do 13 stopni w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Od godzin południowych pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Mimo deszczu będzie ciepło z temperaturą maksymalną do 24 stopni.
10: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie już możliwe. Zmiana dotyczy też wyprzedzania na zakazie lub przejściu dla pieszych.
11: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
12: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
11: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
13: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
14: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
11: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
15: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
10: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Dziś zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. Polska zawodniczka może sprawić niespodziankę. Tak mówił w Trójce Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
16: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
10: Chwalińska cieszy się, że dotychczasowy występ we French Open otworzył jej też drzwi do drabinki głównej w innych wielkoszlemowych turniejach.
17: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc co na pewno daje ci jako taki spokój, myślę też na to planowanie. Finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
10: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11. W Opolu próby przed festiwalowym koncertem premier. Maciej Skiba zadebiutuje na opolskim festiwalu z utworem Wołam.
18: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie. K temu nie dostałem się na debiuty, bo... Rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
10: Na deskach opolskiego amfiteatru pojawi się też Michał Wiśniewski z piosenką Do moich dzieci. Artysta mówi, że zgadza się z każdym słowem tekstu napisanego przez Tadeusza Rosa.
19: Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. Więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
10: Koncert premier w Opolu w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
10: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju, po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem, a temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
1: Jedynka. Polskie Radio.

tam, to otchłań, to czysty gruz i piekło.

co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni, to co ty zrobisz?

podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

chodzi o to, co ty teraz zrobisz.

są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jest.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Na 4,5 roku więzienia sosnowiecki sąd skazał obywatela Bułgarii Hasana M. oskarżonego o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz czerpaniem korzyści z nierządu. Ofiarami tej grupy padały Polki i Bułgarki zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Właścicielka hodowli koni w Rokitnie Szlacheckim, która miała znęcać się nad zwierzętami, trafi do więzienia. W poniedziałek policjanci z Łaz w powiecie zawierciańskim otrzymali zgłoszenie o koniu, który utknął na jednym z ogrodzeń. Na miejsce udali się ze strażakami. Po udzieleniu pomocy zwierzęciu ustalono, że działka należy do kobiety poszukiwanej do odbycia kary więzienia. Konie trafią do adopcji. Adaptację nadszybia i maszynowni dawnego szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej na mieszkania wspomagane zamówił lokalny samorząd. Wykonawca otrzyma za pracę blisko 15 milionów złotych, a finał inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku. Barbara Ptak, ceniona śląska scenografka, zostanie uhonorowana w Galerii Artystycznej w Katowicach. W plebiscycie, który od ponad 20 lat honoruje znanych i zasłużonych twórców oraz artystów, głosują mieszkańcy. Popiersie zostanie odsłonięte we wrześniu z okazji Dni Miasta.
2: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie już możliwe. Zmiana dotyczy też wyprzedzania na zakazie lub przejściu dla pieszych.
3: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
4: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
3: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
5: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
6: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
3: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
7: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
2: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Dziś zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. Polska zawodniczka może sprawić niespodziankę. Tak mówił w Trójce Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
8: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
2: Chwalińska cieszy się, że dotychczasowy występ we French Open otworzył jej też drzwi do drabinki głównej w innych wielkoszlemowych turniejach.
9: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój, myślę też na to planowanie. Finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
2: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11. W Opolu próby przed festiwalowym koncertem premier. Maciej Skiba zadebiutuje na opolskim festiwalu z utworem Wołam.
10: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie. K temu nie dostałem się na debiuty, bo... Rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
2: Na deskach Opolskiego Amfiteatru pojawi się też Michał Wiśniewski z piosenką Do moich dzieci. Artysta mówi, że zgadza się z każdym słowem tekstu napisanego przez Tadeusza Rosa.
11: Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. Więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
2: Koncert premier w Opolu w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
2: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju, po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem, a temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
12: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tara. 6:29. Sprawdźmy sytuację drogową województwa śląskiego. Autoradio co pół godziny o poranku. Anna Juśkiewicz.
13: Mamy obecnie jedną kolizję w regionie. Doszło do niej w miejscowości Babice w powiecie raciborskim. To na ulicy Rudzkiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej 919. Tutaj samochód zderzył się ze zwierzęciem. W regionie warunki jazdy są dobre. Ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki, zwłaszcza w miastach. Na tranzytach oczywiście samochodów znacznie więcej. Niewielkie spowolnienie jazdy, bo do 49 km mamy na ekspresowej S1 w rejonie Sosnowca. Zwalniamy jadąc w kierunku Dąbrowy Górnej czy Pyrzowic, więc ostrzegamy Państwa, zwłaszcza tych, którzy jadą w stronę lotniska. W Knurowie na ulicy Wilsona w rejonie ulicy Szpitalnej doszło do nagłego zapadnięcia się drogi. Powstała wielka wyrwa, feralny odcinek wyłączony został z ruchu, a autobusy kierowane są teraz objazdami. Ponadto na autostradzie A1 na jezdni w kierunku Ostrawy między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów występują zwężenia i ograniczenia prędkości związane z prowadzonymi pracami. Ta przez 2 dni tworzyły się ogromne korki. Te prace mają zakończyć się dziś. Miejmy nadzieję, że zgodnie z planem. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
0: Bardzo dziękujemy.
13: Dziękuję.
14: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.

0: części informacji Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jedzie rowerem albo hulajnogą, od dziś jest obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Odpowiedzialność za ich złamanie spoczywa na rodziców. Dziecka mogą otrzymać mandat do 100 zł. Na 11 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy kobietę, a na 7 lat mężczyznę, których miejscowa prokuratura oskarżyła o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych o wartości przekraczającej 5 milionów złotych. Oboje są obcokrajowcami, wyrok jest nieprawomocny. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Abramowskich znakiem pamięci Tobie Polską odbędzie się w miasteczku śląskim na cmentarzu parafialnym w Żyglinie. Józefa Abramowska była działaczką społeczną i uczestniczką III Powstania Śląskiego. Jej syn Tomasz był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz uczestnikiem II i III Powstania Śląskiego. Akademia Śląska otwiera swoją filię w Sosnowcu. Od października studenci Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi rozpoczną naukę przy ulicy Kasztanowej. W pierwszym etapie działalności będą tam przyjmowani studenci pielęgniarstwa.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 czerwca jest 7. Ma, środa, ale jak piątek. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Ukraińskie drony nad obwodem leningradzkim, płonie terminal naftowy.
4: Szkoła wolna od smartfonów, rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
3: Bez telefonu, ale za to w kasku wchodzi w życie nowy obowiązek dla małoletnich.
4: Ukraińskie drony nad Rosją. Rosyjskie siły zbrojne zestrzeliły około 50 dronów nad obwodem leningradzkim. Na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty.
3: Media ukraińskie podają, że wybuchł pożar w terminalu naftowym. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące słupy dymu nad miastem. Ukraińskie bezzałogowce spadły również w miejscowości Miczurińsk w centralnej Rosji.
4: Poprzedniej nocy rosyjskie ataki na Ukrainę zabiły 22 osoby. W Kijowie zginęło 6 osób, a w mieście Dniepr 16. W tym dwoje dzieci. Dziś w Dnieprze dzień żałoby.
3: Z kolei władze obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy podjęły decyzję o przymusowej ewakuacji ponad 7 tysięcy ludzi z miejscowości przy granicy z Rosją, w pobliżu których toczą się walki z rosyjską armią, a życie staje się niemożliwe przez atakujące te tereny drony.
4: Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, o czym rozmawiałem z amerykańskim ambasadorem, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie TVP Info wicepremier zaznaczył, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
5: Dzisiaj miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose'em na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
3: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiał 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, która odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
4: A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
3: To rzecz bardzo trudna, ale wiemy, że nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem, mówi premier Donald Tusk o ustawie zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
4: Celem ustawy jest ochrona dzieci przed uzależnieniem od smartfonów. Będą od niego wyjątki.
6: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów.
3: Zdaniem Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej zakaz w takiej formie nie będzie skuteczny i nie pomoże w walce z uzależnieniami.
7: Ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję i w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
4: Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.
3: 15.10, pociąg do telefonu. Dziś wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia.
4: O tym, że warto zastosować się do tego przepisu, mówi neurochirurg Łukasz Rakas ze Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Wyjaśnia, że w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg.
8: energia, którą mamy, tą kinetyczną energię, musimy ją przekształcić w jakąś inną energię i ona jest pochłonięta przez coś. Jeżeli to jest, są nasze tkanki i nasz mózg, no to niestety tam dochodzi do urazu. Jeżeli możemy zrobić taką prostą interwencję, jak założyć kask, który ma się połamać, ma się zniszczyć, ma tą całą energię pochłonąć, to o tyle mniej energii musi pochłonąć nasz mózg i o tyle mniejsze będziemy mieli uraz. To jest taka prosta interwencja, a tak skuteczna.
3: Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa na rodzicach. Mogą otrzymać mandat do 100 zł.
4: Izraelscy posłowie chcą zakazać śpiewu muezinów. Protestuje przeciwko temu m.in. imam jerozolimskiego meczetu Al-Aqsa, jednego z najważniejszych miejsc dla wyznawców islamu.
9: Projekt ustawy przygotowany przez skrajnie prawicową partię żydowska Siła ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira chce zakazać meczetom we wschodniej Jerozolimie i w arabskich miastach w Izraelu wezwań na modlitwę. Nowe prawo zakłada, że żaden system nagłaśniający nie będzie mógł zostać zainstalowany ani uruchomiony w meczecie bez zezwolenia. A to będzie przyznawane na podstawie pomiaru natężenia hałasu i odległości meczetu od zabudowań mieszkalnych. W przypadku jakichkolwiek naruszeń policja będzie mogła zażądać natychmiastowego przerwania wezwania na modlitwę. Recydywistom będą wystawiane mandaty i konfiskowane głośniki. Projekt przeszedł właśnie przez komisję ministerialną i odbędzie się nad nim debata w Knesecie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś Światowy Dzień Roweru i w kasku właśnie widziałem. Przyjechał Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
11: Zawsze w kasku, mimo że mam więcej niż 16 lat.
2: Czas na sport.
11: Tak, dzień dobry. Zaczynamy, bo jakby emocji było mało, rozpoczęła się Liga Narodów Siatkarek. Nasze grają właśnie z Belgią, jest 1-1 i wyszły nasze panie na prowadzenie 2-1, wygrały trzeci set 25-23. Ma bardzo wyrównane to spotkanie. Pytanie, co tak wcześnie grają, a bo to turniej, który odbywa się w dawnej stolicy Chin w Nankinie. Żyjemy paryskim wielkim szlemem. Na kortach Rolanda Garrosa pozostała nam już tylko Maja Chwalińska. Największa sensacja tegorocznego French Open. O 11:00 ma zagrać z Rosjanką Anną Kalińską. Stawką tego spotkania, półfinał, przekonaliśmy się już wcześniej, że notowania rankingowe w przypadku Maji Chwalińskiej nie mają większego znaczenia.
12: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Aną się okaże.
11: Okaże się wszystko o 11:00 początek, potem na kort wyjdą Sabalenka i Schneider. Wczoraj do czołowej czwórki awansowały Andrejewa i Kostiuk. W ćwierćfinałach mężczyzn Zwierew w trzech setach pokonał Hodara, a Mensik Fonsekę. Dziś ćwierćfinały Oziera Lesima z Kobolim oraz Berrettiniego z Arnaldim. W Mistrzostwach Świata 3x3, czy też 3x3 w tym przypadku, w Warszawie nieudany start turnieju mężczyzn dla Polaków. Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski ulegli Mongolii 19-21, a potem przegrali z Łotyszami 20-22 po dogrywce. Przemysław Zamojski o niewykorzystanej okazji w ostatniej chwili.
13: Mogłem zaryzykować, tam było 6 sekund do samego końca i piłka tak powoli wypadała na aut pod koszem. Miałem taki moment, mówię, zgarnę ją, wyjdę, 2-3 sekundy, coś można jeszcze zagrać, bo to zawsze łatwiej, kiedy obrona nie jest ustawiona, kiedy nie zaczyna z tego checkbola, nikt nie może ustawić sobie dobrego defensu. No niestety, no nie potoczyło się tak, jak myśleliśmy, ale na pewno wszyscy, którzy nas wspierali, którzy nas dopingowali, nie mogą być zawiedzeni, bo zostawiliśmy kompletnie wszystko, co mieliśmy w sercach, w głowach i w nogach.
11: Jutro polscy koszykarze zmierzą się z Czechami i Amerykanami. Zaczęła się finałowa seria Pucharu Stanleya. W pierwszym meczu Las Vegas Golden Knights pokonali Carolina Hurricanes 5-4. Mowa oczywiście o NHL i hokeju na lodzie.
2: Deszcz się przyda, to wiadomo, nie narzekamy, ale możliwe dziś będą też burze i gwałtowne opady, więc proszę o ostrożność. Te deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu i będą się przemieszczać w głąb kraju i do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski. Popada też miejscami na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na dziś to kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, od 22 do 25 na przeważającym obszarze, maksymalnie 27 w centrum kraju.
14: Zapraszamy do
15: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Roweru, więc jeśli jeszcze nie pada u Państwa przed domem, no to może warto zafundować sobie taką przejażdżkę po pracy, może po obiadku, to wskazane jak najbardziej. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do całkowitego z każdą godziną, aż do wystąpienia opadów deszczu. Możliwe także burze. Ja mówiłem o tym, że one najczęściej występować będą na południu naszego regionu, to znaczy mowa tutaj o Beskidach, choć i w Katowicach i w Częstochowie może zagrzmieć. I wtedy deszcz będzie intensywny. Temperatura od 21 do 24 stopni. Ciśnienie dość stabilne, 1007-1008 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, tutaj z ciśnieniem też wszystko w porządku, stabilne. Temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. No i będą jeszcze takie zanikające opady deszczu i one tej nocy zupełnie zanikną, żeby przywitać Boże Ciało z piękną pogodą. Pierwszy dzień tego dłuższego weekendu przyniesie właśnie taką aurę. Zachmurzenie będzie najczęściej małe lub umiarkowane, bez deszczu. Ciśnienie 1009 hektopaskali. No i znowu nam się wszystko zacznie zmieniać. Nocy z czwartku na piątek, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jeszcze bez opadów, do 13 stopni, natomiast w piątek początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, czyli chmury będą nam towarzyszyć, ale później zacznie ich przybywać, aż do zachmurzenia całkowitego, no i do wystąpienia opadów deszczu. One miejscami mogą być intensywne. Temperatura maksymalna do 22 stopni, mówimy o piątku. Wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Natomiast 6 czerwca deszcz, 23 stopnie. 7 czerwca to niedziela, 23 stopnie deszcz. No tak to wygląda, więc w czasie tego weekendu tych opadów po prostu się nie pozbędziemy. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. W Tychach na ulicy Katowickiej od strony Orlenu jadąc wywróciło się jadące na rowerze dziecko, wymaga pomocy. W powiecie wodzisławskim na autostradzie A1 w kierunku Ostrawy w miejscu kontroli drogowej kierujący ciężarówką najechał na jakąś przeszkodę na jezdni, uszkodził pojazd, blokuje jeden pas ruchu w kierunku Ostrawy. Pod Warpie droga krajowa numer 86 w kierunku Łodzi. Tutaj ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, więc dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Już utrudniony nieco wjazd do Katowic od strony Sosnowca. Korka wprawdzie jeszcze nie ma, ale prędkość już redukujemy. Ciasno też w Katowicach na drodze krajowej 79, czyli wprowadzającej ruchy do miasta od strony Mysłowic-Jaworzna. Tu powodem jest wyłączony z ruchu na pewnym odcinku jeden pas jezdni. Zwalniamy w Katowicach także na Lwowskiej, a bliżej centrum na Boguciskiej, Warszawskiej, Granicznej, Damrota, Francuskiej, Dworcowej, Kozielskiej, Mikołowskiej, Kochłowickiej w kierunku Ronda Mikołowskiego, Ligockiej, Brynowskiej i Piotrowickiej.

0: Ci informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jedzie rowerem albo hulajnogą, od dziś jest obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Odpowiedzialność za ich złamanie spoczywa na rodziców. Dziecka mogą otrzymać mandat do 100 zł. Na 11 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy kobietę, a na 7 lat mężczyznę, których miejscowa prokuratura oskarżyła o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych o wartości przekraczającej 5 milionów złotych. Oboje są obcokrajowcami, wyrok jest nieprawomocny. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Abramowskich znakiem pamięci Tobie Polską odbędzie się w miasteczku śląskim na cmentarzu parafialnym w Żyglinie. Józefa Abramowska była działaczką społeczną i uczestniczką III Powstania Śląskiego. Jej syn Tomasz był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz uczestnikiem II i III Powstania Śląskiego. Akademia Śląska otwiera swoją filię w Sosnowcu. Od października studenci Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi rozpoczną naukę przy ulicy Kasztanowej. W pierwszym etapie działalności będą tam przyjmowani studenci pielęgniarstwa.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Specjalny samolot, który sprowadzi do domu polską studentkę z Pekinu, jest już w drodze do kraju.
4: Ofensywa Rosji spowolniła, powodem skuteczne ataki ukraińskich dronów.
3: W życie wchodzą nowe, zaostrzone przepisy dla kierowców, a dotyczą punktów karnych.
4: Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. O starcie samolotu poinformował nad ranem na platformie X szef MON-u, który koordynuje transport.
3: Sporo pracy mieli też urzędnicy MSZ-u, a największym wyzwaniem podczas ewakuacji okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu, mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
5: W Chinach troszkę inaczej wygląda organizacja tej pomocy zdrowia. Szpitale co do zasady nie mają swoich karetek. Trudno jest umówić też karetkę na konkretną godzinę. Okienko wylotu jest bardzo określone samolotu. Były też kwestie procedur, jeśli chodzi o wjazd karetki na samolotnisko.
4: Klaudia, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej potworniaka, zapalenie mózgu, a potem zakrzepicę. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się rząd.
3: Ukraina rewanżuje się za wczorajsze tragiczne w skutkach ataki Rosji. Ukraińcy wysłali drony na obwód leningradzki. Na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty. W Sankt Petersburgu wybuch pożar w terminalu naftowym.
4: W wyniku stosowania przez Ukraińców dużej liczby dronów w atakach na rosyjskie szlaki dostaw na front, ofensywa Rosjan mocno spowolniła. Jednocześnie według ekspertów wojna przyjmuje charakter pozycyjny, a Kreml nie jest w stanie przełamać impasu.
6: Według analitycznego ukraińskiego portalu Deep State w maju Rosjanom udało się zdobyć 16 km2 ukraińskiego terytorium i jest to wynik najgorszy od jesieni 2023 roku. Jednocześnie Ukraińcy kontratakują i próbują odzyskać utracone pozycje. Najbardziej jednak skuteczne są ukraińskie ataki na bezpośrednie rosyjskie zaplecze linii frontu za pomocą dronów średniego zasięgu. Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ukraińska kampania uderzeń średniego zasięgu zakłóca rosyjską logistykę na całym teatrze działań wojennych, od okupowanego obwodu ługańskiego po Krym. Putin rekompensuje sobie brak sukcesów na froncie uderzeniami w ukraińskich cywilów. W wyniku wczorajszych zmasowanych dronowych i rakietowych ataków na Kijów i Dniepr zginęło co najmniej 19 osób, a ponad 100 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Blisko 700 tysięcy dzieci i młodzieży z roczników 2010-2016 zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV w ramach rządowego programu. To 22% dzieci do tego uprawnionych. Wśród zaszczepionych jest prawie 2 razy więcej dziewczynek.
4: Eksperci podkreślają, że rodzice powinni zadbać także o szczepienie chłopców, bo mężczyźni również chorują na nowotwory tzw. HPV zależne, mówi otolaryngolog dr Piotr Nogal.
7: Pacjenci, którzy gdzieś tam w swoim życiu mieli kontakt z wirusem HPV, trafiają do nas ze zmianami albo błon śluzowych, ale też pacjenci z dość rzadką chorobą, jest to brodawczakowatość dróg oddechowych. No i kolejna grupa pacjentów to są pacjenci onkologiczni. Są to coraz częściej pacjenci młodzi, pacjenci, którzy rozpoznawani są z nowotworem złośliwym HPV zależnym.
3: Od września 2024 roku rządowy program szczepień przeciwko HPV został rozszerzony i obejmuje wszystkie dzieci od 9 do 14 roku życia.
4: Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła w życie.
3: Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu.
8: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
9: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
8: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Naczelnik przyznaje, że wielu piratów drogowych nadal liczy na to, że nie zostanie zatrzymanych.
9: No niestety, mimo tego, że osoby mają po 20, po 20, po 18, po 20, ponad 20 punktów karnych, no jadą dalej, popełniając te najbardziej poważne wykroczenia.
8: Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Przed nami długi weekend. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Bezpieczeństwa będzie pilnowało 5000 policjantów.
3: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz i powiem Państwu, Darek ma dobre wieści.
11: Dobre, dobre. Prosto z Chin. Nasze siatkarki wygrały z Belgikami 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów w Nankinie. Do rozstrzygnięcia potrzebny okazał się tiebreak wygrany przez Polki 15-13. I muszę powiedzieć, że fajna ta różnica czasu z Chinami. Mecz o 5:30 idealnie. No, na
2: przyjemnie.
11: Poranny
2: przy porannej audycji super.
11: Tak jest. Jesteśmy zelektryzowani występami Maji Chwalińskiej w Paryżu. Dziś kolejny mecz na drodze do realizacji marzeń. Filigranowa tenisistka z Dąbrowy Górniczej zagra z Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Już teraz Maja ma zagwarantowany awans do czołowej 50 rankingu WTA, a dokładnie na 49 miejsce, ale wygranie ćwierćfinału, ewentualne oczywiście, może tę pozycję jeszcze poprawić.
12: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
11: No już ci szybcy z kalkulatorami wyliczyli, że zarobiła 2 miliony złotych. A to miejmy nadzieję, że jeszcze nie koniec. Po Maji na kort wyjdą Sabalenka i Schneider. Wczoraj do czołowej czwórki awansowały Andrejewa i Kostiuk. Pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wspaniale prezentuje się ogromna arena do gry w koszykówkę. Trwa wielkie święto basketu 3x3 Mistrzostwa Świata. Polacy potknęli się wczoraj i to po dwakroć. Najpierw o Mongołów 19-21, a następnie o Łotyszów 20-22 po dogrywce, mówi Adam Waczyński.
13: Łotysze to jest jedna z lepszych ekip w Europie, jak nie na świecie, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężko i fizycznie i merytorycznie. Wydaje mi się, że zostawiliśmy serce. Zabrakło może gdzieś kilka błędów zostały popełnione, ale no to koszykówka jest grą błędów. Zostawiamy ten dzień i w czwartek jest kolejny. Trzeba się mocno przygotować i walczymy dalej o nasz założony cel, czyli o wyjście z grupy.
11: Oprócz Adama Waczyńskiego biało-czerwone barwy reprezentują Marcel Ponitka, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski. W komplecie jutro zagrają z USA i Czechami o wspomniane wyjście z grupy. Złoto Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych dla Industrii Kielce, srebro dla Wisły Płock, to wiemy już od niedzieli, a wczoraj poznaliśmy brązowych medalistów. Szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk stanęli na podium po raz pierwszy od ćwierć wieku. W małym finale pokonali Ostrowie Ostrów Wielkopolski 2-0, w drugim meczu 33-24. I jeszcze przypominajka futbolowo-towarzyska. Na Stadionie Narodowym w Warszawie nasi piłkarze zagrają dziś sparing z Nigerią. Pierwszy gwizdek o 20:45. W niedzielę skompromitowali się z Ukrainą. Miejmy nadzieję, że dziś kibice będą mieli okazję do lepszych humorów przed długim weekendem.
2: Mamy dobre wieści dla czekających na deszcz, niekoniecznie dla tych liczących na słoneczny długi weekend, bo słoneczny raczej nie będzie, będzie deszczowo, będzie pochmurno, a już dziś popada i zagrzmi. Te deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu, będą się przemieszczać w głąb kraju, do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski, popada też miejscami na południowym wschodzie. W kolejnych dniach burze mają się uspokoić. Ale, już mówiłem, temperatura maksymalna na dziś to kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, maksymalnie 27 w centrum. Mówią mi, ty tak chwalisz to nagranie nastolatka.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Roweru, więc jeśli jeszcze nie pada u Państwa przed domem, no to może warto zafundować sobie taką przejażdżkę po pracy, może po obiadku, to wskazane jak najbardziej. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do całkowitego z każdą godziną, aż do wystąpienia opadów deszczu. Możliwe także burze. Ja mówiłem o tym, że one najczęściej występować będą na południu naszego regionu, to znaczy mowa tutaj o Beskidach, choć i w Katowicach i w Częstochowie może zagrzmieć. I wtedy deszcz będzie intensywny. Temperatura od 21 do 24 stopni. Ciśnienie dość stabilne, 1007-1008 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, tutaj z ciśnieniem też wszystko w porządku, stabilne. Temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. No i będą jeszcze takie zanikające opady deszczu i one tej nocy zupełnie zanikną, żeby przywitać Boże Ciało z piękną pogodą. Pierwszy dzień tego dłuższego weekendu przyniesie właśnie taką aurę. Zachmurzenie będzie najczęściej małe lub umiarkowane, bez deszczu. Ciśnienie 1009 hektopaskali. No i znowu nam się wszystko zacznie zmieniać. Nocy z czwartku na piątek, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jeszcze bez opadów, do 13 stopni, natomiast w piątek początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, czyli chmury będą nam towarzyszyć, ale później zacznie ich przybywać, aż do zachmurzenia całkowitego, no i do wystąpienia opadów deszczu. One miejscami mogą być intensywne. Temperatura maksymalna do 22 stopni, mówimy o piątku. Wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Natomiast 6 czerwca deszcz, 23 stopnie. 7 czerwca to niedziela, 23 stopnie deszcz. No tak to wygląda, więc w czasie tego weekendu tych opadów po prostu się nie pozbędziemy. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. W Tychach na ulicy Katowickiej od strony Orlenu jadąc wywróciło się jadące na rowerze dziecko, wymaga pomocy. W powiecie wodzisławskim na autostradzie A1 w kierunku Ostrawy w miejscu kontroli drogowej kierujący ciężarówką najechał na jakąś przeszkodę na jezdni, uszkodził pojazd, blokuje jeden pas ruchu w kierunku Ostrawy. Pod Warpie droga krajowa nr 86 w kierunku Łodzi. Tutaj ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, więc dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Już utrudniony nieco wjazd do Katowic od strony Sosnowca. Korka wprawdzie jeszcze nie ma, ale prędkość już redukujemy. Ciasno też w Katowicach na drodze krajowej 79, czyli wprowadzającej ruch do miasta od strony Mysłowic-Jaworzna. Tu powodem jest wyłączony z ruchu na pewnym odcinku jeden pas jezdni. Zwalniamy w Katowicach także na Lwowie, a bliżej centrum na Boguciskiej, Warszawskiej, Granicznej, Damrota, Francuskiej, Dworcowej, Kozielskiej, Mikołowskiej, Kochłowickiej w kierunku Ronda Mikołowskiego, Ligockiej, Brynowskiej i Piotrowickiej.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Na zegarach 9. Inwestowanie w naukę oznacza rozwój całego kraju, mówił w Radiu Katowice rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Dwie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązują od dziś, za chwilę szczegóły. Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zagra dziś o półfinał French Open.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak powiedział na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
2: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia, i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologie obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązanie jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: Pod koniec maja minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że Polska chce osiągnąć 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Zdaniem profesora Marka Pawełczyka nawet taka kwota pod pewnymi warunkami byłaby dużym zastrzykiem finansowym.
2: Pod warunkiem, że to 2% osiągniemy nie w perspektywie bardzo wielu lat, ale na przykład co najmniej około 0,3% wzrostu PKB w skali roku. My dlatego bardzo usilnie apelujemy, aby wręcz zostało to wpisane w ustawie, o ile powinny przyrastać nakłady na naukę w stosunku do PKB rocznie.
0: W ubiegłym tygodniu przed Sejmem protestowali naukowcy, którzy apelowali o zwiększenie finansowania nauki. W internecie powstała z kolei petycja, pod którą podpisało się do tej pory blisko 30 tysięcy osób. Dziś weszła w życie kolejna w tym roku zmiana w przepisach ruchu drogowego. Najważniejszą z nich jest obowiązek korzystania z kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia poruszające się na rowerach lub hulajnogach, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: To są bardzo wyczekiwane przez nas zmiany, czyli obowiązek

0: Zakorzystania z kasków ochronnych dla młodzieży, dzieci do lat 16 korzystających z rowerów, z hulajnóg elektrycznych i z urządzeń transportu osobistego. Wchodzą jeszcze zmiany, jeśli chodzi o punkty karne. W WORD-ach nie będziemy mogli sobie już teraz skasować na kursach reedukacyjnych wszystkich punktów, tylko za poszczególne wykroczenia.
1: Za jazdę małoletniego bez obowiązkowego od dziś kasku jego opiekunowi może grozić mandat w wysokości do 100 zł. Druga ze wspomnianych zmian dotyczy właśnie punktów karnych. Niemożliwe od dziś staje się skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli także zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zagra dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Sprawdziliśmy, co o zawodniczce wiedzą i czego jej życzą mieszkańcy rodzinnego miasta.
3: Szeliśmy. Bardzo ładnie gra.
4: Z Dąbrowy nie oglądać.
5: Przyznam szczerze, no wiemy tylko tyle, co dowiedzieliśmy się w telewizji, czyli że udało jej się dostać do ćwierćfinałów zawodów tenisowych w Paryżu. Więc na razie to jest nasza wiedza.
3: W internecie coś tam przeczytałam. Oczywiście, że dumna, oczywiście. Dąbrowianka. Tylko rzuciło mi się, że właśnie Chwalińska z Dąbrowy Górniczej to jest zaszczyt.
6: No, żeby wygrała, no czego można iść?
3: Wygranej oczywiście.
4: Przejścia też trzeba trochę.
3: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
7: No szczęście jak najbardziej, żeby zwyciężyła.
5: Mówi się połamania rakiety.
3: Połamania rakiety.
5: Ale mam nadzieję, że jej nie połamie, tylko wygra i przejdzie do półfinału.
1: Rywalką Mai Chwalińskiej w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Mecz powinien się rozpocząć o godzinie 11.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Meteorolodzy ostrzegają, w ciągu dnia w regionie przybędzie chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie do 24 stopni. Jakość powietrza w całym regionie jest dobra.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Roweru, więc jeśli jeszcze nie pada u Państwa przed domem, no to może warto zafundować sobie taką przejażdżkę po pracy, może po obiadku, to wskazane jak najbardziej. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do całkowitego z każdą godziną, aż do wystąpienia opadów deszczu. Możliwe także burze. Ja mówiłem o tym, że one najczęściej występować będą na południu naszego regionu, to znaczy mowa tutaj o Beskidach, choć i w Katowicach i w Częstochowie może zagrzmieć. I wtedy deszcz będzie intensywny. Temperatura od 21 do 24 stopni, ciśnienie dość stabilne 1007-1008 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, tutaj z ciśnieniem też wszystko w porządku, stabilne. Temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. No i będą jeszcze takie zanikające opady deszczu i one tej nocy zupełnie zanikną, żeby przywitać Boże Ciało z piękną pogodą. Pierwszy dzień tego dłuższego weekendu przyniesie właśnie taką aurę. Zachmurzenie będzie najczęściej małe lub umiarkowane, bez deszczu. Ciśnienie 1009 hektopaskali. No i znowu nam się wszystko zacznie zmieniać. Nocy z czwartku na piątek, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jeszcze bez opadów, do 13 stopni, natomiast w piątek początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, czyli chmury będą nam towarzyszyć, ale później zacznie ich przybywać, aż do zachmurzenia całkowitego, no i do wystąpienia opadów deszczu. One miejscami mogą być intensywne. Temperatura maksymalna do 22 stopni, mówimy o piątku. Wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Natomiast 6 czerwca deszcz, 23 stopnie. 7 czerwca to niedziela, 23 stopnie deszcz. No tak to wygląda, więc w czasie tego weekendu tych opadów po prostu się nie pozbędziemy. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 9:00. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
2: Nie planujemy w Polsce składowania broni nuklearnej, mówi w Trójce wiceminister obrony narodowej.
3: Kawa przed wyjazdem i noga z gazu. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole na drogach.
2: Wchodzący w dorosłość młodzi zdecydowanie częściej doświadczają stanów depresyjnych, wynika z badania CBOS-u.
3: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO i poinformował o tym Financial Times.
2: Według dziennikarzy gazety Polska i państwa bałtyckie byłyby zainteresowane przyjęciem u siebie samolotów USA zdolnych przenosić broń atomową.
3: Tymczasem wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że Polska nie prowadzi tego typu rozmów z Amerykanami.
4: Rozmawiamy o tym, aby stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego i aby Polska w tym odegrała istotną rolę. Istotne jest to, aby odstraszanie nuklearne było wiarygodne, natomiast nie jest naszą intencją doprowadzenie do sytuacji takiej, w której w Polsce znajdowałyby się składy broni nuklearnej.
2: Cała rozmowa z Pawłem Zalewskim na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
3: Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są lekarze wojskowi, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i mama studentki. O szczegółach Mateusz Czmiel.
5: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach.
3: Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan samochodów i trzeźwość kierowców.
6: I będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
2: Od dziś wchodzą w życie zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można skasować punktów karnych. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu.
3: Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, narkotyki i papierosy, ale częściej po e-papierosy i gry hazardowe online. To wynik najnowszego badania Młodzież 2025, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej.
2: Wchodzący w dorosłość młodzi ludzie zdecydowanie częściej doświadczają negatywnych, nieprzyjemnych przeżyć, w tym stanów depresyjnych i myśli samobójczych, mówi Michał Felikiak z CBOS-u.
7: Ponad 40% młodych respondentów ma co najmniej umiarkowane objawy depresji. Dla porównania w dorosłej populacji to jest nieco ponad 9%, więc różnica jest czterokrotna. W dorosłej populacji silnych objawów depresji doznaje około 1%, wśród młodych jest to 8%.
3: Ponad połowa uczniów w ciągu roku doświadczyła przynajmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. Badanie Młodzież obejmuje uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.
2: 200 bibliotek z całej Europy spotyka się na trzydniowym szczycie w Amsterdamie. Bibliotekarze i liderzy społeczni będą rozmawiać o roli bibliotek w tworzeniu demokratycznej i obywatelskiej Europy, a ta ich zdaniem jest kluczowa.
8: Rola bibliotek w całej Europie się zmienia. Nie tylko wypożyczają one książki, ale także stają się sercem lokalnych społeczności. Organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty oraz spotkania okolicznych mieszkańców, przez co tworzą przestrzeń do dialogu i integracji społecznej. Dlatego uczestnicy szczytu wezwą do uznania bibliotek za kluczową infrastrukturę leżącą u podstaw demokratycznego, kulturalnego i obywatelskiego życia Europy. Biblioteki uczestniczące w rocznym programie Europe Challenge zaprezentują swoje pomysły na przyciągnięcie coraz większej liczby osób. Ostatnie lata pokazały, że można się spodziewać kreatywnych rozwiązań. Włoscy seniorzy w bibliotece uczą młodych ludzi naprawiać zepsute urządzenia. Hiszpanie zaś uczą się chronić przyrodę dzięki ulom zainstalowanym na terenie biblioteki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
9: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 15 zalecane jest korzystanie z prądu, by wykorzystać nadwyżki z OZE.
2: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, a w rzekach i jeziorach susza hydrologiczna. Ostrzeżenia przed suszą dotyczą niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza.
3: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Czekając na 11:00, sport i Dariusz Urbanowicz.
12: Właśnie już tylko 2 godziny i wtedy na korcie Filipa Szatriera w Paryżu ma rozpocząć się wielkoszlemowy ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej z 24. rakietą świata, Rosjanką Anną Kalińską. Na 15-tysięcznych trybunach jedno z miejsc zajmie tata Mai, Tomasz Chwaliński.
13: Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile, szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi, ale ona gra bardzo zróżnicowanie, bardzo ładnie dla oka, bardzo się to fajnie ogląda. Tenis był w ogóle wymysłem Mai. My ją tylko zachęcaliśmy do sportu. Ona była bardzo dzieckiem ruchliwym, sprawnym, to ją zachęcaliśmy do różnego rodzaju sportów. Maja trenowała i karate. Trenowała, może za dużo słowo powiedziane, ćwiczyła karate, siatkówkę, w międzyczasie łączyła z tenisem, wszelkie ruchowe sprawy. My ją zachęcaliśmy do tego. Tenis jej się spodobał, została przy tenisie, pokochała to i do tej pory to trwa.
12: Maja Chwalińska ma już zapewnione 49. miejsce w rankingu WTA, przynajmniej, a to przekłada się na miejsce w drabince głównej następnych wielkich szlemów Wimbledonu i US Open. Trzymamy kciuki za naszych koszykarzy 3x3, bo na dzień dobry Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski przegrali 2 mecze z Mongolią i Łotwą, mówi najbardziej doświadczony w składzie biało-czerwonych Przemysław Zamojski.
14: Przywołam takie fajne wspomnienie z Wiednia. Niech hejterzy wylewają to wszystko, co tam mają, to tylko nas rozpali do większej walki, bo w Wiedniu było to samo. Pierwszy dzień jedna porażka, druga porażka po dogrywce. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Na następny dzień turniejowy wygraliśmy 2 spotkania, wyszliśmy z 1. miejsca w grupie, więc będziemy gotowi. Jutro regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie i jedziemy z nową energią w czwartek.
12: A w czwartek zagrają o wyjście z grupy właśnie, z USA i Czechami. Ruszyły finały Pucharu Stanleya. Mówi się, że to najtrudniejsze trofeum do zdobycia w grach zespołowych. Hokeiści Carolina Hurricanes przegrali na własnym lodowisku z Vegas Golden Knights 4-5.
9: jak na dwie drużyny, które zdominowały swoje konferencje, miały spore trudności z utrzymaniem pewnej kontroli nad przebiegiem pierwszego meczu serii finałowej. Dwubramkowe prowadzenie Hurricanes zostało bardzo szybko roztrwonione. Decydujące trafienie na 3 minuty przed końcem meczu zaliczył dla hokeistów Las Vegas Czech Thomas Hertl. Nigdy się nie poddajemy, bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się na lodowisku. Świetnie zaprezentowaliśmy się w drugiej, trzeciej tercji. Byliśmy bardzo mocni. To nasze wielkie zwycięstwo w pierwszym meczu serii. Podsumował czeski hokeista. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
12: Puchar Stanleya zdobędzie drużyna, która wygra 4 mecze. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły rywalizację w Lidze Narodów. W Nankinie pokonały Belgię 3-2. Jutro o 13.30 zagrają z Czeszkami.
11: Deszcz się przyda, to wiadomo, więc nie narzekamy, ale możliwe dziś będą nie tylko opady deszczu, ale i burze i gwałtowne opady, więc proszę o ostrożność. Deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu, będą się przemieszczać w głąb kraju, do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski, popada też miejscami na południowym wschodzie. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś od kilkunastu stopni na krańcach zachodnich, około 22-25 na przeważającym obszarze kraju, do 27 w centrum.
3: Trójka.

0: chłopcu, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi do

0: Na zegarach 9. Inwestowanie w naukę oznacza rozwój całego kraju, mówił w Radiu Katowice rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Dwie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązują od dziś, za chwilę szczegóły. Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zagra dziś o półfinał French Open.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak powiedział na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
2: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia, i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologie obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązanie jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: Pod koniec maja minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że Polska chce osiągnąć 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Zdaniem profesora Marka Pawełczyka nawet taka kwota pod pewnymi warunkami byłaby dużym zastrzykiem finansowym.
2: Pod warunkiem, że to 2% osiągniemy nie w perspektywie bardzo wielu lat, ale na przykład co najmniej około 0,3% wzrostu PKB w skali roku. My dlatego bardzo usilnie apelujemy, aby wręcz zostało to wpisane w ustawie, o ile powinny przyrastać nakłady na naukę w stosunku do PKB rocznie.
0: W ubiegłym tygodniu przed Sejmem protestowali naukowcy, którzy apelowali o zwiększenie finansowania nauki. W internecie powstała z kolei petycja, pod którą podpisało się do tej pory blisko 30 tysięcy osób. Dziś weszła w życie kolejna w tym roku zmiana w przepisach ruchu drogowego. Najważniejszą z nich jest obowiązek korzystania z kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia poruszające się na rowerach lub hulajnogach, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: To są bardzo wyczekiwane przez nas zmiany, czyli obowiązek korzystania z kasków ochronnych dla młodzieży, dzieci do lat 16 korzystających z rowerów, z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Wchodzą jeszcze zmiany, jeśli chodzi o punkty karne. W WORD-ach nie będziemy mogli sobie już teraz skasować na kursach reedukacyjnych wszystkich punktów, tylko za poszczególne wykroczenia.
0: Za jazdę małoletniego bez obowiązkowego od dziś kasku jego opiekunowi może grozić mandat w wysokości do 100 zł. Druga ze wspomnianych zmian dotyczy właśnie punktów karnych. Niemożliwe od dziś staje się skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli także zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zagra dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Sprawdziliśmy, co o zawodniczce wiedzą i czego jej życzą mieszkańcy rodzinnego miasta.
4: Słyszeliśmy, bardzo ładnie gra.
5: Z Dąbrowy nie oglądać.
6: Przyznam szczerze, no wiemy tylko tyle, co dowiedzieliśmy się w telewizji, czyli że udało jej się dostać do ćwierćfinałów zawodów tenisowych w Paryżu, więc na razie to jest nasza wiedza.
4: W internecie coś tam przeczytałam. Oczywiście, że dumna, oczywiście. Dąbrowianka, tylko rzuciło mi się, że właśnie Chwalińska z Dąbrowy Górniczej to jest zaszczyt.
7: No, żeby wygrała, no czego można iść?
4: Wygranej oczywiście.
5: Przejścia też trzeba trochę.
4: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
8: No szczęście jak najbardziej, żeby zwyciężyła.
6: Mówi się połamania rakiety.
4: Połamania rakiety.
6: Ale mam nadzieję, że jej nie połamie, tylko wygra i przejdzie do półfinału.
0: Rywalką Maji Chwalińskiej w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Mecz powinien się rozpocząć o godzinie 11.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Meteorolodzy ostrzegają, w ciągu dnia w regionie przybędzie chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie do 24 stopni. Jakość powietrza w całym regionie jest dobra.
9: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juszkiewicz, witam. W regionie ruch w tej chwili mniejszy niż przed godziną. Skupię się zatem na utrudnieniach. W miejscowości Miedźno w powiecie kłobuckim, jak informują tamtejsze służby, w związku z dodatkowymi pracami elektrycznymi polegającymi na relokacji lamp oświetlenia drogowego, do jutra lampy znajdujące się w ciągu centrum przesiadkowego w tej miejscowości, a znajdujące się wzdłuż ulicy Szkolnej, nie będą świeciły. Utrudnienia wynikają z konieczności czasowego odłączenia zasilania. A teraz o problemach w Piasku i Pszczynie. W miejscowości Piasek na ulicy Szkolnej oraz w Pszczynie na ulicy Narcyzów i Legionów wciąż występują punktowe wyłączenia dróg w tych okolicach. W Piasku, w rejonie przejazdu kolejowego, ze względu na trwające poszerzanie i przebudowę układu drogowego, możliwe są zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości. Prowadzone są również prace modernizacyjne i projektowe na mniejszych ulicach, na przykład na ulicy Zarzecze oraz w okolicznych sołectwach, między innymi w Brześcach. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 czerwca, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
11: Historyczna szansa Polki. Maja Chwalińska zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Zamieszki po śmierci 18-latka w Southampton. Premier Keir Starmer żąda wyjaśnień od policji. Komisje ruszyły w teren. Na Lubelszczyźnie trwa liczenie strat po przymrozkach. Za godzinę Maja Chwalińska zacznie walkę o półfinał French Open. Polska rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa zagra mecz z Rosjanką Anną Kalińską. Już sam awans do najlepszej ósemki turnieju jest dla Maji Chwalińskiej największym sukcesem w karierze. Stefan Folzer.
12: Jest poza czołową setką, ale gra na tym poziomie, jakby robiła to przez całe życie. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla dokonań 24-letniej Polki. Dziś czekają debiut w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju oraz pierwszy w karierze pojedynek z Kalińską, 24. rakietą świata. Każdy tutaj jest wyżej ode mnie w rankingu. Jestem czarnym koniem, nikt tak naprawdę mnie nie zna. Mówiła Maja Chwalińska, której skromność nie umknęła uwadze francuskich mediów. Polka określa Ona jest jako zawodniczka, która nie miała za co opłacić hotelu, co sama przyznała, gdy okazało się, że pozostanie w Paryżu znacznie dłużej niż sama zakładała. Dla Polki to już trzeci tydzień rywalizacji na paryskich kortach. Przed Chwalińską otwiera się wyjątkowa szansa na sukces, gdyż tegoroczny Roland Garros należy do najbardziej otwartych od lat. Już wiadomo, że po raz pierwszy od dekady zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn tytuł trafi do zawodnika, który nigdy wcześniej nie wygrał paryskiego turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
11: Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską na pokładzie leci z Chin do Polski. Polka od połowy kwietnia przebywała w jednej z klinik w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu i szereg innych chorób, które były powikłaniami raka jajnika. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek powiedział, że kwestia przewiezienia chorej 24-latki nie budziła wątpliwości.
13: Właśnie o to chodzi. To jest tak jak z żołnierzami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
11: Samolot z Pekinu ma wylądować po południu na lotnisku we Wrocławiu. Stamtąd pacjentka zostanie przetransportowana do szpitala. Gwałtowne zamieszki wybuchły na południu Anglii po publikacji nagrania, na którym widać, jak policjanci zakuwają w kajdanki umierającego 18-letniego Henry'ego Nowaka. W Southampton doszło do starć z policją. Premier Keir Starmer domaga się wyjaśnienia od policji. Opublikowane nagranie z kamer wywołały w Wielkiej Brytanii falę oburzenia i ponownie skierowały uwagę opinii publicznej na zachowanie funkcjonariuszy. Anna Rączkowska.
14: W opublikowanych nagraniach widać, że ciężko ranny Henry Nowak mówi policjantom, i został ugodzony nożem i nie może oddychać. Chwilę później funkcjonariusze zakładają mu kajdanki. Dochodzi do tego po tym, jak napastnik oskarża 18-latka o rasistowski atak. Do ujawnionych materiałów odniósł się premier Keir Starmer. Widziałem nagranie z kamery osobistej policjanta. To wstrząsający materiał. Muszę powiedzieć, że jako ojciec 17-letniego chłopca poczułem się fizycznie źle. To całkowicie słuszne, że sprawą zajmuje się teraz niezależne biuro do spraw postępowania policji, powiedział szef brytyjskiego rządu. Najwięcej pytań do dotyczy pierwszych minut po przybyciu policji na miejsce zdarzenia. Napastnik twierdził, że padł ofiarą ataku na tle rasowym. Śledczy ustalili jednak, że było odwrotnie. To Henry Nowak zginął od zadanych przez niego ciosów. Duże poruszenie wywołało wystąpienie ojca zabitego chłopaka dla mediów. Mark Nowak powiedział, że jego syn 9 razy informował policjantów, iż nie może oddychać, a 4 razy mówił, że został ugodzony nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Co najmniej 21 osób zginęło, a kilka zostało rannych w pożarze restauracji w stolicy Indii, Delhi. Agencje informują, że lokal znajduje się na parterze budynku, na którego wyższych kondygnacjach są mieszkania. Strażacy ewakuowali co najmniej 37 osób, a w akcji ratunkowej uczestniczą także mieszkańcy budynku. W teren wyruszyła komisja szacująca straty po przymrozkach w gminie Łaziska w województwie lubelskim. To jeden z najbardziej dotkniętych regionów.
15: Najbardziej chyba ucierpiały te gminy przywiślane, chociaż decydującymi czynnikami było ukształtowanie terenu, odmianowość, gatunkowość. Ważnym elementem są również te systemy nadkoronowe. Tak jak w pierwszych dniach po wystąpieniu mrozu mówiliśmy o tym, że raczej deszczownie tu nie pomogły, są przypadki, że deszczownie pomogły.
11: Mówi kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim, Paweł Suchowolak. W niektórych gminach wnioski o szacowanie strat wciąż są przyjmowane. To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 stopni na południowym zachodzie do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu. Trójka.
17: Well now, we call this the act of mating, but... There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem na pół, aż w końcu

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

zbierzemy fogi we dwoje.

Nie chodzę na ryby. Nie czytam kryminałów. Nie wpatruję się w szyby. Nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga.
1: Boga.
0: Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Minęła 11. Dziś wszedł w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. W serwisie także szczegóły współpracy spółki Alstom i Politechniki Śląskiej. Bytomianin poszukiwany listem gończym za oszustwa trafił do celi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dziś weszły w życie przepisy, które nakładają obowiązek jazdy w kasku na rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia. To rozwiązanie ma zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży na drodze. Jak podkreśla podinspektor Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, liczba zdarzeń z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest bardzo niepokojąca.
2: Tylko w tym roku, do końca maja, czyli przez 5 miesięcy, odnotowaliśmy w województwie śląskim 34 wypadki z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych i 88 wypadków z udziałem rowerzystów. Mówimy tylko o 5 miesiącach. Dopiero jesteśmy przed sezonem, więc ten ruch, czy to na hulajnogach, czy na rowerach, on dopiero się wzmaga. On będzie coraz większy, więc liczba zdarzeń uważamy, że jest bardzo duża i zawsze będziemy powtarzać za duża.
0: Za brak kasku u dziecka odpowiedzialność poniesie opiekun. Grozi za to mandat w wysokości 100 zł. Spółka Alstom i Politechnika Śląska ściśle współpracują w kształtowaniu kadry specjalistów. Obecnie kilkuset inżynierów pracuje w Katowicach i Chorzowie nad rozwijaniem nowoczesnych technologii. Zajmują się oni przede wszystkim produkcją pociągów i infrastruktury kolejowej. Priorytetami są zapewnienie bezpieczeństwa i wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pociągom na rozwijanie większych prędkości. Dyrektor zarządzający oddziału Alstom w Katowicach Adam Juretko przyznaje, że w regionie mamy wykwalifikowanych specjalistów.
3: W samych działach inżynierskich, takich stricte, które pracują nad developmentem, czyli nad rozwojem, nad implementacją, pracują w projektach stricte inżynierskich, to jest gdzieś poziom w granicach 400 osób, które pracuje nad rozwojem nowych produktów. Cała reszta to są również inżynierowie, którzy są w obszarach project managementu, czyli zarządzania projektami, czy w obszarach serwisu, to są również inżynierowie.
0: Adam Juretko zwraca także uwagę na znaczenie współpracy z uczelniami wyższymi.
3: Jeżeli chodzi o Politechnikę Śląską, no to tutaj mamy bardzo bliską współpracę i muszę powiedzieć, że to po prostu jest uczelnia, która daje nam dobrych kandydatów i rzeczywiście po prostu ludzi naprawdę dobrze wykwalifikowanych. Również prowadzimy takie kursy, które pokazują, jak to, czego studenci się uczą na uczelni, później jest wykorzystywane w praktyce, czyli w takim życiu w firmie.
0: W ramach współpracy z uczelnią Alstom wyposażył laboratoria w Gliwicach i Katowicach. Korzystają z nich studenci Politechniki Śląskiej na wydziałach automatyki, elektroniki i informatyki oraz transportu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Bytomianin poszukiwany listem gończym trafił do celi. Mężczyzna jest odpowiedzialny za oszustwa, mówi rzeczniczka bytomskiej komendy Paulina Gnietko.
4: Mężczyzna ma na swoim koncie sprawy dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej, czyli kradzieży prądu. Zgodnie z decyzją sądu trafił do więzienia na najbliższe 4 miesiące.
0: Policjanci przypominają o ogólnopolskim systemie osób poszukiwanych. Informacje na ich temat można anonimowo przekazać na stronie policji, klikając w zakładkę Zgłoś poszukiwanego. Ulica Strażacka w Łobodnie zostanie przebudowana. Gmina Kłobuck pozyskała na ten cel blisko 1 200 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji powstanie m.in. chodnik, pobocze oraz kanalizacja deszczowa. Prace będą kosztować ponad 3,5 miliona złotych. Powinny rozpocząć się w październiku i potrwają do września przyszłego roku.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Meteorolodzy zapowiadają przelotny deszcz i burze, miejscami możliwe opady gradu. Na termometrach dziś do 24 stopni. I o tej porze jeszcze informacje dla alergików. Początek czerwca to czas pylenia traw i szczawiu. Dokuczliwe są też pyłki babki, pokrzywy i zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 3 czerwca i minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Maja Chwalińska przed największym wyzwaniem w karierze. Polka zaczyna walkę o półfinał French Open. Spór o UPA, szef MSZ Ukrainy tłumaczy decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Odszkodowania za opóźnione loty w Unii. Nocne negocjacje bez przełomu mają być wznowione jeszcze dziś. W Paryżu powinien właśnie rozpoczynać się ćwierćfinałowy pojedynek Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską. Maja to wielka niespodzianka French Open. W studiu ze mną Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku, czy 24-letnia Polka ma szansę awansować do półfinału?
7: Odpowiem tak. Piękny sen trwa. Maja Chwalińska spełnia swoje największe marzenie. Walczy o tytuł na kortach Rolanda Garrosa. W Paryżu dotąd wygrała już 7 meczów. Jakby zaczynała turniej od pierwszej rundy, a nie od kwalifikacji, to ten 7 mecz byłby finałem. Na rozkładzie ma takie sławy jak mistrzyni olimpijska z tych kortów, Chin Wenzheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Perry. Na ten ostatni mecz zaproszono piłkarzy PSG, by w przerwach paradowali po korcie z trofeum za Ligę Mistrzów, ale Maja popsuła im nieco świętowanie na korcie Filipa Chartiera, bo ku uciesze naszej i wszystkich kibiców wybiła radość z gry Francuzce. Teraz czas na rosyjską piękność, łamiącą serca tenisistów. Kalińska to numer 24 światowego rankingu singlistek. Maja ma numer 114 tymczasem, ale po tym turnieju wskoczy już do 50. Odpowiadając na pytanie, oczywiście szansę Maja Chwalińska ma i tego się trzymajmy. Podziwiajmy jej tenis, bo to idealne przeciwstawienie obecnej. Jakże fizycznej tendencji kobiecej gry. Mecz rozpocznie się lada chwila.
6: Darek będzie ten mecz śledzić, więc jeszcze się w serwisach usłyszymy. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani nam, ani wam. Mamy wspólnego wroga, pisze szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha dodaje, że w nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Tomasz Zielankiewicz.
8: Andrii Sibicha wskazał, że Polska i Ukraina od lat współpracują przy wyjaśnianiu spraw historycznych. Zaapelował o wyciszenie emocji, umożliwienie pracy historykom oraz przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi – Rosji. Minister przekonuje, że to wojskowi sami chcieli takiej nazwy jednostki. To właśnie oni dziś kosztem własnego zdrowia, a często też życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu antypolskich intencji, napisał minister. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Nawrocki chce z tego powodu odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w najbliższy poniedziałek. Od dziś obowiązkowe są kaski dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg, którzy nie skończyli 16 lat. Ma to związek z rosnącymi statystykami wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Wprowadzenie tego przepisu jest bardzo słusznym posunięciem, mówi Tomasz Kukułka z Policji w Opolu.
9: Ważna zmiana służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ z roku na rok obserwowaliśmy radykalny wzrost wypadków z użytkownikami właśnie e-hulajnóg, rowerzystami, przede wszystkim w tej kategorii wiekowej.
10: Antek Pietrukaniec, serwis rowerowy Cyklofan.
11: A rozpiętość tego sprzętu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest bardzo szeroka.
10: Kaski po 50, 60, 80 zł i potem już dużo, dużo droższe. Uważam, że każdy kask na głowie dobrze zapięty będzie już w dużym stopniu chronił głowę.
12: Janek?
11: Ty na co dzień jeździsz w kasku?
12: Tak.
11: Dlaczego?
12: No bo jest taki przepis i lubię być bezpieczny na drodze.
11: Bardziej niż kary obawiasz się tego, że możesz sobie coś zrobić na tej hulajnodze bądź rowerze?
12: Boję się obych dwóch. Mam takiego fula pełnego.
11: Czyli masz ze szczęką?
12: Tak.
13: Ja jeżdżę w kasku, na rowerze, tam nie mam hulajnogi, bo nie chcę.
6: Mandat za brak kasku na rowerze czy elektrycznej hulajnodze to 100 zł. W Unii Europejskiej na razie bez porozumienia w sprawie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje, które rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc, zostały przerwane po 5 rano. Negocjatorzy mają je wznowić wczesnym popołudniem.
14: Unijne kraje chcą, by odszkodowanie przysługiwało przy opóźnieniu samolotu o 4 godziny, a nie jak obecnie o 3 i było wyższe niż obecne 250 euro na krótkich dystansach. Parlament Europejski obstaje przy 3 godzinach i wyższym odszkodowaniu. Ponadto unijne kraje uważają, że chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to okoliczności nadzwyczajne i odszkodowania nie powinny być wypłacane. Europosłowie uważają, że to będą tylko wymówki dla linii lotniczych. Nie wiadomo też jeszcze, co z automatycznym wysyłaniem do pasażerów formularzy do wypełnienia w przypadku opóźnienia. Natomiast jest już zgoda co do innych wzmocnionych praw. Nie będzie na przykład pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie, poza tym przelotny deszcz. Synoptycy wydali także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.
0: Zapraszamy.
15: Znaczy dzisiaj pogoda będzie sprzyjała, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, bo za oknem Radia Katowice pojawiły się chmury, ale pojawił się też Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Dziś w kalendarzu 3 czerwca, a ta data stała się datą Światowego Dnia Roweru. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ odpowiednią rezolucją przyjętą 12 kwietnia 2018 roku. ONZ definiuje rower jako środek transportu, który jest jednocześnie prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku. Dzień obejmuje 6 obszarów: transport, zdrowie, klimat, edukację, włączenie społeczne, o jak to się ładnie nazywa, i kulturę pokoju. WHO wskazuje bezpieczną infrastrukturę drogową jako warunek, bez którego korzyści zdrowotne pozostają teoretyczne, ale my z dumą możemy przyznać, że ta infrastruktura drogowa w naszym regionie rozwija się i to dosyć intensywnie, z czego wszyscy, nie tylko rowerzyści, są zadowoleni. Ale dziś przy okazji takiego święta, no warto zafundować sobie przejażdżkę. Choć trzeba będzie uważać, bo po południu możemy zmoknąć na tym rowerze. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie najczęściej umiarkowane i jeszcze padać nie będzie, natomiast po południu to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego i wystąpi punktowo opady deszczu. Może też zagrzmieć. Jak pojawią się te burze, to deszcz będzie bardzo intensywny. Temperatura do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie dość stabilne na barometrach, zobaczymy 1007 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe, no i już później padać nie będzie, to znaczy będą występować takie zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne około 1007-1008 hektopaskali. Natomiast czwartek, bo to bardzo istotne ze względu na Boże Ciało, pierwszy dzień tego długiego weekendu przyniesie nam piękną pogodę. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, nie będzie padać, do 24 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu i południa, ciśnienie 1009 hektopaskali. Ale już wczoraj mówiłem Państwu o tym, że w pogodzie będzie nam towarzyszyć taka przeplatanka i dlatego w piątek znów sytuacja nam się zmieni. Początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale w ciągu dnia ono będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia po południu miejscami opadów deszczu. Temperatura maksymalna przed południem do 22 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć do wartości 1014 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika tak, że 6 czerwca towarzyszyć nam będzie deszcz, a na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Mowa tutaj o sobocie. A w niedzielę 7 czerwca 23 stopnie też z deszczem. Spojrzałem przy tej okazji na prognozę długoterminową, to znaczy taką wybiegającą daleko w przyszłość. No i wiele wskazuje na to, że czerwiec będzie deszczowy. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Na razie kłaniam się Państwu, życzę miłego przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
15: Bardzo dziękujemy. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.

0: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz, witam. W regionie ruch w tej chwili mniejszy niż przed godziną. Skupię się zatem na utrudnieniach. W miejscowości Miedźno w powiecie kłobuckim, jak informują tamtejsze służby, w związku z dodatkowymi pracami elektrycznymi polegającymi na relokacji lamp oświetlenia drogowego, do jutra lampy znajdujące się w ciągu centrum przesiadkowego w tej miejscowości, a znajdujące się wzdłuż ulicy Szkolnej, nie będą świeciły. Utrudnienia wynikają z konieczności czasowego odłączenia zasilania. A teraz o problemach w Piasku i Pszczynie. W miejscowości Piasek na ulicy Szkolnej oraz w Pszczynie na ulicy Narcyzów i Legionów wciąż występują punktowe wyłączenia dróg w tych okolicach. W Piasku, w rejonie przejazdu kolejowego, ze względu na trwające poszerzanie i przebudowę układu drogowego, możliwe są zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości. Prowadzone są również prace modernizacyjne i projektowe na mniejszych ulicach, na przykład na ulicy Zarzecze oraz w okolicznych sołectwach, między innymi w Brześcach. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia.
1: Thank you.

porach każdą figurę, każdy kształt. Chciałbym być Magellanem, wyruszyć w nieznane, opłynąć pod żaglem cały glob. Albo Neilem Armstrongiem na srebrzystym lądzie księżycowy postawić krok.

na wygnaniu jest zupełnie sam. Nad głową stale słyszał odgłos spadających bomb, podmuch eksplozji.

0: Minęła 12. 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnować bezpieczeństwa na drogach. Polska nauka wymaga większych nakładów, mówił o tym w Radiu Katowice rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Za chwilę także szczegóły nowego słuchowiska, które powstało w Radiu Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się tak zwana czerwcówka, a policja przypomina, aby wyruszając na długi weekend nie zapomnieć o zdrowym rozsądku.
2: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
3: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
4: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
2: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
5: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
2: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
2: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić, mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
6: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
2: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych.
0: O czym informował Mariusz Pieśniewski.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś jest to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak powiedział na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
7: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologię obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązanie jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: W ubiegłym tygodniu przed Sejmem protestowali naukowcy, którzy apelowali o zwiększenie finansowania nauki. W internecie powstała też petycja, pod którą podpisało się do tej pory blisko 30 tysięcy osób. Szkielet pisarza to słuchowisko, które powstało w Radiu Katowice. W produkcję zaangażował się także Teatr Śląski i Dom Pracy Twórczej imienia Jerzego Pilcha w Wiśle. Jak mówi Robert Talarczyk, reżyser słuchowiska, poświęcone jest ono Jerzemu Pilchowi.
8: Na pewno tam pobrzmiewa i twórczość Pilcha, i są fragmenty jego dzieł, ale w taki ironiczny sposób potraktowane przez autora, czyli Artura Pałygę. No i dla mnie to jest jakby dodatkowy walor i dreszczyk emocji, że będziemy mogli odsłuchać to słuchowisko właśnie w miejscach szczególnie bliskich i Pilchowi, i czytelnikom Pilcha, i mieszkańcom Wisły.
0: Prapremierę słuchowiska zaplanowano jutro podczas Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Oficjalna premiera natomiast będzie w sobotę, a sam festiwal potrwa do niedzieli. Odbywa się już po raz szósty. Po raz 18 Teatr Polska, czyli program Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, wyruszył w trasę. W tej edycji także Częstochowski Teatr imienia Adama Mickiewicza ze spektaklem Jeśli przecięto cię na pół znalazł się w gronie 18 zwycięskich przedstawień. Spektakle wyjazdowe to dla nas nowość, przyznaje Katarzyna Szeląg z Częstochowskiego Teatru.
9: Trasa jest zaplanowana bardzo precyzyjnie, logistycznie podejrzewam, że będzie ciężko nam, zwłaszcza, że też jesteśmy tutaj na miejscu we wrześniu i bardzo intensywnie będziemy też pracować w naszym teatrze. Tych wyjazdów jest sporo, jest bodajże 11, a zaczynamy już w czerwcu. Ciekawe jest też to, że po niektórych spektaklach prowadzimy warsztaty i po każdym będzie rozmowa z twórcami lub aktorami.
0: W ramach 18 edycji Teatru Polska do 18 października odbędzie się ponad 180 pokazów. Ideą programu jest dotarcie do miejscowości, w których brakuje teatru instytucjonalnego.
10: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie sporo chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Będzie ciepło na termometrach dziś do 24 stopni.
11: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od S1 w Sosnowcu. Korek mamy w rejonie zjazdu w drogę 79. Tak jest na pasach w stronę Tychów. Będziemy oczywiście ustalać, co jest tego powodem. Poza tym korkują się miejsca, w których pracują drogowcy. Tak jest na drodze 44 w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Niewielki korek mamy też nieopodal, bo w Borowej Wsi, gdzie także pracują drogowcy. Prace budowlane generują spore korki na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy utkniemy na trasie 43 w Lgocie. Tam ze względów na przebudowę ruch jest mocno ograniczony i zatory też mamy w obu kierunkach. Jadący na południe jak na razie niewielki korek mają w Ustroniu na jezdni w stronę Wisły. Tam też prowadzone są prace budowlane i ruch w obie strony jest ograniczony, przy czym w stronę Katowic ruch jest o tej porze spowolniony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
13: Minęło południe. Jest 3 czerwca i czas na przedweekendowy serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
14: Maja Chwalińska walczy o miejsce w półfinale French Open. Gra z Rosjanką Anną Kalińską. Zamieszki po śmierci Henry'ego Nowaka w Southampton są pierwsze zatrzymania. Ruszyły wyjazdy na długi weekend, dworce i drogi coraz bardziej zatłoczone. W Paryżu na wietrznym dziś korcie głównym Rolanda Garrosa trwa pojedynek ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską. Jak przebiega ten mecz, o tym Dariusz Urbanowicz, który śledzi to spotkanie. Darku.
15: W Paryżu faktycznie wieje, ale to nie tylko wiatr rozdaje karty, bo świetnie gra Maja Chwalińska. Zaczęło się co prawda od przełamania serwisu Maji, ale w następnym gemie Polka odłamała, jak to się mówi, zrobiło się 1-1. Kolejne gemy należały do Polki i do dotarła do stanu 5-1, grając jak z nut, ale wtedy to rywalka najpierw przełamała, wygrała na 2-5. Maja serwowała wtedy już przecież na pierwszego seta, a po chwili znów była skuteczna na 3-5. W tej chwili jest 4-5. No, teraz odzyskała ferwor Kalińska, no ale Polka cały czas nie pozostaje jej dłużna. Nawet jak przegrywa, to na przewagi, więc jest bardzo ciasno. No i trzymamy kciuki. Maja dobrze gra. Trzymajmy się tego.
14: I za godzinę ponownie z Dariuszem Urbanowiczem się usłyszymy. Dwie osoby zostały zatrzymane po gwałtownych protestach w Southampton. Demonstrację zorganizowano po zabójstwie Henry'ego Nowaka oraz publikacji nagrań pokazujących wcześniejszą interwencję policji wobec nastolatka. W pewnym momencie część zgromadzonych starła się z funkcjonariuszami. W stronę policjantów poleciały butelki i race.
16: Brytyjska minister do spraw policji Sarah Jones poinformowała, że jedna z zatrzymanych osób jest podejrzana o napaść na policjanta, a druga o posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Jak dodała, śledczy analizują nagrania z mediów społecznościowych i policyjnych dronów. Możliwe są aresztowania. Rząd potępił akty przemocy, podkreślając jednocześnie, że mieszkańcy mają prawo do pokojowego protestu. Sarah Jones zaapelowała także o uszanowanie stanowiska rodziny Henry'ego Nowaka, która prosi, aby tragedia nie prowadziła do dalszych podziałów i napięć. Wielu uczestników protestu domagało się odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania policjantów. To, co spotkało Henry'ego, nigdy nie powinno się wydarzyć. Jako matka, która sama straciła syna, uważam, że ani rząd, ani policja nie poradziły sobie z tą sprawą właściwie. Powiedziała brytyjskim mediom jedna z uczestniczek protestu. Kobieta dodała, że wielu mieszkańców oczekuje pełnego wyjaśnienia zachowania funkcjonariuszy i większej przejrzystości śledztwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
14: Śmigłowiec brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy rozbił się na polu w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii, podała miejscowa policja. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Na miejscu są służby ratunkowe, a wojsko rozpoczęło dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę wypadku. Maszyna spadła krótko przed godziną 4 rano czasu lokalnego. Resort kultury zmienia całą koncepcję Pałacu Saskiego. To powinno być nowe centrum Warszawy, jedno z najważniejszych miejsc stolicy, otwarte dla ludzi, powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska dodała, że wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy plan zagospodarowania odbudowywanego Pałacu Saskiego.
17: To powinien być pałac, z którego korzystają mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko. Turyści, mieszkańcy całej Polski. To powinno być miejsce, które żyje, jest otwarte, które ma instytucje kultury, które ma takie miejsce, do których się przychodzi z przyjemnością. To miejsce po prostu musi żyć. Zmieniamy całą koncepcję tego miejsca. To nie może być miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla urzędników. To musi być miejsce otwarte dla ludzi.
14: Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Ministra wyjaśniła, że opóźnienia są związane z badaniami archeologicznymi. Pierwotnie zakładano, że odbudowa zakończy się w 2030 roku. Rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry. Są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Na dworcu Warszawa Centralna była Dagmara Kędzior.
18: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
19: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
20: Czyli nie chodzenie po górach?
19: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
21: Do Zakopanego. Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach. Trochę jogi, trochę góry.
14: Zdecydowana większość pociągów z dworca Warszawa Centralna odjeżdża punktualnie.
13: Klimat.
14: Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra w całym kraju, jedynie w Połczynie-Zdroju, w zachodniopomorskim umiarkowana. Do 15 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci, trwają zielone godziny. Źródła odnawialne produkują teraz prawie 60% energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.
12: Ogłoszenie społeczne.
14: Znaczy dzisiaj pogoda będzie sprzyjała, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, bo za oknem Radia Katowice pojawiły się chmury, ale pojawił się też Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Dziś w kalendarzu 3 czerwca, a ta data stała się datą Światowego Dnia Roweru. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ odpowiednią rezolucją przyjętą 12 kwietnia 2018 roku. ONZ definiuje rower jako środek transportu, który jest jednocześnie prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku. Dzień obejmuje 6 obszarów: transport, zdrowie, klimat, edukację, włączenie społeczne, o jak to się ładnie nazywa, i kulturę pokoju. WHO wskazuje bezpieczną infrastrukturę drogową jako warunek, bez którego korzyści zdrowotne pozostają teoretyczne, ale my z dumą możemy przyznać, że ta infrastruktura drogowa w naszym regionie rozwija się i to dosyć intensywnie, z czego wszyscy, nie tylko rowerzyści, są zadowoleni. Ale dziś przy okazji takiego święta no warto zafundować sobie przejażdżkę. Choć trzeba będzie uważać, bo po południu możemy zmoknąć na tym rowerze. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie najczęściej umiarkowane i jeszcze padać nie będzie, natomiast po południu to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego i wystąpi punktowo opady deszczu. Może też zagrzmieć. Jak pojawią się te burze, to deszcz będzie bardzo intensywny. Temperatura do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie dość stabilne na barometrach, zobaczymy 1007 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe, no i już później padać nie będzie, to znaczy będą występować takie zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne około 1007-1008 hektopaskali. Natomiast czwartek, bo to bardzo istotne ze względu na Boże Ciało, pierwszy dzień tego długiego weekendu przeniesie nam piękną pogodę. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, nie będzie padać, do 24 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu i południa, ciśnienie 1009 hektopaskali. Ale już wczoraj mówiłem Państwu o tym, że w pogodzie będzie nam towarzyszyć taka przeplatanka i dlatego w piątek znów sytuacja nam się zmieni. Początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale w ciągu dnia ono będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia po południu miejscami opadów deszczu. Temperatura maksymalna przed południem do 22 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć do wartości 1014 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika tak, że 6 czerwca Towarzyszyć nam będzie deszcz, a na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Mowa tutaj o sobocie. A w niedzielę 7 czerwca 23 stopnie też z deszczem. Spojrzałem przy tej okazji na prognozę długoterminową, to znaczy taką wybiegającą daleko w przyszłość. No i wiele wskazuje na to, że czerwiec będzie deszczowy. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Na razie kłaniam się Państwu, życzę miłego przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
3: Bardzo dziękujemy. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.

0: Minęła 12. 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnować bezpieczeństwa na drogach. Polska nauka wymaga większych nakładów, mówił o tym w Radiu Katowice rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Za chwilę także szczegóły nowego słuchowiska, które powstało w Radiu Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się tak zwana czerwcówka, a policja przypomina, aby wyruszając na długi weekend nie zapomnieć o zdrowym rozsądku.
2: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
3: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
4: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
2: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
5: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
2: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
2: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić, mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
6: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
2: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych.
0: O czym informował Mariusz Pieśniewski.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś jest to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak powiedział na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
7: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologię obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązania jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: W ubiegłym tygodniu przed Sejmem protestowali naukowcy, którzy apelowali o zwiększenie finansowania nauki. W internecie powstała też petycja, pod którą podpisało się do tej pory blisko 30 tysięcy osób. Szkielet pisarza to słuchowisko, które powstało w Radiu Katowice. W produkcję zaangażował się także Teatr Śląski i Dom Pracy Twórczej imienia Jerzego Pilcha w Wiśle. Jak mówi Robert Talarczyk, reżyser słuchowiska, poświęcone jest ono Jerzemu Pilchowi.
8: Na pewno tam pobrzmiewa i twórczość Pilcha, i są fragmenty jego dzieł, ale w taki ironiczny sposób potraktowane przez autora, czyli Artura Pałygę. No i dla mnie to jest jakby dodatkowy walor i dreszczyk emocji, że będziemy mogli odsłuchać to słuchowisko właśnie w miejscach szczególnie bliskich i Pilchowi, i czytelnikom Pilcha, i mieszkańcom Wisły.
0: Prapremierę słuchowiska zaplanowano jutro podczas Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Oficjalna premiera natomiast będzie w sobotę, a sam festiwal potrwa do niedzieli. Odbywa się już po raz szósty. Po raz 18 Teatr Polska, czyli program Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, wyruszył w trasę. W tej edycji także Częstochowski Teatr imienia Adama Mickiewicza ze spektaklem Jeśli przecięto cię na pół znalazł się w gronie 18 zwycięskich przedstawień. Spektakle wyjazdowe to dla nas nowość, przyznaje Katarzyna Szeląg z Częstochowskiego Teatru.
9: Trasa jest zaplanowana bardzo precyzyjnie, logistycznie podejrzewam, że będzie ciężko nam, zwłaszcza, że też jesteśmy tutaj na miejscu we wrześniu i bardzo intensywnie będziemy też pracować w naszym teatrze. Tych wyjazdów jest sporo, jest bodajże 11, a zaczynamy już w czerwcu. Ciekawe jest też to, że po niektórych spektaklach prowadzimy warsztaty i po każdym będzie rozmowa z twórcami lub aktorami.
0: W ramach 18 edycji Teatru Polska do 18 października odbędzie się ponad 180 pokazów. Ideą programu jest dotarcie do miejscowości, w których brakuje teatru instytucjonalnego.
10: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie sporo chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Będzie ciepło na termometrach dziś do 24 stopni.
11: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od S1 w Sosnowcu. Korek mamy w rejonie zjazdu w drogę 79. Tak jest na pasach w stronę Tychów. Będziemy oczywiście ustalać, co jest tego powodem. Poza tym korkują się miejsca, w których pracują drogowcy. Tak jest na drodze 44 w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Niewielki korek mamy też nieopodal, bo w Borowej Wsi, gdzie także pracują drogowcy. Prace budowlane generują spore korki na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy utkniemy na trasie 43 w Lgocie. Tam ze względów na przebudowę ruch jest mocno ograniczony i zatory też mamy w obu kierunkach. Jadący na południe jak na razie niewielki korek mają w Ustroniu na jezdni w stronę Wisły. Tam też prowadzone są prace budowlane i ruch w obie strony jest ograniczony, przy czym w stronę Katowic ruch jest o tej porze spowolniony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
13: A czy dzisiaj pogoda będzie sprzyjała, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, bo za oknem Radia Katowice pojawiły się chmury, ale pojawił się też Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Dziś w kalendarzu 3 czerwca, a ta data stała się datą Światowego Dnia Roweru. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ odpowiednią rezolucją przyjętą 12 kwietnia 2018 roku. ONZ definiuje rower jako środek transportu, który jest jednocześnie prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku. Dzień obejmuje 6 obszarów: transport, zdrowie, klimat, edukację, włączenie społeczne, o jak to się ładnie nazywa, i kulturę pokoju. WHO wskazuje bezpieczną infrastrukturę drogową jako warunek, bez którego korzyści zdrowotne pozostają teoretyczne, ale my z dumą możemy przyznać, że ta infrastruktura drogowa w naszym regionie rozwija się i to dosyć intensywnie, z czego wszyscy, nie tylko rowerzyści, są zadowoleni. Ale dziś przy okazji takiego święta, no warto zafundować sobie przejażdżkę. Choć trzeba będzie uważać, bo po południu możemy zmoknąć na tym rowerze. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie najczęściej umiarkowane i jeszcze padać nie będzie, natomiast po południu to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego i wystąpi punktowo opady deszczu. Może też zagrzmieć. Jak pojawią się te burze, to deszcz będzie bardzo intensywny. Temperatura do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie dość stabilne na barometrach, zobaczymy 1007 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe, no i już później padać nie będzie, to znaczy będą występować takie zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne około 1007-1008 hektopaskali. Natomiast czwartek, bo to bardzo istotne ze względu na Boże Ciało, pierwszy dzień tego długiego weekendu przyniesie nam piękną pogodę. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, nie będzie padać, do 24 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu i południa, ciśnienie 1009 hektopaskali. Ale już wczoraj mówiłem Państwu o tym, że w pogodzie będzie nam towarzyszyć taka przeplatanka i dlatego w piątek znów sytuacja nam się zmieni. Początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale w ciągu dnia ono będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia po południu opadów deszczu. Temperatura maksymalna przed południem do 22 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć do wartości 1014 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika tak, że 6 czerwca towarzyszyć nam będzie deszcz, a na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Mowa tutaj o sobocie. A w niedzielę 7 czerwca 23 stopnie też z deszczem. Spojrzałem przy tej okazji na prognozę długoterminową, to znaczy taką wybiegającą daleko w przyszłość. No i wiele wskazuje na to, że czerwiec będzie deszczowy. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Na razie kłaniam się Państwu, życzę miłego przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
13: Bardzo dziękujemy. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 czerwca i minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz większe emocje na French Open. Maja Chwalińska gra o półfinał z Anną Kalińską. Drony nad Petersburgiem przed ważnym forum gospodarczym z udziałem Putina zaatakowały rosyjski okręt wojenny. Opole gotowe na muzyczne święto. Jutro startuje Festiwal Polskiej Piosenki. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta w meczu z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Awans do półfinału wielkoszlemowego. I set właściwie już się kończy. Jego przebieg całego meczu śledzi Dariusz Urbanowicz. Darku.
15: Tak, chciałem tylko uświadomić swoją, jaka to jest skala. Tylko Agnieszka Radwańska w 2013 roku, nie licząc triumfatorki z Rolanda Garrosa, grała w półfinale. Jadwiga Jędrzejowska, ale to były lata 30 ubiegłego wieku, to wiadomo. Pierwszy set faktycznie zakończył się tiebreakiem z 5-1, potem faktycznie ten tiebreak 7-3 dla Mai Chwalińskiej. Prowadzi 1-0, trwa drugi 4-1, 4-2, 5-2. No i teraz serwowała Polka na zwycięstwo w setowe, no ale to Kalińska.

0: Lekka wygrała i jest 5-3. No czekamy na rozstrzygnięcia gorąco, gorąco.
1: Dziękuję bardzo. Około 15 wylądować samolot z Pekinu ze studentką Klaudią na pokładzie. 24-latka przyjęta przez specjalistyczny zespół medyczny i przewieziona do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Rzecznik szpitala Jan Kutny podkreśla, że procedura transportu pacjentki z samolotu do placówki będzie przebiegać w 2 etapach.
2: Nasza karetka jedzie na lotnisko. W składzie tego zespołu jest lekarz, jest ratownik medyczny i kierowca. Następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem. Będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
1: Od połowy kwietnia Klaudia Uciechowska przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu, będące powikłaniem raka jajnika. Rosyjski okręt wojenny był celem ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w bazie rosyjskiej marynarki wojennej w Sankt Petersburgu. Miasto było atakowane w nocy przez kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Dziś ma rozpocząć się tam forum ekonomiczne z udziałem najwyższych rosyjskich władz. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraińskie siły systemów bezzałogowych przekazały, że to ich drony trafiły w rosyjską wojskową korwetę rakietową Bojki. Opublikowano też nagrania dokumentujące trafienia co najmniej 2 bezzałogowców w okręt, na którym wybuchł pożar. Korweta znajdowała się w wojskowym porcie na wyspie Kronstadt w administracyjnych granicach Petersburga. Jak czytamy, jednostka wykorzystywana była m.in. do konwojowania rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni. Ponadto w nocy ukraińskie drony uderzyły w petersburski terminal naftowy, jeden z największych w Rosji. Media spekulują, czy w obliczu ukraińskich ataków na Petersburg do miasta przyjedzie Władimir Putin. Na jutro zaplanowano jego wystąpienie na tamtejszym forum ekonomicznym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Próbę nielegalnego przewozu odpadów udaremnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Były to głównie zużyte części samochodowe i opony, w sumie 25 ton. Przechwycono je podczas kontroli drogowej w pobliżu polsko-litewskiej granicy, informuje rzecznik podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
4: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali na drodze S61 w Budzisku litewską ciężarówkę. Zgodnie z dokumentami miała przewozić z Litwy używane części samochodowe. Okazało się, że w naczepie znajdują się zużyte i pocięte części do aut oraz zużyte opony. Suwaccy inspektorzy ochrony środowiska zakwalifikowali ładunek jako odpad niebezpieczny, na którego przewóz wymagane jest m.in. zezwolenie i zgłoszenie w systemie elektronicznego nadzoru transportu SENT.
1: Za przewóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi od 2 do 12 lat więzienia. Będą legendy polskiej estrady i początkujący artyści. Jutro rozpoczyna się 63. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistą będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
5: Orkiestra Polskiego Radia wspólnie w tym roku z orkiestrą Zygmunta Kukli stanowi ten istotny element tego, jak brzmi festiwal w Opolu. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów przez jubileusz Bogdana Olewicza po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: W programie poza konkursami premiery i debiuty znajdą się też recitale Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i zespołu Lady Punk. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu, a my jeszcze na koniec wracamy do Dariusza Urbanowicza.
0: Nie Darek? Do mnie, tylko do Paryża, bo tam Maja Chwalińska wygrała w 2 setach z Anną Kalińską i zagra w półfinale. 2-0, 7-6 i 6-3. Coś nieprawdopodobnego. Fenomenalna sprawa.
6: Co ty jeszcze robisz? Do Paryża jedź.
0: Wszyscy może teraz zdążę na finał chociaż.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jeszcze prognoza pogody. Nie taka piękna, jak to zwycięstwo w Paryżu. Synoptycy wydali ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.

0: Jest 14. W Katowicach upamiętniono dziś wybory z 1989 roku. Przed nami długi weekend. Policjanci w całej Polsce zapowiadają intensywne kontrolowanie kierowców. W Częstochowie bal poświęcony 35-leciu istnienia Straży Granicznej.
1: Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Działacze opozycji antykomunistycznej upamiętnili w Katowicach wybory z 1989 roku. Dziś mija 37 lat od wydarzenia, które zapoczątkowało demokratyczne przemiany w naszym kraju. Współorganizator spotkania, dr Andrzej Schneider, wskazuje, jak duże znaczenie ma to, co zrobili dla Polski kombatanci.
2: Praca dla Polski nie kończy się nigdy. Emerytury w służbie Polski nie ma nigdy. W związku z tym ich, powiedziałbym, pewnego rodzaju przeczulenie na wszelkie przejawy ideologii komunistycznej i każdej innej ideologii totalitarnej w życiu społecznym jest nam dzisiaj w Polsce bardzo potrzebna.
0: Przemiana Polski była procesem długofalowym, zwraca uwagę jedna z prelegentek spotkania, dr Katarzyna Wilczok.
3: Nie było tak, że 4 czerwca 1989 roku już wszystko w Polsce się zmieniło. To był dopiero pewien początek zmian, początek procesu transformacji ustrojowej w Polsce, który trwał, no myślę, że z dekadę, można powiedzieć, że na pewno.
0: Pierwsza tura wyborów przyniosła wówczas zwycięstwo kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Zdobyli oni 160 na 161 możliwych do zdobycia mandatów poselskich oraz 92 ze 100 senatorskich. Intensywne kontrole na drogach. Policjanci przez cały długi weekend będą sprawdzali trzeźwość kierowców, prędkość i stan samochodów na trasach. A o szczegółach naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula.
4: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
0: Przypominamy, dziś od 18 do 22 oraz jutro od 8 rano do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia te nie dotyczą autobusów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowie powstał mural poświęcony 35-leciu istnienia Straży Granicznej. Nosi tytuł Pod wspólnym niebem i przedstawia wilka. Jak mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki, mural ma głęboki przekaz.
5: Jest to wilk, który jest zwierzęciem, który działa po cichu. My funkcjonariusze tak samo, po cichu, bez rozgłosu, wykonujemy nasze zadania także w tym rejonie. Mało tego, ten wilk symbolizuje watahę, czyli taką jedność w stadzie. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą na sobie polegać, wspierają się nawzajem.
0: Autorką muralu jest częstochowska artystka Iwona Szoka. Przedszkole w Zrębicach w jurajskiej gminie Olsztyn znalazło się wśród laureatów konkursu Eko Przedszkolak 2026. Tym samym placówka pozyskała 50 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki wsparciu zrealizowany zostanie projekt Zielony Zakątek Przyrody, a w nim ogród z 5 strefami edukacyjną, sensoryczną, obserwacji przyrody, małego ogrodnika i relaksu. Z powiatu częstochowskiego wśród laureatów znalazło się także przedszkola z gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Konopiska, Lelów i Rędziny, a także miejskie przedszkole nr 38 z Częstochowy.

0: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś przed nami na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni, ale za to sporo chmur na niebie po południu i wieczorem. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem.
2: O tym, co przed nami w najbliższych kilkunastu godzinach. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Roweru, więc jeśli jeszcze nie pada u Państwa przed domem, no to może warto zafundować sobie taką przejażdżkę po pracy, może po obiadku, to wskazane jak najbardziej. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do całkowitego, z każdą godziną, aż do wystąpienia opadów deszczu. Możliwe także burze. Ja mówiłem o tym, że one najczęściej występować będą na południu naszego regionu, to znaczy mowa tutaj o Beskidach, choć i w Katowicach i w Częstochowie może zagrzmieć. I wtedy deszcz będzie intensywny. Temperatura od 21 do 24 stopni, ciśnienie dość stabilne 1700-1800 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek, tutaj z ciśnieniem też wszystko w porządku, stabilne. Temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. Będą jeszcze takie zanikające opady deszczu i one tej nocy zupełnie zanikną, żeby przywitać Boże Ciało z piękną pogodą. Pierwszy dzień tego dłuższego weekendu przyniesie właśnie taką aurę. Zachmurzenie będzie najczęściej małe lub umiarkowane. Bez deszczu. Ciśnienie 1009 hektopaskali. No i znowu nam się wszystko zacznie zmieniać. Nocy z czwartku na piątek. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jeszcze bez opadów do 13 stopni. Natomiast w piątek początkowo zachmurzenie duże z przejaśnieniami, czyli chmury będą nam towarzyszyć, ale później zacznie ich przybywać aż do zachmurzenia całkowitego, no i do wystąpienia opadów deszczu. One miejscami mogą być intensywne. Temperatura maksymalna do 22 stopni, mówimy o piątku. Wiatr słaby, umiarkowany, najpierw z południa, później z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Natomiast 6 czerwca deszcz, 23 stopnie. 7 czerwca to niedziela, 23 stopnie deszcz. No tak to wygląda, więc w czasie tego weekendu tych opadów po prostu się nie pozbędziemy. Kłaniam się Państwu, życzę miłego do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, to był Wojciech Skowroński, a ja przypominam, że nasz dziennikarz pełni tylko rolę posłańca, a temu, jak wiadomo, włos z głowy nie powinien spaść, nawet jeśli przynosi nie najlepsze informacje. Ale jutro nieźle i to cieszy, bo na jutro mamy plany, mówimy Radio Katowice, my i Państwo, bo to wspólne plany, widzimy się w Wiśle, prawda? O tym jeszcze będę mówił Państwu więcej, nawet w tej godzinie naszego spotkania. A teraz posłuchamy wspólnie LP.

0: LP w Radiu Katowice i Lost on You. Już za chwilę w naszym popołudniowym programie skrót najważniejszych informacji będą też wiadomości dla kierowców. Wiadomości dla kierowców i Gabriela Kaczyńska.
1: Drogowy raport zaczniemy od autostrady A4, która mocno korkuje się w Mysłowicach na pasach w stronę Krakowa. Tam przed bramkami doszło do stłuczki, stąd te problemy, bo droga jest częściowo zatarasowana. Kolejne mamy w Katowicach na węźle Murckowska. Tam z kolei jezdnie w stronę Krakowa zajmują drogowcy. I w Katowicach pozostajemy, bo korkuje się dojazd do pętli Brynowskiej, zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Niewielki korek mamy za wyjazdem z tunelu do zjazdu w drogę 86. To droga 79. Ona korkuje się też w Szopienicach w miejscu prac drogowych. Kłopotliwy jest także przejazd 79 przez Sosnowiec. Tam na ulicy Orląt Lwowskich mamy stłuczkę. Jezdnia w stronę Jaworzna jest częściowo zablokowana. Korek tworzy się od zjazdu z drogi 934. Jedziemy teraz do Zabrzan, bo na skrzyżowaniu ulicy Lutra z 3 maja doszło do zderzenia. Wiemy, że droga jest częściowo zablokowana i wiemy, że korki tworzą się w każdym kierunku. Poza tym w Zabrzu duży ruch generuje postoje na drodze 78 w zabrzańskiej Rokitnicy w stronę Gliwic. W Gliwicach też zakorkowany mam odcinek tej trasy i trasy sąsiednią, czyli drogę 88. Podróżujący drogą 44 chwilowo stoją w Borowej Wsi, w Tychach i w Bieruniu Nowym w obu kierunkach. Przeciążona o tej porze jest też Wiślanka, czyli droga 81. Tak jest pomiędzy Mikołowem a Skoczowem. Podróżującym w stronę Wisły przypominamy, że po wypadku zablokowana jest jezdnia w Ustroniu. Objazd prowadzi przez centrum miasta. W Bielsku Białej korkuje się droga 52 przy dojeździe do S1 w stronę Dankowic. Podobnie jest na Krajowej Jedynce w kierunku Czechowic-Dziedzic. Wspomniana 52 zatłoczona jest w Kozach i tam korek mamy w obu kierunkach. Kłopotliwy jest także dojazd do Żywca i przejazd przez miasto. Całe centrum też stoi w korkach, o czym informują kierowcy. Na Jurze wydłuża się kolejka samochodów oczekujących na przejazd drogą 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podobną sytuację mamy na północnym odcinku Krajowej Drogi 43 w Lgocie. Szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska pokonała Annę Kalińską i awansowała do półfinału French Open. Utrudnione wyjazdy na długi weekend w Małopolsce. Od 16 blokady na zjazdach z autostrady A4 oraz na Zakopiance. Niepokojąca sytuacja w Odrze. Pojawiły się śnięte ryby i skorupiaki. Sen Maji Chwalińskiej trwa. Wygrana 7-6, 6-3 z Anną Kalińską dała Polce sensacyjny awans do półfinału French Open. To był jej 8 wygrany mecz na kortach Rolanda Garrosa. O przebiegu ćwierćfinałowego pojedynku Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki.
4: Wielka to radość, bo oglądanie Maji Chwalińskiej w akcji to czysta przyjemność. Jest pewna siebie, gra swoje, czyli dużo kombinacji, skrótów, rotacji i brak powtarzalności. Każde zagranie wydaje się inne. Podziw budzi niezłomność. W taktyce konsekwencja i pewność siebie. Na korcie, bo poza kortem Maja ujmuje naturalną skromnością. Poziom trudności rośnie w trakcie turnieju, bo stawka idzie nie tylko o prestiż, ale i o ogromne pieniądze. Anna Kalińska to jedna z najlepszych tenisistek świata, a tu proszę, w ćwierćfinale odesłała ją do domu 24-letnia filigranowa kwalifikantka. W dwóch setach w niespełna 2 godziny. Nie był to wcale łatwy mecz, bo Rosjanka nie zamierzała poddać się bez walki, szczególnie w pierwszym secie, który skończył się tiebreakiem do 3. W drugim secie jednak niecierpliwość 24. rakiety świata zaczęła wychodzić na wierzch, a Maja grała swój tenis, nie bała się wysokich topspinów, by po chwili zaskoczyć slajsem na linię albo demobilizującym skrótem. Maja Chwalińska w półfinale. Jak to brzmi? Jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo światowa jedynka Aryna Sabalenka. Ich pojedynek trwa.
3: Blokady na zjazdach z autostrady A4 oraz na Zakopiance. O 16 rozpocznie się duży protest przeciwników planowanej trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Manifestacje zaplanowano w 3 lokalizacjach. Na zjazdach z A4 w kierunku Wieliczki i w kierunku Myślenic, a także na Zakopiance w Gaju, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji.
5: Protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych. Policjanci, którzy będą na miejscu, co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc musimy tutaj uzbroić się jako kierowcy w cierpliwość. Policjanci będą kierować ruchem drogowym. Nasz apel taki, aby wcześniej zaplanować sobie podróż i ewentualnie ominąć te utrudnienia, które będziemy napotykać.
3: Protesty mają trwać do 18. Długi weekend w Zakopanem zapowiada się tłoczno. 4 dni wolnego pod Tatrami może spędzić kilkadziesiąt tysięcy osób. Są jeszcze wolne pokoje, ale ceny w ostatnich dniach wzrosły, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Widzimy też taką ciekawostkę, że jeszcze 2 dni temu cena na czerwcówkę była o 120 zł niższa w roku bieżącym niż w zeszłym. Ale to już się zniwelowało, cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku 648 zł dla pokoju dwuosobowego w standardzie około 3-gwiazdkowym, niekoniecznie kategoryzowanym w centrum Zakopanego, czyli nie dalej niż 2 km od Krupówek.
3: Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zajętych jest ponad 70% miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach. Do niedzieli na Podhalu będzie ciepło, ale możliwe są deszcze i burze. Chorzy na raka w trakcie leczenia, po jego zakończeniu i w okresie obserwacji onkologicznej będą mogli bez limitów korzystać z tomografii, rezonansu, gastroskopii czy kolonoskopii. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała, że NFZ będzie w 100% płacił za te badania.
7: Pacjenci, którzy chorują na nowotwór albo pacjenci, którzy już wyzdrowieli, ale są w okresie tzw. długotrwałej obserwacji, w dalszym ciągu będą mogli korzystać na takich samych zasadach, czyli wracamy do tego, co było, czyli mamy w pełni to sfinansowane i w zakresie diagnostyki obrazowej, ale też gastroskopii i kolonoskopii.
3: 1 kwietnia NFZ obniżył wycenę wykonanych ponad limit badań, takich jak tomografia, rezonans czy gastroskopia. Śnięte ryby i skorupiaki w Odrze i jej kanałach w okolicach Szczecina. Niemal do zera spadł tam poziom tlenu. Nie można jednak mówić o katastrofie ekologicznej.
8: Zawiniła pogoda, niski stan wody, do tego północny wiatr sprawiał, że przez ostatnie dni woda nie spływała w kierunku morza, tylko stała w miejscu. Na dodatek po ostatnich burzach do Odry spłynęły zanieczyszczenia organiczne. Jak tłumaczy Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie, problem występuje tylko miejscowo.
9: I nie ma nic wspólnego na razie z jakimikolwiek algami albo jakąś inną domniemaną, jak tu niektórzy określają, katastrofą ekologiczną. Czegoś takiego nie ma.
8: Rzekę patrolują pracownicy Wód Polskich, ale też Straż Rybacka. Wciąż napływają zgłoszenia o śniętych rybach.
9: Od pojedynczych sztuk poprzez 20, 30 sztuk, 40, to zależności od okolic, więc patrząc globalnie, nie ma to charakteru masowego śnięcia czy jakiegoś pomoru, którego bylibyśmy świadkami.
8: Próbki wody do badań pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki powinny być po weekendzie. Nadzieję na poprawę sytuacji daje tymczasem pogoda. Wiatr zmienił kierunek i nurt w Odrze znów ruszył. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski. Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 27 stopni.
10: What do you think about the car? Do you like it?
11: I think it's really good. And I'm going to sing my new album now.

0: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Karolina Michalik.
1: Burze w całym województwie śląskim, ostrzegają przed nimi specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu. Do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też mocno wiało, w porywach do 85 km na godzinę, a lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały do 21. Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Poinformowała dziś prokuratura. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O szczegółach w informacjach za pół godziny. Przedszkole w Zrębicach w jurajskiej gminie Olsztyn znalazło się wśród laureatów konkursu Eko Przedszkolak 2026. Placówka pozyskała w ten sposób 50 tysięcy złotych dofinansowania, dzięki czemu zrealizowany zostanie projekt Zielony Zakątek Przyrody, a w nim ogród z 5 strefami edukacyjną, sensoryczną, obserwacji przyrody, małego ogrodnika i relaksu. Bezpłatne zajęcia gry w padle organizuje Radziąkowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pierwsze zajęcia prowadzone przez Igora Pijanowskiego już dziś zaczną się o 17. Kolejne odbędą się 10, 18 i 24 czerwca.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a w nich powracamy do Katowicy na drogę 86. Na wysokości Szopienic na pasach w stronę Sosnowca doszło do stłuczki. Droga jeszcze jest lekko przyblokowana i jeszcze się korkuje nieco dalej, bo w rejonie zjazdów drogi 94 prawy pas zajmują drogowcy, co też dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym zakorkowane mamy wszystkie drogi z Katowic i to w każdą stronę. Zatory utrzymują się przy pętli Brynowskiej, na drodze 79 za wyjazdem z tunelu w stronę Sosnowca, ale i w Szopienicach w miejscu prac drogowych i jeszcze dalej, bo w Sosnowcu na ulicy Orląt-Lwowskich. Podróżujący autostradą A4 bardzo wolno jadą przez Rudę Śląską, przez Katowice i Mysłowice w stronę Krakowa. Ruch spowalniają i duże natężenie, ale też warunki pogodowe. A4 korkuje się także w Chrzanowie na pasach w kierunku Katowic, tam z kolei pracują drogowcy. Droga krajowa 94 mocno zakorkowana jest w Będzinie w stronę Częstochowy i w Dąbrowie Górniczej w obu kierunkach. Trasa S1 korkować zaczęła się w Lędzinach, zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Tam pracują drogowcy i ruch odbywa się jednym pasem. Na autostradzie A1 utkniemy w Gliwicach przy Europie Centralnej na pasach w stronę Pyrzowic. Podróżujący drogą 44 uważać muszą w Tyskich Wilkowyjach. Tam doszło do kolizji. Jezdnia w kierunku Bierunia jest częściowo przyblokowana. Trasa 44 korkuje się także w Tychach, w Urbanowicach i nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym. W Bielsku zakorkowanej to mocno jest centrum miasta w każdą stronę, ale i droga 52 przy dojeździe do trasy S1 w stronę Dankowic. Podobnie jest na krajowej jedynce w kierunku Czechowic-Dziedzic. Mamy też cały czas sygnały o trwającym zatorze na trasie S1 za węzłem Lipnik w kierunku Żywca. Na drodze 52 narastający korek mamy w Kozach i to w obie strony. Kłopotliwy cały czas jest także dojazd do Żywca i przejazd przez zakorkowane centrum miasta. Co ważne, przejezdna jest już droga w Ustroniu. Po wypadku ruch przywrócono. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielki sukces Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka będzie grała o finał French Open. Minister obrony oficjalnie proponuje szefowi Pentagonu utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Polacy wyruszają na długi czerwcowy weekend. Sprawdzimy, jaka będzie pogoda. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polska rewelacja tegorocznego turnieju pokonała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kalinską. To największy sukces polskiej tenisistki w karierze. Z Paryża Stefan Folzer.
4: Chwalińska pokonała rywalkę w niespełna 2 godziny. W pierwszym secie Polka zbudowała sobie wygodną 5-punktową przewagę, lecz potem Rosjanka zdołała odrobić straty. W tiebreaku górą była jednak Chwalińska. W drugim secie Polka szybko przełamała rywalkę i dominowała aż do końca spotkania. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam. Każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze. Powiedziała po zwycięstwie Maja Chwalińska. Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Rosjanką Dianą Schneider, a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Minister obrony oficjalnie zaproponował szefowi Pentagonu utworzenie nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Wrocławski Szpital Wojskowy jest gotowy na przyjęcie 24-letniej Klaudii transportowanej samolotem wojskowym z Chin. Maszyna powinna lada moment lądować na wrocławskich Strachowicach.
5: Pierwszy etap to jest przygotowanie zespołu, który będzie podejmował z samolotu pacjentkę i będzie przewoził tutaj do naszego szpitala. I następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem i będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu.
3: Rzecznik wrocławskiego szpitala Jan Kutin dodaje, że diagnoza odbędzie się według określonych procedur.
5: Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
3: Kobieta studiowała w Chinach sinologię. W kwietniu wykryto u niej nowotwór. Przez ostatnie kilka tygodni była w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Szef NATO w Kijowie, Mark Rutte, ma rozmawiać z najwyższymi ukraińskimi władzami, w tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Więcej o wizycie Paweł Buszko.
6: O wizycie sekretarza generalnego NATO poinformował szef ukraińskiej dyplomacji, który przywitał go na kijowskim dworcu kolejowym. Andrzej Sybicha zaznaczył, że Mark Rutte ma w planach rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i inne ważne spotkania. Głęboko doceniamy jedność i siłę NATO we wspieraniu Ukrainy, gdy wspólnie bronimy bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. Ukraina w ostatnich miesiącach skutecznie powstrzymuje rosyjskie natarcia, a postępy Rosjan na linii frontu są najmniejsze od 2023 roku. Dodatkowo wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego coraz ciaśniej współpracuje z Ukraińcami w dziedzinie obronnej, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu wojskowego. Jednocześnie największy z natowskich sojuszników, Stany Zjednoczone, bardzo mocno ograniczyły pomoc wojskową wysyłaną nad Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Morze, góry, ale i zagranica. Polacy wyruszają na długi weekend na dworcach kolejowych w całym kraju. Setki podróżnych z pasażerami na warszawskich stacjach, rozmawiała Dagmara Kędzior.
7: Na razie, jeśli chodzi o połączenia krajowe, to na dworcach nie ma dużych opóźnień. Z reguły nie przekraczają one kilkunastu minut. Gorzej jest z pociągami jeżdżącymi do Berlina. Tutaj trzeba spodziewać się opóźnienia przekraczającego nawet 3 godziny. Podróżni na długi weekend udają się w różne kierunki. Część wybiera morze, a inni góry.
8: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
9: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
10: Nie wiem, czy będę na Bubałówce, ale będę w Tatrach i gdzie?
11: Na Kasprowym?
10: I na Kasprowym Wierchu.
11: Do Sopotu jedziemy.
7: Z racji długiego weekendu narodowy przewoźnik Intercity uruchomi podwójne składy na niektórych trasach, między innymi prowadzących do Gdyni, Krakowa, Zgorzelca i Olsztyna. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: A długi weekend przyniesie przelotny deszcz, burze i zmiany temperatur. Termometry mogą pokazać maksymalnie 26 stopni na południu, a nad morzem do 18 stopni.
12: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni w sobotę i od 21 stopni na zachodzie do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich w niedzielę.
3: Mówi Przemysław Makarewicz z INGW i apeluje, by nie ignorować ostrzeżeń przed burzami.
13: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza w Krzyżówce, koło Gniezna, Połczynie Zdroju i Koszalinie w zachodniopomorskim. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. Tylko na północnym wschodzie ma być pogodnie. 20 stopni na Podlasiu, 22 na zachodzie, 23 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
15: Autopromocja.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Karolina Michalik.
1: Burze w całym województwie śląskim, ostrzegają przed nimi specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują, że burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu. Do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też mocno wiało, w porywach do 85 km na godzinę, a lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały do 21. Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Poinformowała dziś prokuratura. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O szczegółach w informacjach za pół godziny. Przedszkole w Zrębicach w jurajskiej gminie Olsztyn znalazło się wśród laureatów Przedszkolak 2026. Placówka pozyskała w ten sposób 50 tysięcy złotych dofinansowania, dzięki czemu zrealizowany zostanie projekt Zielony Zakątek Przyrody, a w nim ogród z 5 strefami: edukacyjną, sensoryczną, obserwacji przyrody, małego ogrodnika i relaksu. Bezpłatne zajęcia gry w padle organizuje Radzionkowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pierwsze zajęcia prowadzone przez Igora Pijanowskiego już dziś zaczną się o 17. Kolejne odbędą się 10, 18 i 24 czerwca.
2: Polskiego Radia minęła godzina 16. Michał Gardia, skłaniam się nisko. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Blokada Zakopianki i węzłów autostrady A4. Będą problemy z wyjazdem z Krakowa. Czy będzie jeden kandydat koalicji rządowej na prezydenta Krakowa? Trwają dyskusje. Maja Chwalińska w półfinale French Open, a to nie jedyna sensacja. O tym za chwilę w sporcie. Poważne problemy mogą mieć z wyjazdem na długi weekend mieszkańcy Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 właśnie rozpoczynają blokadę kluczowych węzłów przy autostradzie A4 oraz przejazd przez Zakopiankę. Jak relacjonuje nasz reporter Paweł Pawlica, to oznacza spore korki na południowej obwodnicy Krakowej na drodze w kierunku Zakopanego.
4: Protestujący będą przechodzić przez przejścia dla pieszych w rejonie zjazdów z obwodnicy Krakowa w stronę Wieliczki oraz w stronę Zakopanego. Podobnie będzie też na Zakopiance w miejscowości Gaj. Przeciwnicy budowy trasy S7 między Myślenicami a Krakowem przez kilka minut będą przechodzić przez pasy, następnie puszczać ruch, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
5: Policjanci, którzy będą na miejscu, co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc cierpliwości oczekujemy na naszą kolej.
4: Węzeł w Opatkowicach łączący autostradę A4 z Zakopianką korkuje się już od wczesnych godzin popołudniowych. Protest może potrwać do godziny 18. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja w Warszawie. Na trasie wyjazdowej w kierunku Morza i Mazur jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy już należy spodziewać się korków?
6: Tak, trasa wydłuża się dwukrotnie na trasie Żoliborz-Łomianki, czyli na wyjeździe na trasę S7 w kierunku północnym. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
7: Słabo tutaj Łomianki stały, ale jeszcze nie jest źle. Obstawiam, że później, jak ktoś będzie jechał po południu, późniejszym popołudniem, to będzie dużo gorzej. Na razie jeszcze stabilnie, dlatego jedziemy wcześniej.
8: No właśnie, czy jak wcześniej, to człowiek może spokojniej popatrzeć na tą drogę.
7: Zgadza się.
9: Wyluzować, bo to nic nie da. A co im zrobię?
6: Sytuacja byłaby gorsza, ale na wyjeździe z miasta policja wyłączyła sygnalizację świetlną w kilku miejscach i ręcznie kieruje ruchem. Policja przypomina, że przez cały długi weekend należy się spodziewać zwiększonej liczby patroli policji, nie tylko pomagającej w korkach, ale też kontrolującej w trasie, szczególnie tzw. piratów drogowych.
3: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Żona łódzkiego adwokata od trumny na kółkach zatrzymana. Chodzi o narkotyki. Paulina K. razem z inną osobą jest podejrzana o wielokrotne posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu i marihuany, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
3: Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zabezpieczające. W tej sprawie zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Niektóre trafiły do tymczasowego aresztu.
10: Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
3: Zatrzymana adwokatka jest żoną byłego już adwokata Pawła K., który został skazany na 1,5 roku więzienia po wypadku pod Barczewem w 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Opozycja przedstawiła już swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Po stronie koalicji rządowej trwa dyskusja. Więcej Fabisiak.
11: Do wystawienia wspólnego kandydata namawia koalicjantów PSL. Poseł ludowców Adam Dziedzic mówi, że to zwiększyłoby szanse na zwycięstwo już w pierwszej turze.
12: Wygranie wyborów w pierwszej turze to dla takiego kandydata wzmocnienie pozycji.
11: Lewica i Polska 2050 chcą mieć własnych kandydatów. Największe szanse mają odpowiednio Daria Gosek-Popiołek oraz Paweł Ślis. Wewnątrz KO trwa dyskusja.

0: dyskusja nad kandydatem. Poseł Adrian Witczak mówi, że musi być to osoba związana z Krakowem.
1: Chcemy, aby to była osoba, która zjednoczy różne środowiska, będzie związana z regionem.
0: Na takiego kandydata postawiło PiS, wybierając Michała Drewnickiego, mówi poseł partii Zbigniew Kuźmiuk.
2: Człowiek znający Krakowia.
0: Kandydatem Konfederacji będzie Bartosz Bocheńczak, Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Rewelacja French Open. Maja Chwalińska w półfinale turnieju rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską oglądały uczennice zespołu szkół sportowych w Dąbrowie Górniczej, którego młoda tenisistka jest absolwentką.
4: Bardzo trzymaliśmy kciuki za Maję, wszyscy bardzo dopingowaliśmy i staraliśmy się jak mogliśmy. Wszyscy na pewno wierzyliśmy do końca, że wygra. Cieszymy się bardzo.
5: Jesteśmy z niej ogromnie dumne i bardzo chciałybyśmy, żeby dopiła swoich najlepszych celów i tego, co jej się marzy.
4: Uważamy, że jest takim bardzo wzorem do naśladowania i że warto z niej brać przykład.
5: Zagrała bardzo pewną grę i była pewna siebie, bardzo dobry mental miała w trakcie grania i pokazywała swoją najlepszą grę, jaką mogła.
3: Maja Chwalińska o finał French Open będzie grała jutro. Z kim się zmierza, o tym już za chwilę w sporcie.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Zatem słuchamy. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce.
8: Dzień dobry, zatem kontynuujemy wieści z serwisu głównego. Maja Chwalińska sensacyjną półfinalistką Roland Garros 7-6, 6-3 pokonała zdecydowanie wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalińską i tak skomentowała swój najważniejszy sukces w karierze na pomeczowej konferencji prasowej w Paryżu.
9: Definitely very challenging one.
8: To było duże wyzwanie, warunki do gry były dziś trudne, było bardzo wietrznie, co wymuszało maksymalną koncentrację. To, z czego jestem zadowolona, to, że pozostałam spokojna w pierwszym secie, kiedy prowadziłam już 5-1 w gemach, a rywalka wówczas wyrównała i zaczęła grać dużo bardziej agresywnie. Wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej, już niedługo wrócimy do jej sukcesów w ZD3. Teraz doprecyzujemy, że półfinałową rywalką Chwalińskiej będzie też kompletnie zaskakująco Diana Schneider. Rosjanka dopiero co po trzysetowej batalii wyrzuciła za burtę liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5 i 6-0. To wynik z perspektywy triumfatorki. Dziś wieczorem nasi piłkarze towarzysko na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie grają przeciwko Nigerii. Po wpadce z Ukrainą i porażce 0-2 sprzed kilku dni dobrze byłoby zmazać plamę, ale zarówno my, jak i nasi nie zagrają w najsilniejszym zestawieniu. O naszym składzie mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Są różne momenty w reprezentacji, trzeba wykorzystać ten potencjał zawodników, jaki jest. Na pewno też będziemy próbowali wzmocnić tą defensywę, no taką typową szóstką, która zagra na tej pozycji i będzie trzymała to miejsce, nie będzie go łatwo traciła, ale tak naprawdę to wszyscy bronią, wszyscy atakują i tutaj małą cząstkę z obrony musisz wziąć na siebie i każdy, kto atakuje, również.
8: Pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie o 20:45. Kończymy siatkówką i dobrymi informacjami z Nankin w Chinach. Nasze siatkarki w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów po tiebreaku pokonały Belgijkę. Belgijki, najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobyła Julia Szczurowska.
11: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetna obrona moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne, gdyby nie wystawa Kasi.
8: Kasia to Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej kadry, a Julia zastanawiała się, ile punktów dziś zdobyła. Podpowiadamy 25 i bijemy jej brawo.
7: A propos tej Belgijki, mnie też kiedyś pokonała na weselu, więc tak to czasem bywa.
8: Dobrze, ale zaraz się słyszymy, tak?
7: Tak, zaraz się słyszymy. Jeszcze tylko kilka słów o pogodzie. W pasie od Koszalina przez Poznań, Częstochowę, aż po Kraków i dalej do Podkarpacia. Do wieczora tam mogą pojawić się burze. W kraju jest na ogół ciepło. Ba, w Ustce teraz prawie 26 stopni, w Kłodzku dwa razy mniej, bo 13. Może się chmurzyć niemal wszędzie, choć w centralnej części Polski słońce.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a w nich powracamy do Katowic na drogę 86. Na wysokości Szopienic na pasach w stronę Sosnowca doszło do stłuczki. Droga jeszcze jest lekko przyblokowana i jeszcze się korkuje nieco dalej, bo w rejonie

Zjazdów drogi 94 prawy pasy zajmują drogowcy, co też dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym zakorkowane mamy wszystkie drogi z Katowic i to w każdą stronę. Zatory utrzymują się przy pętli Brynowskiej, na drodze 79 za wyjazdem z tunelu w stronę Sosnowca, ale i w Szopienicach w miejscu prac drogowych i jeszcze dalej, bo w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich. Podróżujące autostradą A4 bardzo wolno jadą przez Rudę Śląską, przez Katowice i Mysłowice w stronę Krakowa. Ruch spowalniają i duże natężenie, ale też warunki pogodowe. A4 korkuje się także w Chrzanowie na pasach w kierunku Katowic, tam z kolei pracują drogowcy. Droga krajowa 94 mocno zakorkowana jest w Będzinie w stronę Częstochowy i w Dąbrowie Górniczej w obu kierunkach. Trasa S1 korkować zaczęła się w Lędzinach, zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Tam pracują drogowcy i ruch odbywa się jednym pasem. Na autostradzie A1 utkniemy w Gliwicach przy Europie Centralnej na pasach w stronę Pyrzowic. Podróżujący drogą 44 uważać muszą w Tyskich Wilkowyjach. Jezdnia w kierunku Bierunia jest częściowo przyblokowana. Trasa 44 korkuje się także w Tychach, w Urbanowicach i nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym. W Bielsku zakorkowanej to mocno jest centrum miasta. W kolei droga 52 przy dojeździe do trasy S1 w stronę Dankowic. Podobnie jest na krajowej jedynce w kierunku Czechowic-Dziedzic. Mamy też cały czas sygnały o trwającym zatorze na trasie S1 za węzłem Lipnik w kierunku Żywca. Na drodze 52 narastający korek mamy w Kozach i to w obie strony. Kłopotliwy cały czas jest także dojazd do Żywca i przejazd przez zakorkowane centrum miasta. Co ważne, przejezdna jest już droga w Ustroniu. Po wypadku ruch przywrócono. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

rzęsy, kolana, łokcie twój krzywy uśmiech też. Choć co myślę o nim wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze.

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

prostu trzeba spuścić jak Fami Redo z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest 17. W drogowym wypadku, do którego doszło dziś w Zabrzu, uczestniczył radiowóz. Do szpitala trafiło dwóch policjantów. 70 interwencji z powodu przechodzących nad regionem burz. Strażacy interweniują głównie w centralnej części województwa. Rad i Galeria Sztuki Współczesnej BWA podpisały umowę o współpracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Krasińskiego w tym mieście. Jak przekazał Radiu Katowice oficer prasowy zabrzeńskiej komendy, aspirant Sebastian Biok, funkcjonariusze jechali do interwencji, która miała dotyczyć agresywnego i awanturującego się mężczyzna.
2: Policjanci Komisariatu Pierwszego Policji w Zabrzu, jadąc na pilną interwencję z włączonymi sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi, wjechali na skrzyżowanie, na którym dla ich radiowozu świeciło się czerwone światło. Podczas wjazdu na to skrzyżowanie zderzyli się z samochodem marki BMW. Kierowca BMW wyszedł z tego zdarzenia na szczęście bez obrażeń. Niestety policjanci odnieśli obrażenia, w tej chwili są hospitalizowani.
0: Policja nie udziela szczegółowych informacji o stanie zdrowia poszkodowanych. Jak informują śląscy strażacy, do tej pory z powodu ulewnego deszczu interweniowali już niemal 70 razy, głównie w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Będzinie i Zabrzu. Interwencje dotyczą lokalnych podtopień. Przypomnijmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami w centralnej i południowej części województwa śląskiego. Na północy regionu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Do mieszkańców regionu trafiają SMS-y, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Radio Katowice i Galeria Sztuki Współczesnej BWA podpisały umowę o współpracy. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania zaowocują różnymi ciekawymi instalacjami dźwiękowymi i wizualnymi. Nie tylko w przestrzeni BWA, ale także miasta, mówi redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
3: Z myślą także o naszym stuleciu, które już w przyszłym roku się rozpoczyna, chcemy podjąć taką współpracę tutaj dzięki pomysłowi pana dyrektora, żeby się sięgnąć do naszych archiwów i wyeksponować nasze archiwalia w formie właśnie takich być może performatywnych, artystycznych przestrzeni. Chcemy pokazywać radio w różnych formach.
0: Realizujemy program zatytułowany Roboczo Audiosfera Kato. Mamy nadzieję, że nasze wspólne siły pomogą mu rozwinąć skrzydła, mówi dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA Łukasz Trzciński.
4: Zamierzamy bardzo intensywnie się pochylić nad tkanką dźwiękową Katowic, nad pamięcią dźwiękową Katowic i badawczo, i w takim wymiarze artystycznym, czyli też zamierzamy te dźwięki po części transformować, ale bardzo nam zależy na takim nauczeniu się wsłuchać.
0: To kolejna umowa, którą Radio Katowice zawarło z Instytucją Kultury i Sztuki. Nasza rozgłośnia współpracuje już między innymi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Instytutem imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Operą Śląską w Bytomiu. Za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101.2 między innymi o sukcesie pochodzącej z Dąbrowy Górniczej tenisistki Mai Chwalińskiej, która jutro będzie walczyć o finał French Open. Dla odmiany powiemy też o aktach wandalizmu na katowickim osiedlu Paderewskiego. Na 103 FM obchodzić będziemy Światowy Dzień Roweru razem z mistrzem Europy w ultrakolarstwie, który uczy biologii w jednym z cieszyńskich liceów. Powiemy też o żywieckich tradycjach świętowania Bożego Ciała. Mural z okazji 35-lecia powołania Straży Granicznej w Polsce, maraton czytelniczy w Częstochowie, oferta Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu i Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. O tym wszystkim będziemy mówić z kolei na 98 i 4 FM. W nocy wciąż sporo chmur na niebie nad regionem. Przejaśnienia pojawią się dopiero nad ranem. Przelotne opady deszczu, również burze, możliwe będą jeszcze w pierwszej części nocy. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni.

0: Zaczniemy od tego, co na drogach. Raport Autoradia przygotowała i przedstawi Gabriela Kaczyńska.
1: Największą przeszkodą o tej porze są zmienne warunki pogodowe. Nad regionem przechodzą silne ulewy i burza, miejscami nawet gradobicia. W Katowicach korki jeszcze utrzymują się na drodze 79 pomiędzy rondem a węzłem Bagienna w stronę zjazdów na krajową drogę 86. Autostrada 4 lekko korkuje się na wysokości Załęża, Trzech Stawów i Mysłowic w stronę Krakowa. W Mysłowicach trzeba szczególnie uważać, bo w rejonie zjazdów drogę 934 doszło do stłuczki. I tam jezdnia jeszcze może być lekko przyblokowana. I wracamy do Katowic, bo jeszcze lekko zakorkowany jest dojazd do pętli Brynowskiej, zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Podróżujący autostradą A1 wolno jadą przez Ożarowice. Tam na pasach w stronę Gliwic, przypomnę, doszło do stłuczki i droga jest też lekko przyblokowana. Na południu mocno korkuje się trasa S1 w Bielsku Białej. Tam za węzłem Lipnik pracują drogowcy i jezdnia w stronę Żywca jest częściowo przez nich zajęta. Duży ruch natomiast spowalnia przejazd przez centrum Bielska Białej i to w każdym kierunku. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca z każdej strony. Na północy korkuje się droga 43 w Lgocie w miejscu prowadzonych prac budowlanych zarówno na pasach w stronę Częstochowa, jak i w stronę Kłobucka. Na Jurze utkniemy w narastającym korku na drodze 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia za pół godziny.
0: A teraz czas na skrót informacji. Radia Katowice, Karolina Michalik.
2: Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Krasińskiego w tym mieście. Zbliżając się uprzywilejowanym pojazdem do skrzyżowania i wjeżdżając na nie na czerwonym świetle, zderzyli się z BMW. Policjanci mieli uruchomione sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca BMW nie ucierpiał. Dwaj funkcjonariusze są natomiast hospitalizowani. Policja nie udziela szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia. Jak informują śląscy strażacy, do tej pory z powodu ulewnego deszczu interweniowali 70 razy, głównie w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Będzinie i Zabrzu. Interwencje dotyczą lokalnych podtopień. Przypomnijmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, między innymi w województwie śląskim. Do mieszkańców regionu wysłano SMS-em alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Poinformowała w środę prokuratura. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Bielsku Białej, w gmachu Stowarzyszenia Teatr Grodzki, odbyło się dziś wydarzenie pod nazwą Bielsko Biała – Moc Wolontariatu. W jego trakcie odbyły się rozmowy z wolontariuszami działającymi w mieście, spotkania z instytucjami zaangażowanymi w wolontariat, a także spektakl Teatru Fabryka.

0: Kolejny powód dam teraz Państwu do tego, aby w nadchodzący długi weekend wybrać się do Wisły. Szkielet pisarza to nasze nowe słuchowisko oparte na prozie Jerzego Pilcha. Słuchowisko, które powstało w Radiu Katowice. Jutro rozpoczyna się Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe w Góry w Wiśle i to właśnie podczas festiwalu nasze słuchowisko będzie miało swoją premierę. I premierę też. Szczegóły w nagraniu naszej reporterki.
1: Ojciec rzucił we mnie czarodziejską górą w twardej oprawie. Tu spadła.
2: Pokaż. Gdzie? Gdzie spadła? Będą chodzić, dotykać. Tu spadła czarodziejska góra, którą ojciec Pilcha rzucił w Pilcha.
3: Można powiedzieć, że zaczynamy z przytupem. W czwartek o 19:00 prapremiera słuchowiska, które jest koprodukcją Festiwalu Granatowe Góry, Teatru Śląskiego i Radia Katowice. Szkielet pisarza.
4: Ewelina Kosałka, pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
3: Opowieść o Pilchu, opowieść o Wiśle, opowieść o obecności, o nieobecności. Mam nadzieję, że to słuchowisko z jednej strony przybliży twórczość Jerzego Pilcha, ale z drugiej strony też pokaże samego autora od zupełnie innej strony.
5: Bardzo się cieszę, że właśnie te Granatowe Góry, taki festiwal się pojawił w tej tkance kulturalnej.
4: Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyser słuchowiska.
5: Tym razem bardzo intensywnie się zaangażowaliśmy w festiwal, ponieważ szef wymyślił, żeby zrobić słuchowisko. Artur Pałyga, nasz nadworny dramaturg, napisał wspaniały tekst inspirowany twórczością Pilcha i trochę o Pilchu, Szkielet pisarza. No i w Radio Katowice, z którym współpracujemy od lat, z realizatorem wspaniałym Jackiem Kurkowskim, wspólnie z trójką aktorów nagraliśmy to słuchowisko i będzie ono miało premierę właśnie na tym festiwalu, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
6: Moja postać to jest urzędniczka, która się tam trzyma blisko burmistrza.
4: Alina Hechelska, aktorka.
6: Ona chce załatwić coś dla Wisły kosztem pisarza, to znaczy nie bardzo chodzi jej o takie względy artystyczne, tylko bardziej o biznesowe i o to, żeby Wisła mogła się rozwijać i mogła mieć udziały w tym dziele pisarza, ale takie merkantylne.
7: Grałam matkę bohatera głównego.
4: Ewa Leśniak, aktorka.
7: Cóż ja mogę powiedzieć o postaci? Troszkę oszalała, troszkę zwariowana, metafizyczna troszeczkę, ciepła. Znająca się na rzeczy, tej, którą chce przeprowadzić, a chce swojego syna wpakować w ramy Pilcha.
3: Wspaniali aktorzy Teatru Śląskiego pod dyrygenturą, czyli reżyserią Roberta Talarczyka. Tą współpracę mamy od bardzo, bardzo dawna, więc aktorzy Teatru Śląskiego można powiedzieć, że są już naszą radiową rodziną. Realizuje Jacek Kurkowski. Nasz wybitny realizator dźwięku. Do tego w słuchowisku wszystkie dźwięki i natury i cała muzyka to są nagrania oryginalne w Wiśle. Jacek, przygotowując tą warstwę dźwiękową, jeździł po Wiśle, wszystkie odgłosy nagrywał i nagrywał też grupy śpiewacze.
8: No nie wyobrażam sobie, żeby takie słuchowisko, które dotyczy Jerzego Pilcha i słuchowisko, które jest osadzone w Wiśle, żeby było pozbawione dźwięków tej Wisły.
4: Jacek Kurkowski, realizator.
8: Nawet na etapie jeszcze konsultacji z Arturem Pałygą, który robił adaptację do tego słuchowiska, sugerował byliśmy razem z Robertem Talarczykiem, żeby wprowadził kilka takich drobnych zmian po to, żeby jeszcze bardziej móc to wszystko, co się dzieje w słuchowisku, osadzić w tamtejszych realiach. W związku z powyższym nagrywałem bardzo dużo dźwięków tam na miejscu. Nagrywałem zespoły śpiewacze, zespół śpiewaczy żeński i męski. Nagrywałem dziewczynę, która grała mi na skrzypcach. Zdobyłem kontakt do Michała Szaszca, który jest świetnym muzykiem i gra na wszystkich takich instrumentach ludowych, które są charakterystyczne dla tego regionu, czyli okaryna, fujarka jednootworowa i trąbita. To jest taki instrument szalenie charakterystyczny. No i udało mi się te wszystkie nagrania zrealizować i wykorzystać w tym materiale, w tym słuchowisku.
4: Jak zatem powinno się słuchać takiego słuchowiska?
3: Najlepiej w ciemnościach. Jak film bez obrazu, bo tym właśnie jest słuchowisko. Uruchamiamy teatr wyobraźni dźwiękowej, siedzimy wygodnie w fotelu i po prostu dajemy się porwać wiślańskim emocjom.
1: Od pierwszych słów, od pierwszego zdania wchodzisz w świat, jesteś w nim, nie chcesz wychodzić, ale się kończy. Więc od razu bierzesz następną i potem następną, ale trzeba nadgonić trochę świat. Nie chcesz być takim dziwadłem, co tylko czyta i czyta. No i dziewczyny. One przecież okularników czytających nie bardzo. No to uczyłem się tańczyć. W tajemnicy. Nikt nie wiedział. Sam. Puszczałem płyty i robiłem ruchy.
0: Słuchowisko, szkielet pisarza podczas festiwalu Granatowe Góry, festiwalu słowa imienia Jerzego Pilcha, już w ten weekend w Perle Beskidów, i to dwukrotnie, w czwartek, a potem w sobotę. Dodam jeszcze, że to owoc współpracy Radia Katowice i Teatru Śląskiego oraz Domu Pracy Twórczej imienia Jerzego Pilcha w Wiśle. Za kulisy powstawania tego słuchowiska zaprosiła nas nasza reporterka Joanna Opas.
9: Klamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, dzień dobry ponownie. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Minister obrony oficjalnie zaproponował szefowi Pentagonu utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jest prawomocny wyrok dla opiekunów 5-letniej Oliwii z Gniezna. Była katowana i poniżana. Niełatwy początek długiego weekendu dla kierowców w Krakowie przez blokadę dróg, ale i pogodę. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Pismo w tej sprawie za ocean wysłał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Trafiło na biurko szefa Pentagonu Pita Hegseta. Jaka jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych? Gdzie i kiedy taka baza może powstać? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
11: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu. Ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
12: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
11: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: 5-letnia Oliwia z Gniezna przeszła piekło. Dziś poznański sąd prawomocnie skazał jej matkę i ojczyma. Utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Roberta S. Matce dziewczynki obniżył karę o rok do 4 lat i 2 miesięcy. Według prokuratury sprawcą cierpień Oliwii był przede wszystkim jej ojczym, który ją bił, polewał zimną wodą i kazał jeść papier. Matka instruowała partnera, jak bić, by nie było śladów. Sędzia Hanna Bartkowiek podkreślała, że dziewczynka była ofiarą znęcania przez dłuższy czas.
13: Natężenie przemocy fizycznej było bardzo znaczące. Oskarżony bił pokrzywdzoną pod całym ciele rękoma, kijem od szczotki, paskiem skórkowym, kopnął w pośladki, kazał przy tym stać przy ścianie dzień i noc, praktycznie 3 doby. Oskarżona wiedziała o zachowaniach oskarżonego bez małoletniej.
10: Oliwia jest w tej chwili w rodzinie zastępczej. Pełnomocnik dziewczynki, adwokat Magdalena Światowy-Łuczak, mówi, że w tej sprawie żadna kara nie wynagrodzi tego, co spotkało 5-latkę.
14: Mając na uwadze wszystkie cierpienia, których Oliwka doznała, krzywdy, niesamowite krzywdy, które zadał jej oskarżony oraz mama, no nie oddadzą tego nigdy i uważam, że jakby psychika Oliwki zawsze to będzie odczuwać.
10: Kara dla matki dziewczynki jest niższa, bo sąd uznał, że w jej przypadku okres znęcania się nad córką był krótszy. Obrońca nie wyklucza kasacji do Sądu Najwyższego. Wszystkie plagi egipskie spadły dziś na kierowców w okolicach Krakowa. Korki związane z wyjazdami na długi weekend potęgują blokadę węzłów na południowej obwodnicy i na Zakopiance. Po raz kolejny protestują przeciwnicy budowy trasy S7. Dodatkowo jazdę utrudniają burze i intensywne opady deszczu. Na węźle w Opatkowicach łączącym autostradę A4 z Zakopianką jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz,
15: dzień dobry.
10: Gdzie są największe utrudnienia?
15: Największy korek tworzy się właśnie na węźle w Opatkowicach. Tu protestujący wychodzą na 5 minut na przejście dla pieszych i blokują ruch. Następnie przepuszczają samochody przez następne 5 minut. Podobne utrudnienia i akcje rozpoczęły się na Zakopiance w miejscowości Gaj i na drugim węźle autostrady A4 na zjeździe do Wiliczki.
16: Wariant ten, który był ogłoszony.
17: Przechodzi przez nasz salon.
16: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
17: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie.
18: To jest dla nich 1,5 godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość nas, ale naszych dzieci, więc mamy prawo protestować i z niego korzystamy i miejmy nadzieję, że uda nam się wywalczyć coś więcej.
15: Akcję zabezpiecza policja w związku z protestami, popołudniowym szczytem komunikacyjnym oraz wyjazdami na długi weekend. Na południowej obwodnicy Krakowa utworzył się wielokilometrowy korek. Przez opady deszczu również centrum miasta stanęło w korkach. W popularnych aplikacjach do nawigacji widać znacznie więcej koloru czerwonego niż zielonego.
10: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Przed dłuższym czerwcowym weekendem jeszcze ważne przypomnienie. Najpierw kask, potem przejażdżka. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą już obowiązkowo mieć kaski przy jeździe na rowerze i hulajnodze. Do dziś było to jedynie zalecane. Brak kasku może skończyć się tragicznie, ostrzega szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: Kiedy konstruowaliśmy te przepisy, opieraliśmy się o danych i statystykach policyjnych, niestety ze szpitali, ale także na opinii ekspertów, którzy wprost wskazywali, kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
10: A wiceszef policji Roman Kuster przypomina, że kaski powinni mieć też dorośli.
20: Chroniąc osoby najmłodsze, wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej. To jest tak naprawdę profilaktyczne działanie wobec tej grupy najmłodszej.
10: Jeśli policja nałoży mandat na nieletniego, karę w wysokości 100 zł będą musieli zapłacić rodzice. Temat wróci w naszej popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki.
21: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Nie w kasku, a w słuchawkach. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce.
22: Ale jak wsiadam na rower, zawsze zakładam kask. Maja Kwalińska nie do zatrzymania. Tym razem bez kasku pokonała 7-6 i 6-3 Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału Roland Garros. W pierwszym secie prowadziła już 5-1 w gemach. Jestem dumna, że nie straciłam opanowania i wygrałam tego seta. Drugi był klasyczną bitwą i jestem szczęśliwa, że zwyciężyłam. Stwierdziła Maja Kwalińska, jej półfinałową rywalką będzie sensacyjnie Diana Schneider. Rosjanka, słusznie kojarzona z cichym wsparciem dla zbrodniczego reżimu Władimira Putina, pokonała 3-6, 7-5 i 6-0 liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W kraju dziś wieczorem nasi piłkarze kopią towarzysko na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie przeciwko Nigerii, a nasz selekcjoner Jan Urban rozgląda się za nowym napastnikiem.
23: Już od dawna mówiliśmy o tym, że tam no nie jest za wesoło, natomiast tak jak pojawiają się, nie wiem, Pietuszewski, nie wiem, Ziółkowski, Potulski, no to w każdej chwili mam nadzieję, że może się pojawić taki młody napastnik, który dostanie swoją szansę i wykorzysta, bo proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej.
22: Trenerowi Urbanowi i wszystkim fanom futbolu w kraju życzymy narodzin nowej gwiazdy z numerem 9 na narodowym trykocie i przypominamy, że mecz na narodowym startuje o 20:45. Teraz siatkówka i wygrana naszych pań na pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów 3-2 z Belgijkami w Nankin w Chinach. W Formule 1 tymczasem Charles Leclerc nie zmienia zespołu. W kolejnym sezonie Monakijczyk będzie nadal reprezentował zespół Ferrari. Jest w nim już od 2019 roku. Tempus fugit.
9: Dużo słońca w centralnej Polsce, no w Warszawie promienie wlewają się do naszego studia, co potwierdza Krzysztof Łoniewski, prawda?
22: Absolutnie tak.
9: Tak jest. A jak jest w innych częściach kraju, no to chętnie posłuchamy, w jakiej aurze wchodzą Państwo w taki długi weekend. Teraz od 14 stopni na Dolnym Śląsku przez 22 w centralnej i wschodniej Polsce, po 26 w Ustce. Tam jest cały czas najcieplej. Do wieczora deszcz i burze w pasie od Koszalina przez Kalisz, po Śląsk i Podkarpacie.

0: Jest 18. 47-latek próbował przekupić bielskich policjantów. Nie udało się, mężczyźnie grozi teraz 8 lat więzienia. 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 6 nowych odcinkowych pomiarów prędkości zostanie uruchomionych na autostradzie A1, w tym w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który znieważył i próbował przekupić policjantów w Bielsku-Białej. 47-latek został zatrzymany po zgłoszeniu świadków. Zawiadomili oni służby o kierowcy, który poruszał się całą szerokością drogi, a przy próbie parkowania staranował ogrodzenie swojej posesji. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc został przewieziony na badanie krwi. Podczas transportu 47-latek kilkukrotnie proponował funkcjonariuszom nawet 10 tysięcy złotych za odstąpienie od czynności. Wobec odmowy zaczął policjantom ubliżać. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery używane przez funkcjonariuszy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych. Po otrzymaniu wyników badania krwi okaże się, czy mężczyzna odpowie też za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu przy ulicy Kosmicznej w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Inwestycja to 7 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, ogrodami deszczowymi, placami zabaw i terenami zielonymi. W ramach osiedla powstało 7 3- i 4-kondygnacyjnych budynków z lokalami o różnej wielkości, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Od małych mieszkań 30-parometrowych, czyli tak zwany kawalerek, po duże mieszkania nawet powyżej 100 metrów kwadratowych. Wszystkie mieszkania posiadają balkony bądź wyjście na ogród, te, które są na parterach. 111 mieszkań, ale wniosków było znacznie więcej, bo ponad 230. Komisja konkursowa wytypowała te osoby, które w pierwszej kolejności te mieszkania otrzymają, będą mogli w najbliższym czasie się już tutaj przeprowadzać.
0: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce i całej Unii Europejskiej jest trudna, mówił wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora.
3: 40% młodych rodzin mieszka, żyje w tak zwanej luce czynszowej, czyli zarabiają zbyt dużo, aby dostać mieszkanie komunalne, zbyt mało, aby często móc wynajem, już nie mówiąc o zakupie czy dostaniu kredytu na wolnym rynku. Dlatego musimy tworzyć dla nich alternatywy, stąd inicjatywy rządowe w zakresie mieszkalnictwa społecznego realizowane przez resort rozwoju, przez ministra Lewandowskiego, 45 miliardów złotych do 2030 roku na rozwój, wsparcie mieszkalnictwa komunalnego, społecznego.
0: Kolejna ekologiczna inwestycja w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest planowana na osiedlu Witosa. 6 nowych odcinkowych pomiarów prędkości zostanie uruchomionych na autostradzie A1, w tym niemal 60-kilometrowy fragment trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Systemy obejmą odcinki między węzłami Kutno i Piątek, Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk, Kamieńsk i Radomsko, Radomsko i Mykanów, do tego Częstochowa Południe i Woźniki oraz fragment między węzłami Zabrze Północ i Zachód. Wszystkie urządzenia mają zacząć działać najpóźniej do 30 czerwca. Obecnie na trasie trwa montaż aparatury oraz stawianie znaków, co wiąże się z czasowymi zwężeniami jezdni. W Bielsku-Białej w gmachu Stowarzyszenia Teatr Grodzki odbyło się dziś wydarzenie pod nazwą Bielsko-Biała – Moc Wolontariatu. W jego trakcie odbyły się rozmowy z wolontariuszami działającymi w mieście, spotkania z instytucjami zaangażowanymi w wolontariat, a także spektakl Teatru Fabryka. Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej ruszyło równocześnie z akcją rekrutacji wolontariuszy pod hasłem Mały gest, wielka zmiana. Chodzi o zachęcenie młodych ludzi do wolontariatu, czyli pracy na rzecz innych, mówił dziś prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, który ocenia, że dzięki wolontariuszom organizacje pozarządowe działają sprawnie i bardzo przydają się lokalnej społeczności.
4: To jest siła miasta. Wolontariusze, organizacje pozarządowe, zresztą wiele obszarów, za które odpowiedzialny jest samorząd. My, mówiąc nowocześnie, outsourcujemy do NGO-sów i bardzo dobrze się to sprawdza. Każda z tych operacji, które były dotychczas, a to już chyba 3 obszary działania przekazaliśmy do niezależnych od miasta NGO-sów, oczywiście dofinansowując, bardzo dobrze funkcjonują. Wstyd się przyznać, ale czasami nawet lepiej jest tylko w ramach urzędu.
0: Inicjatywa wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Wolontariatu na rzecz zrównoważonego.

zrównoważonego rozwoju. W Bielsku-Białej działa około 700 organizacji pozarządowych. Wiele z nich korzysta z pomocy wolontariuszy każdego dnia. Burze i ulewne deszcze przechodzą teraz nad regionem. Jutro synoptycy na razie deszczu nie prognozują. Wieczorem mają się pojawić rozpogodzenia, a na termometrach mamy zobaczyć od 22 do 25 stopni. Wiatr będzie jutro słaby z kierunków południowych.

0: Zaczniemy od tego, co na drogach. Raport Autoradia przygotowała i przedstawi Gabriela Kaczyńska.
1: Największą przeszkodą o tej porze są zmienne warunki pogodowe. Nad regionem przechodzą silne ulewy i burza, miejscami nawet gradobicia. W Katowicach korki jeszcze utrzymują się na drodze 79 pomiędzy rondem a węzłem Bagienna w stronę zjazdów na krajową drogę 86. Autostrada 4 lekko korkuje się na wysokości Załęża, Trzech Stawów i Mysłowic w stronę Krakowa. W Mysłowicach trzeba szczególnie uważać, bo w rejonie zjazdów drogę 934 doszło do stłuczki i tam jezdnia jeszcze może być lekko przyblokowana. I wracamy do Katowic, bo jeszcze lekko zakorkowany jest dojazd do Pętli Brynowskiej, zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Podróżujący autostradą A1 wolno jadą przez Ożarowice. Tam na pasach w stronę Gliwic, przypomnę, doszło do stłuczki i droga jest też lekko przyblokowana. Na południu mocno korkuje się trasa S1 w Bielsku Białej. Tam za węzłem Lipnik pracują drogowcy i jezdnia w stronę Żywca jest częściowo przez nich zajęta. Duży ruch natomiast spowalnia przejazd przez centrum Bielska Białej i to w każdym kierunku. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca z każdej strony. Na północy korkuje się droga 43 w Lgocie w miejscu prowadzonych prac budowlanych zarówno na pasach w stronę Częstochowa, jak i w stronę Kłobucka. Na Jurze utkniemy w narastającym korku na drodze 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia za pół godziny.
0: A teraz czas na skrót informacji. Radia Katowice, Karolina Michalik.
2: Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Krasińskiego w tym mieście. Zbliżając się uprzywilejowanym pojazdem do skrzyżowania i wjeżdżając na nie na czerwonym świetle, zderzyli się z BMW. Policjanci mieli uruchomione sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca BMW nie ucierpiał. Dwaj funkcjonariusze są natomiast hospitalizowani. Policja nie udziela szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia. Jak informują śląscy strażacy, do tej pory z powodu ulewnego deszczu interweniowali 70 razy, głównie w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Będzinie i Zabrzu. Interwencje dotyczą lokalnych podtopień. Przypomnijmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, między innymi w województwie śląskim. Do mieszkańców regionu wysłano SMS-em alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Poinformowała w środę prokuratura. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Bielsku Białej w gmachu Stowarzyszenia Teatr Grodzki odbyło się dziś wydarzenie pod nazwą Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. W jego trakcie odbyły się rozmowy z wolontariuszami działającymi w mieście, spotkania z instytucjami zaangażowanymi w wolontariat, a także spektakl Teatru Fabryka.

0: Kolejny powód dam teraz Państwu do tego, aby w nadchodzący długi weekend wybrać się do Wisły. Szkielet pisarza to nasze nowe słuchowisko oparte na prozie Jerzego Pilcha, słuchowisko, które powstało w Radiu Katowice. Jutro rozpoczyna się Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe w Góry w Wiśle i to właśnie podczas festiwalu nasze słuchowisko będzie miało swoją premierę i premierę też. Szczegóły w nagraniu naszej reporterki.
1: Ojciec rzucił we mnie czarodziejską górą w twardej oprawie. Tu spadła.
2: Pokaż, gdzie? Gdzie spadła? Będą chodzić, dotykać. Tu spadła czarodziejska góra, którą ojciec Pilcha rzucił w Pilcha.
3: Można powiedzieć, że zaczynamy z przytupem. W czwartek o 19:00 prapremiera słuchowiska, które jest koprodukcją Festiwalu Granatowe Góry, Teatru Śląskiego i Radia Katowice, Szkielet pisarza.
4: Ewelina Kosałka, pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
3: Opowieść o Pilchu, opowieść o Wiśle, opowieść o obecności, o nieobecności. Mam nadzieję, że to słuchowisko z jednej strony przybliży twórczość Jerzego Pilcha, ale z drugiej strony też pokaże samego autora od zupełnie innej strony.
5: Bardzo się cieszę, że właśnie te Granatowe Góry, taki festiwal się pojawił w tej tkance kulturalnej.
4: Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyser słuchowiska.
5: Tym razem bardzo intensywnie się zaangażowaliśmy w festiwal, ponieważ szef wymyślił, żeby zrobić słuchowisko. Artur Pałyga, nasz nadworny dramaturg, napisał wspaniały tekst inspirowany twórczością Pilcha i trochę o Pilchu, Szkielet pisarza. No i w Radio Katowice z tym współpracujemy od lat z realizatorem wspaniałym Jackiem Kurkowskim. Wspólnie z trójką aktorów nagraliśmy to słuchowisko i będzie ono miało premierę właśnie na tym festiwalu, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
6: Moja postać to jest urzędniczka, która się tam trzyma blisko burmistrza.
4: Alina Hechelska, aktorka.
6: Ona chce załatwić coś dla Wisły kosztem pisarza. To znaczy nie bardzo chodzi jej o takie względy artystyczne, tylko bardziej o biznesowe i o to, żeby Wisła mogła się rozwijać i mogła mieć udziały w tym dziele pisarza, ale takie merkantylne.
7: Grałam matkę bohatera głównego.
4: Ewa Leśniak, aktorka.
7: Cóż ja mogę powiedzieć o postaci? Troszkę oszalała, troszkę zwariowana, metafizyczna troszeczkę, ciepła, znająca się na rzeczy. Tej, którą chce przeprowadzić, a chce swojego syna wpakować w ramy Pilcha.
3: Wspaniali aktorzy Teatru Śląskiego pod dyrygenturą, czyli reżyserią Roberta Talarczyka. Tą współpracę mamy od bardzo, bardzo dawna, więc aktorzy Teatru Śląskiego można powiedzieć, że są już naszą radiową rodziną. Realizuje Jacek Kurkowski, nasz wybitny realizator dźwięku. Do tego w słuchowisku wszystkie dźwięki i natury i cała muzyka to są nagrania oryginalne w Wiśle. Jacek, przygotowując tą warstwę dźwiękową, jeździł po Wiśle, wszystkie odgłosy nagrywał i nagrywał też grupy śpiewacze.
8: No nie wyobrażam sobie, żeby takie słuchowisko, które dotyczy Jerzego Pilcha i słuchowisko, które jest osadzone w Wiśle, żeby było pozbawione dźwięków tej Wisły.
4: Jacek Kurkowski, realizator.
8: Nawet na etapie jeszcze konsultacji z Arturem Pałygą, który robił adaptację do tego słuchowiska, sugerował byliśmy razem z Robertem Talarczykiem, żeby wprowadził kilka takich drobnych zmian po to, żeby jeszcze bardziej móc to wszystko, co się dzieje w słuchowisku, osadzić w tamtejszych realiach. W związku z powyższym nagrywałem bardzo dużo dźwięków tam na miejscu. Nagrywałem zespoły śpiewacze, zespół śpiewaczy żeński i męski. Nagrywałem dziewczynę, która grała mi na skrzypcach. Zdobyłem kontakt do Michała Szaszca, który jest świetnym muzykiem i gra na wszystkich takich instrumentach ludowych, które są charakterystyczne dla tego regionu, czyli okaryna, fujarka jednootworowa i trąbita. To jest taki instrument szalenie charakterystyczny. No i udało mi się te wszystkie nagrania zrealizować i wykorzystać w tym materiale, w tym słuchowisku.
4: Jak zatem powinno się słuchać takiego słuchowiska?
3: Najlepiej w ciemnościach, jak film bez obrazu, bo tym właśnie jest słuchowisko. Uruchamiamy teatr wyobraźni dźwiękowej, siedzimy wygodnie w fotelu i po prostu dajemy się porwać wiślańskim emocjom.
1: Od pierwszych słów, od pierwszego zdania wchodzisz w świat, jesteś w nim. Nie chcesz wychodzić, ale się kończy. Więc od razu bierzesz następną i potem następną, ale trzeba nadgonić trochę świat. Nie chcesz być takim dziwadłem, co tylko czyta i czyta. No i dziewczyny. One przecież okularników czytających nie bardzo. No to uczyłem się tańczyć. W tajemnicy. Nikt nie wiedział. Sam. Puszczałem płyty i robiłem ruchy.
0: Słuchowisko, szkielet pisarza podczas festiwalu Granatowe Góry, festiwalu słowa imienia Jerzego Pilcha, już w ten weekend w Perle Beskidów i to dwukrotnie, w czwartek, a potem w sobotę. Dodam jeszcze, że to owoc współpracy Radia Katowice i Teatru Śląskiego oraz Domu Pracy Twórczej imienia Jerzego Pilcha w Wiśle. Za kulisy powstawania tego słuchowiska zaprosiła nas nasza reporterka Joanna Opas.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 18. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Rozpoczęły się wyjazdy na długi weekend, większy ruch na wylotówkach i spore problemy w Krakowie. Szef MON-u o oficjalnej polskiej propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA.
11: To jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
10: Są zarzuty dla pracowników sali zabaw w Lublinie po wypadku 11-letniej dziewczynki. Polacy ruszyli na dłuższy czerwcowy weekend i nawet dwa razy dłużej. Może nam zająć wyjechanie z dużego miasta. Na wylotówce z Warszawy, trasie S7 nad Morze i na Mazury, jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy sytuacja choć trochę się poprawia?
12: No wręcz przeciwnie, właśnie teraz mamy do czynienia z kumulacją wyjazdów po pracy na długi weekend. Kierowcy mówili mi, że odcinek, który zajmuje im zazwyczaj godzinę, dziś pochłonął ponad 2 godziny. Trzeba się liczyć z korkami, szczególnie na wyjazdach z miasta, chociaż widać obecność w tych miejscach policji.
13: No ciężko, jedziemy do Gdańska, wracamy, także trochę jeszcze będzie ta podróż trwała.
14: To zawsze trzeba być uważnym na drodze i być czujnym i uważać na innych kierujących.
13: Patroli ruchu drogowego. Widzimy, że helikopter lata, więc pewnie jest też badane natężenie ruchu, więc pewnie się zmieni, że za chwilę policjanci będą to rozładowywać, te korki.
12: Po wyjeździe z miasta trzeba pamiętać o wciąż budowanej części trasy S7, ale już dalej jazda powinna być płynna po oddanych w poprzednich miesiącach odcinkach ekspresówki. Jednak tam lepiej pamiętać o dozwolonej prędkości. Można spotkać nieoznakowane radiowozy, a według nowych przepisów za największe przewinienia drogowe nie możemy już zredukować liczby punktów karnych.
10: A Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Niełatwy początek długiego weekendu dla kierowców w Krakowie. Na dwóch węzłach przy południowej obwodnicy miasta i na Zakopiance od 2 godzin były protesty. Przeciwnicy budowy nowego odcinka trasy S7 przy węzłach Opatkowice i Łagiewniki oraz na Zakopiance w miejscowości Gaj blokowali przejścia dla pieszych.
15: Wariant ten, który był ogłoszony.
16: Przechodzi przez nasz salon.
15: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
16: To jest dla nich 1,5 godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość nas, ale naszych dzieci, więc mamy prawo protestować i z niego korzystamy.
10: Protesty właśnie dobiegły końca, ale obwodnica Krakowa jest niemal całkowicie zablokowana, szczególnie utrudniony jest wyjazd w stronę Zakopanego. Pismo do szefa Pentagonu to początek rozmów o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą. Tak mówi szef MON-u. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Waszyngton oczekuje od Warszawy propozycji i zaangażowania.
11: Również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz i możliwości. To jest naturalne. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza. Więc jesteśmy w stałym kontakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
10: Polska oficjalnie zaproponowała sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi utworzenie stałej bazy wojsk USA. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Są zarzuty po niebezpiecznym wypadku na sali zabaw w Lublinie. W październiku 11-letnia dziewczynka z około 2 metrów skoczyła na nienadmuchaną do końca poduszkę. Doznała ciężkiego urazu kręgosłupa. Według prokuratury dwaj pracownicy sali zabaw nie dopełnili obowiązków i narazili dziecko na bezpośrednią utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
17: Podejrzani nie uruchomili urządzenia napełniającego poduszkę powietrzną, która stanowiła kluczowy element konstrukcji zabawowej, amortyzujący skoki, a następnie dopuścili do korzystania z tej konstrukcji m.in. przez małoletnią Anastazję.
10: Mówi rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak. Jan Z. oraz Dawid S. nie przyznali się do winy. Mężczyznom może grozić do 5 lat więzienia. Lokalne biblioteki odgrywają aktywną rolę w budowaniu demokracji. Z takim przesłaniem w Amsterdamie rozpoczyna się szczyt Biblioteki Sercem Europy. W 3-dniowym wydarzeniu weźmie udział 200 placówek, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen.
18: Biblioteki Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Ukrainie czy Sycylii stoją przed podobnymi wyzwaniami. Nie tylko wypożyczają książki, ale także wspierają lokalną społeczność. Są często ostatnią dostępną przestrzenią publiczną, powiedziała mi Karuna Mohandas z biblioteki w Oldham w Wielkiej Brytanii. Rząd obcina fundusze, organizacje są zamykane. Przychodzą do nas ludzie, którzy w zimie nie mogą pozwolić sobie na ogrzewanie czy herbatę i kawę. Przebywają w bibliotece cały dzień. Karuna Mohandas pomaga bibliotekom w realizacji pomysłów, a tych, jak przekonuje, nie brakuje. Są projekty ekologiczne, szkolenia z używania sztucznej inteligencji albo wspierające uchodźców z Ukrainy. Przyjeżdżają do obcego kraju, a my próbujemy sprowadzić dla nich trochę książek, aby poczuli się lepiej. W drugim dniu szczytu biblioteki zaprezentują swoje najlepsze projekty, które później będzie można znaleźć na interaktywnej mapie Europe Challenge. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
10: Klimat. Jakość powietrza jest dobra, ale bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Ciechocinku. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pięć po 18:00. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
20: Maja Chwalińska superstar. Po tym jak 7-6 i 6-3 pokonała Rosjankę Annę Kalińską, awansowała już do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Kluczowy dla losów spotkania był pierwszy set, mówiła na pomeczowej konferencji prasowej nasza tenisistka.
21: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
20: O finał Chwalińska zagra z inną Rosjanką Dianą Schneider. Jej przyjazne relacje z reżimem Putina nie są czymś specjalnie nieznanym. W każdym razie sensacyjnie w 3 setach pokonała Arynę Sabalenkę. Białorusinka po meczu tak odpowiedziała na pytanie, co aktualnie czuje. Żadnych myśli, żadnych emocji poza tym, żeby rzucić tenis. Zobaczymy za kilka dni. Może wrócę na właściwą ścieżkę mentalnie. Stwierdziła Arina Sabalenka. Ciekawe, jaki wynik zobaczymy po ostatnim gwizdku sędziego na PG Narodowym w Warszawie. Nasi piłkarze dziś od 20:45 grają z Nigerią. Nasze siatkarki grały z Belgikami w Nankin w Chinach. To był pierwszy mecz Polek w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Mecz zwycięski w stosunku 3-2. Z kolei w Poznaniu głęboko sięgnęli do klubowych oszczędności i wysupłali aż 4 miliony euro na to, żeby Luis Palma został piłkarzem Lecha Poznań. Reprezentant Hondurasu był wypożyczony z Celticu Glasgow i klauzula wykupu wynosiła rzeczone 4 miliony. Mistrz Polski nie mógł pozwolić sobie na stratę tak ważnego zawodnika. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00 bezpośrednio ze Stadionu Narodowego. Na miejscu będzie Adam Malecki.
9: A to był Krzysztof Łoniewski. Wielkie dzięki.
20: Bardzo dziękuję.
9: To teraz pogoda.
20: W tym pięknym dniu dla polskiego sportu.
9: Tak jest. To był to piękny dzień. Niech tak będzie dalej.
20: Absolutnie tak.
9: Zobaczymy, co będzie wieczorem.
20: Co będzie dalej.
9: Tak jest. Centrum, północ i południowy wschód. Tam jest teraz najcieplej. 22-24 stopnie. Nadal wieczór będzie przyjemny, choć w pasie od Koszalina przez Poznań do Krakowa i Rzeszowa mogą być burze, powtórzmy. Noc ciepła od 10 do 15.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano

Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Jest 18. 47-latek próbował przekupić bielskich policjantów. Nie udało się, mężczyźnie grozi teraz 8 lat więzienia. 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 6 nowych odcinkowych pomiarów prędkości zostanie uruchomionych na autostradzie A1, w tym w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który znieważył i próbował przekupić policjantów w Bielsku-Białej. 47-latek został zatrzymany po zgłoszeniu świadków. Zawiadomili oni służby o kierowcy, który poruszał się całą szerokością drogi, a przy próbie parkowania staranował ogrodzenie swojej posesji. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc został przewieziony na badanie krwi. Podczas transportu 47-latek kilkukrotnie proponował funkcjonariuszom nawet 10 000 złotych za odstąpienie od czynności. Wobec odmowy zaczął policjantom ubliżać. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery używane przez funkcjonariuszy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 000 złotych. Po otrzymaniu wyników badania krwi okaże się, czy mężczyzna odpowie też za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu przy ulicy Kosmicznej w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Inwestycja to 7 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, ogrodami deszczowymi, placami zabaw i terenami zielonymi. W ramach osiedla powstało 7 3- i 4-kondygnacyjnych budynków z lokalami o różnej wielkości, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Od małych mieszkań 30-parometrowych, czyli tak zwany kawalerek, po duże mieszkania nawet powyżej 100 metrów kwadratowych. Wszystkie mieszkania posiadają balkony bądź wyjście na ogród, te, które są na parterach. 111 mieszkań, ale wniosków było znacznie więcej, bo ponad 230. Komisja konkursowa wytypowała te osoby, które w pierwszej kolejności te mieszkania otrzymają, będą mogli w najbliższym czasie się już tutaj przeprowadzać.
0: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce i całej Unii Europejskiej jest trudna, mówił wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora.
3: 40% młodych rodzin mieszka, żyje w tak zwanej luce czynszowej, czyli zarabiają zbyt dużo, aby dostać mieszkanie komunalne, zbyt mało, aby często móc wynajem, już nie mówiąc o zakupie czy dostaniu kredytu na wolnym rynku. Dlatego musimy tworzyć dla nich alternatywy, stąd inicjatywy rządowe w zakresie mieszkalnictwa społecznego realizowane przez resort rozwoju, przez ministra Lewandowskiego, 45 miliardów złotych do 2030 roku na rozwój, wsparcie mieszkalnictwa komunalnego, społecznego.
0: Kolejna ekologiczna inwestycja w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest planowana na osiedlu Witosa. 6 nowych odcinkowych pomiarów prędkości zostanie uruchomionych na autostradzie A1, w tym niemal 60-kilometrowy fragment trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Systemy obejmą odcinki między węzłami Kutno i Piątek, Piotrków Trybunalski Południe i Kamińsk. Kamińsk i Radomsko, Radomsko i Mykanów, do tego Częstochowa Południe i Woźniki oraz fragment między węzłami Zabrze Północ i Zachód. Wszystkie urządzenia mają zacząć działać najpóźniej do 30 czerwca. Obecnie na trasie trwa montaż aparatury oraz stawianie znaków, co wiąże się z czasowymi zwężeniami jezdni. W Bielsku-Białej w gmachu Stowarzyszenia Teatr Grodzki odbyło się dziś wydarzenie pod nazwą Bielsko-Biała – Moc Wolontariatu. W jego trakcie odbyły się rozmowy z wolontariuszami działającymi w mieście, spotkania z instytucjami zaangażowanymi w wolontariat, a także spektakl Teatru Fabryka. Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej ruszyło równocześnie z akcją rekrutacji wolontariuszy pod hasłem Mały gest – wielka zmiana. Chodzi o zachęcenie młodych ludzi do wolontariatu, czyli pracy na rzecz innych, mówił dziś prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, który ocenia, że dzięki wolontariuszom organizacje pozarządowe działają sprawnie i bardzo przydają się lokalnej społeczności.
4: To jest siła miasta. Wolontariusze, organizacje pozarządowe, zresztą wiele obszarów, za które odpowiedzialny jest samorząd. My, mówiąc nowocześnie, outsourcujemy do NGO-sów i bardzo dobrze się to sprawdza. Każda z tych operacji, które były dotychczas, a to już chyba 3 obszary działania przekazaliśmy do niezależnych od miasta NGO-sów, oczywiście dofinansowując, bardzo dobrze funkcjonują. Wstyd się przyznać, ale czasami nawet lepiej jest tylko w ramach urzędu.
0: Inicjatywa wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Wolontariatu na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Bielsku-Białej działa około 700 organizacji pozarządowych. Wiele z nich korzysta z pomocy wolontariuszy każdego dnia. Burze i ulewne deszcze przechodzą teraz nad regionem. Jutro synoptycy na razie deszczu nie prognozują. Wieczorem mają się pojawić rozpogodzenia, a na termometrach mamy zobaczyć od 22 do 25 stopni. Wiatr będzie jutro słaby z kierunków południowych.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 24-letnia Klaudia już pod opieką lekarzy z Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Do sądu trafił protest w sprawie referendum w Krakowie, w którym odwołano prezydenta miasta. Dziesiątki rannych, brak prądu i paraliż komunikacyjny w Japonii po przejściu tajfunu. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Kobieta została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie przebywała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, skąd karetką została przewieziona do Wojskowego Szpitala Klinicznego. Pani Anna, mama 24-latki, która leciała z córką, nie kryje radości.
6: Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną, która się nią zaopiekowała, więc w końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku i to, że ja mogę przy niej być.
5: Rzecznik szpitala Jan Kutny mówi, że kluczowe jest teraz szybkie przetłumaczenie dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim.
7: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego nie pod terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie. Pani Klaudia przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
5: Kobieta studiowała w Chinach sinologię, w kwietniu wykryto u niej nowotwór. Jest protest w sprawie krakowskiego referendum. Złożyła go w sądzie grupa Krakowian. Dotyczy przebiegu głosowania, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Według skarżących doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych, i to miało wpływ na frekwencję.
8: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum.
5: Mówi inicjator protestu Edward Nowak. Przekazany do sądu materiał dowodowy liczy ponad 800 stron i 4 gigabajty danych. Ta sprawa wywołała oburzenie przedstawicieli polskich władz i spowodowała, że w relacjach polsko-ukraińskich znów mówi się przede wszystkim o potrzebie pojednania. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W związku z tą decyzją prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Do tej kwestii odnieśli się dziś szefowie dyplomacji obydwu państw.
9: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przyniosła korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Zaapelował o wyciszenie emocji, o umożliwienie pracy historykom oraz o przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Z perspektywy Warszawy trudno jednak sobie wyobrazić, by sprawą zajęli się jedynie historycy. Wicepremier szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, a my mamy prawo do rozczarowania.
10: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
9: Kwestią odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego kapituła orderu zajmie się w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Na wniosek prokuratury europejskiej funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji przy modernizacji tramwajów w województwie śląskim. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych na kwotę prawie 2 miliardów złotych. Zatrzymani to członkowie zarządu tramwajów śląskich.
11: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez prokuraturę europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. Praca w spółce trwa normalnie, między innymi dzisiaj odbyły się pierwsze jazdy po chorzowskim rynku.
5: Mówi przedstawiciel tramwajów śląskich Robert Walczak. W tej sprawie 11 osobom przedstawiono 42 zarzuty. Kilkadziesiąt osób rannych to skutki przejścia tajfunu Yangmi przez wschodnią Japonię. Żywioł sparaliżował transport. W wielu miejscach doszło do podtopień i osunięć ziemi. Co najmniej 60 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu.
12: Choć oko tajfunu znajdowało się w odległości około 150 km na południe od Tokio, to ulewne deszcze i porywisty wiatr dotknęły także japońską stolicę. Wydano ostrzeżenia przed powodzią dla dzielnic położonych wzdłuż przepływających przez Tokio rzek. Z powodu tajfunu w Japonii odwołano ponad 900 połączeń lotniczych, zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Ostrzeżenia przed zagrożeniem wydano dla kilkuset tysięcy osób w 8 prefekturach. Zamknięto ponad 5 tysięcy placówek edukacyjnych. Po uderzeniu w wybrzeże Japonii tajfun Yangmi słabnie, podała tamtejsza agencja meteorologiczna. W najbliższych godzinach sklasyfikowany może zostać jako burza tropikalna. To szósty tajfun, który przeszedł nad Japonią w tym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia i w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, teraz na termometrach od 14 stopni w Kłodzku do 25 w Toruniu i w Łebie. Nad ranem 9 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 w rejonie Gdańska.

0: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc, nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO, a chciałbym to szczerze pierdolić jak pono.

0: Jest godzina 19. Blisko 170 razy musieli interweniować dotąd strażacy w województwie śląskim w związku z burzami. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch członków zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Trwa analiza skutków silnego wstrząsu, do jakiego doszło wczoraj późnym wieczorem w kopalni Budryk.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Blisko 170 razy musieli interweniować do 18 strażacy w województwie śląskim. Przez województwo przechodzi front burzowy z silnym deszczem, a lokalnie

0: Z gradem. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w Rybniku, Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu Zdroju. Interwencje dotyczyły zalanych dróg i posesji. Do 21 w środkowej i północnej części województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Obserwowane są burze, którym miejscami towarzyszą silne i bardzo silne opady deszczu do 40 mm, a lokalnie nawet do 50 mm.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez Unię kwotą prawie 2 miliardów złotych. Zatrzymani to członkowie zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Przedstawiciel firmy Robert Walczak zapewnia, że spółka funkcjonuje jednak normalnie.
2: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez Prokuraturę Europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. Praca w spółce trwa normalnie, między innymi dzisiaj odbyły się pierwsze jazdy po chorzowskim rynku.
0: Do tej pory 11 osobom przedstawiono 42 zarzuty, jeden podejrzany pozostaje w areszcie tymczasowym, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Trwa analiza skutków silnego wstrząsu, do jakiego doszło wczoraj późnym wieczorem w kopalni Budryk. Tąpnięcie odczuli mieszkańcy wielu miast, m.in. Mikołowa, Katowic, Knurowa czy Gierałtowic.
3: Do wyjątkowo silnego wstrząsu górniczego doszło wczoraj wieczorem o godzinie 22.30. Był to efekt prowadzonej w kopalni Budryk eksploatacji, chociaż epicentrum tąpnięcia znajdowało się pod Gierałtowicami, a dokładnie pod gminą Chudów, to budynkami zabujało w znacznej części regionu. Dziś od rana w gierałtowickim urzędzie rozdzwoniły się telefony z pytaniami, gdzie zgłaszać szkody górnicze. Zlecono tam także zbadanie budynków gminnych, aby sprawdzić, czy te również nie ucierpiały w wyniku wstrząsu. Jednocześnie urzędnicy w Gierałtowicach przypominają, że w przypadku stwierdzenia uszkodzeń te szkody należy zgłaszać do zakładu, który je wywołał, czyli mówiąc wprost do kopalni Budryk w Ornontowicach.
0: Relację przygotował Wojciech Kocjan. Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po wypadku radiowozu z samochodem osobowym na jednym ze skrzyżowań w tym mieście. Funkcjonariusze jechali do interwencji zakwalifikowanej jako pilna. Miało dotyczyć agresywnego i awanturującego się mężczyzny. Zbliżając się uprzywilejowanym pojazdem do skrzyżowania i wjeżdżając na nie na czerwonym świetle, zderzyli się z BMW. Policjanci mieli uruchomione sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca BMW nie ucierpiał, a funkcjonariusze policji trafili do szpitala. Zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe. Miejscami wystąpią w nocy przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej części nocy, a temperatura minimalna to 10 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty za spowodowanie pożaru hali w Płocku podejrzanym jest 66-letni mężczyzna. 12 rodzin poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach objętych doraźną pomocą. Donald Trump chce nowych ceł na towary, m.in. z Unii Europejskiej. 66-latek usłyszał zarzuty po poniedziałkowym pożarze hali w Płocku. Ogień zniszczył obiekt, w którym były m.in. sklepy, drukarnia i salon tatuażu. Jak mówi rzecznik prokuratury w Płocku Bartosz Maliszewski, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty nieumyślnego sprowadzenia pożaru hali.
5: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
4: Śledczy będą jeszcze ustalać wysokość strat oraz analizować nagrania z monitoringu. Czekają także na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska. Mieszkańcy Balcerzowic powinni mieć już na kontach pomoc doraźną do 8 tysięcy złotych. Chodzi o 12 rodzin poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Do zdarzenia doszło w sobotę. Mieszkańcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne. Jesteśmy tam codziennie i monitorujemy potrzeby Balcarzowic, zapewnia wojewoda Monika Jurek.
6: Pan burmistrz jeszcze dziś potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty już są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
4: Marszałek Szymon Ogłaza jest w stałym kontakcie z Hubertem Ibromem, burmistrzem Ujazdu.
7: Ustaliliśmy scenariusz, że po tym jak to, co jest ważne do wykonania w gminie, zostanie wykonane, pan burmistrz przekaże nam w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch zapotrzebowanie na wsparcie ze strony sejmiku województwa. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku 12 milionów dla powodziowych gmin, tak i tym razem nie będzie żadnego głosu wstrzymującego się ani przeciwnego, broń Boże, wśród radnych naszego województwa.
4: Po sobotnich burzach i nawałnicach na Polszczyźnie strażacy interweniowali w regionie kilkadziesiąt razy. Nikt nie został ranny, trwają prace porządkowe i zabezpieczenia uszkodzonych budynków. Prezydent Donald Trump zaproponował nowe cła na towary z większości najważniejszych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, w tym na Unię Europejską. Mają one zastąpić część taryf, które zostały zakwestionowane przez Sąd Najwyższy i mogą wygasnąć pod koniec lipca.
8: Prezydent Donald Trump zaproponował nowe cła na towary z 60 krajów oraz Unii Europejskiej. Administracja argumentuje, że partnerzy handlowi Ameryki nie przeciwdziałają skutecznie importowi produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. Biały Dom proponuje cła w wysokości 12,5% na towary m.in. z Chin, Brazylii, Korei Południowej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Produkty z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku byłyby objęte 10% stawką. Nowe taryfy mają zastąpić część tymczasowych ceł wprowadzonych przez Trumpa po decyzji Sądu Najwyższego, który unieważnił jego globalne cła ogłoszone na początku drugiej kadencji. Tymczasowe cła wygasają z końcem lipca, stąd próba odbudowania całego systemu taryf, wykorzystując inną podstawę prawną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Za mniej więcej 45 minut polscy piłkarze zagrają mecz towarzyski z Nigerią. Na Stadionie Narodowym w Warszawie jest Adam Malecki. Witaj.
9: Dobry wieczór.
4: Powiedz, czy już wiemy, w jakim składzie nasza drużyna wybiegnie na murawę?
9: Tak, wszystko jasne. W bramce zagra Kamil Grabara, w linii obrony Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i 18-letni Kacper Potulski. Na wahadłach Nikola Zalewski, Jakub Kamiński, w środku pola Bartosz Sliszcz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, w ataku Karol Świderski, no i Robert Lewandowski, który, proszę sobie wyobrazić, w biało-czerwonych barwach wystąpi dzisiaj po raz 167, zdobył dla kadry 89 goli. Dzisiejsze spotkanie jest jubileuszowym, 50. reprezentacji na Stadionie Narodowym w warszawskiej twierdzy, gdzie kadra przez długi czas pozostawała niepokonana. Polacy meczem z Nigerią żegnają się na dłuższy czas z kibicami. Do gry wrócą dopiero we wrześniu w meczach Ligi Narodów, kiedy to w ciągu dwóch miesięcy zmierzą się z reprezentacjami Szwecji, Bośni i Hercegowiny i Rumunii. A z reprezentacją Nigerii zagramy po raz drugi w historii. W 2018 roku przegraliśmy z trzykrotnymi mistrzami Afryki 0-1, też w meczu towarzyskim. Dzisiaj warto więc wygrać, choćby dla kibiców, po tym jak w ostatnim meczu reprezentacja przegrała 0-2 we Wrocławiu z Ukrainą, a jeszcze wcześniej nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata. Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
4: Relacjonował Adam Malecki, a to był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum.
10: Autopromocja.

0: Jest 21. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po zderzeniu ich radiowozu z samochodem osobowym. Ulica Strażacka w Łobodnie zostanie przebudowana. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Rybniku. Tam straż była wzywana do 73 zdarzeń. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu, 36 w Rudzie Śląskiej, a w Żorach blisko 30. Burze i ulewne deszcze powodowały podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają pomagać kolejnym mieszkańcom.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po wypadku ich radiowozu i zderzeniu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Krasińskiego w tym mieście. Jak przekazał aspirant Sebastian Biok, funkcjonariusze jechali na interwencję, która miała dotyczyć agresywnego i awanturującego się mężczyzny.
2: Policjanci Komisariatu Pierwszego Policji w Zabrzu, jadąc na pilną interwencję z włączonymi sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi, wjechali na skrzyżowanie, na którym dla ich radiowozu świeciło się czerwone światło. Podczas wjazdu na to skrzyżowanie zderzyli się z samochodem marki BMW. Kierowca BMW wyszedł z tego zdarzenia na szczęście bez obrażeń. Niestety policjanci odnieśli obrażenia.
0: Policja nie udziela szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia. Tegoroczne juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach mogły być ostatnimi, które nie były biletowane. Uczelnia rozważa zmiany od przyszłego roku po tym, jak w czasie trwania pierwszego dnia doszło do przepychanek uczestników z ochroną wydarzenia. Rektor Politechniki Śląskiej, profesor Marek Pawełczyk, mówił w Radiu Katowice, że nie ma planów zmiany lokalizacji wydarzenia.
3: Igry naprawdę dużo zyskują, jeśli one się odbywają właśnie w centrum kampusu. To jest jednak inna atmosfera. Natomiast bardzo poważnie myślimy i to jest chyba kierunek, który zastosujemy, a więc biletowanie, ponieważ nie chcieliśmy wprowadzać biletowania wcześniej. Chcieliśmy, żeby igry były otwarte, ale biletowanie zapewnia nam większą kontrolę nad liczbą osób, a osoby, które po prostu nie mają biletu, wiedzą, że mogą się nie dostać po prostu na teren igrowy.
0: Do przepychanek doszło z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników. Grupa osób, która nie została wpuszczona w ubiegłym tygodniu na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia. W trakcie działań policji część uczestników rzucała funkcjonariuszy butelkami i kamieniami. Ulica Strażacka w Łobodnie zostanie przebudowana. Gmina Kłobuck pozyskała na ten cel blisko 1 200 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji powstanie m.in. chodnik poboczy oraz kanalizacja deszczowa. Prace mają kosztować w sumie ponad 3,5 miliona złotych. Powinny rozpocząć się w październiku i potrwają do września przyszłego roku. Mamy dobre informacje o pogodzie. Zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego. Miejscami jeszcze występują przelotne opady deszczu. Te też będą zanikać. Temperatura minimalna to 10 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 300 razy musieli interweniować strażacy na Śląsku. Przechodzi tam front burzowy z silnym deszczem i gradem. Węgry już nie sprzeciwiają się negocjacjom członkowskim Unii Europejskiej z Ukrainą. W Niemczech w ubiegłym roku obywatelstwo dostało ponad 300 tysięcy osób. Co piąte na tej liście jest Syryjczykiem. Gwałtowne burze nad województwem śląskim. Lokalnie występuje tam także grad. Relacjonuje rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.
5: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Rudzie Śląskiej, w powiecie rybnickim i w Jastrzębiu-Zdroju.
4: Nad regionem przechodzą burze, którym miejscami towarzyszą silne i bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie nawet do 50. Mamy szczyt wyjazdów na długi weekend. Wielu kierowców ruszyło w trasę, żeby skorzystać z kilku dni wolnego. Jak wygląda sytuacja na trasach wyjazdowych z Warszawy, sprawdzał Mariusz Pieśniewski.
6: No ciężko, jedziemy do Gdańska, wracamy, także trochę jeszcze będzie ta podróż trwała.
7: To zawsze trzeba być uważnym na drodze i być czujnym i uważać na innych kierujących.
6: Dużo patroli ruchu drogowego. Widzimy, że helikopter lata, więc pewnie jest też badane natężenie ruchu, więc pewnie się zmieni, że za chwilę policjanci będą to rozładowywać, te korki.
8: Powoli trzeba było jechać, spokojnie.
9: Słabo tutaj, łomianki.
8: stały?
9: Wyluzować, bo to nic nie da. W jakiej porze się wyjedzie? Ten przyzwyczajenie. Łomianki to jest po prostu tragedia. Dopóki nie zrobią nowej trasy, to trzeba tak się nastawić i to wszystko.
4: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. Prokuratura w Legionowie umorzyła postępowanie w sprawie opublikowania wygenerowanego przez AI zdjęcia nagiej dziewczynki. Uczniowie podwarszawskiej podstawówki wykorzystali w tym celu twarz swojej koleżanki w sposób pozwalający na jej identyfikację.
10: Czyn, którego miała dopuścić się grupa uczniów, był analizowany pod kątem nielegalnego przetwarzania danych osobowych, podszywania się pod inną osobę oraz prezentowania treści pornograficznej z udziałem małoletnich.
11: Prokurator uznał, że nie zostały wypełnione znamiona żadnego z tych czynów.
10: Poinformowała Polskie Radio rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Prokurator wyjaśniła, że nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, bo wizerunek dziewczynki został pozyskany z ogólnodostępnych materiałów zamieszczonych w internecie.
11: Nie został pozyskany ten wizerunek z żadnego zabronionego, zabezpieczonego zbioru, wobec czego tutaj nie ma mowy o tym, że to przetwarzanie jest nieuprawnione.
10: Prokurator dodała, że podszycie pod inną osobę też nie miało miejsca, bo podpis pod zdjęciem nie wskazywał, że zamieściła go pokrzywdzona. Zdaniem śledczych nie doszło też do publikacji treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokuratura ponownie zajęła się sprawą po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych u prokuratora generalnego. Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, śledczy uznali, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd, wyłoniony w kwietniowych wyborach, zmienił tę decyzję. Ogłosił ją dziś wieczorem na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Rekordowa liczba nowych obywatelstw w Niemczech. W ubiegłym roku pierwszy raz otrzymało je ponad 300 tysięcy osób. Co piąty na tej liście jest Syryjczykiem. Wysoki jest także udział Polaków, ponad 6200 osób. To najwięcej od 2017 roku.
12: Z obywateli Unii Europejskiej tylko Rumuni częściej niż Polacy stawali się w roku 2025 Niemcami. W skali wszystkich państw Polska znalazła się na 14 miejscu. Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy Syryjczyków. 65,5 tysiąca to jednak znacząco mniej niż rok wcześniej. Uciekający przed reżimem Baszara Asada 10 lat temu Syryjczycy w dużej mierze uzyskali już niemieckie obywatelstwo, nawet jeśli teraz część z nich wróciła do Syrii lub planuje to zrobić. Urząd Statystyczny, publikując dziś dane, na drugim miejscu pod względem liczebności wskazał Turków, a na trzecim Rosjan. 20 tysięcy nadanych im obywatelstw to 2 razy więcej niż dla Ukraińców. Dwie duże grupy regionalne to kraje azjatyckie, od Izraela do Indii oraz państwa bałkańskie. Rekordowa liczba nowych Niemców to efekt przede wszystkim skrócenia z 8 do 5 lat pobytu, po którym można ubiegać się o niemiecki paszport przy jednoczesnej możliwości zachowania pierwotnego obywatelstwa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół na małym albo średnim poziomie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Adam Malecki.
13: Trwa spotkanie towarzyskie Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym. 16 minuta spotkania i wciąż 0-0. Przypomnę skład, w którym nasi rozpoczęli mecz. W bramce Grabara, w obronie Wiśniewski, Bednarek i Potulski. Na wahadłach Zalewski i Kamiński, w środku Pola Slisz, Zieliński i Szymański, w ataku Świderski i Lewandowski. Mieliśmy szczęście w trzeciej minucie. Mało odpowiedzialne zachowanie naszego bramkarza Grabary, który zbyt krótkim podaniem zamiast Wiśniewskiego obsłużył nigeryjskiego napastnika, który na szczęście nie skorzystał z prezentu. Minutę później mieliśmy za to pecha. Była szansa na gola. Świetne dośrodkowanie Nikoli Zalewskiego wprost na głowę Kuby Kamińskiego, ale piłka po bocznej siatce minęła lewy słupek nigeryjskiej bramki. W Warszawie gra reprezentacja piłkarska, także te koszykarskie w odmianie trzyosobowej. Dzisiaj do akcji wkroczyła kadra kobiet. W pierwszym meczu biało-czerwone przegrały z Azerbejdżanem 13-20. Za chwilę rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie Polek z Holandią. W poniedziałek, przypomnę, Polki wygrały z Madagaskarem i przegrały z Czechami. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup. Drużyny z miejsc 2 i 3 zagrają w barażach. W tenisie na kortach Rolanda Garrosa wielki sukces Mai Chwalińskiej, która awansowała do półfinału po tym, jak pokonała w 2 setach Rosjankę Kazatkinę. Polka w jutrzejszym meczu, którego stawką będzie awans do wielkiego finału, zagra z inną Rosjanką Schneider, która sprawiła nie lada niespodziankę, pokonując w 3 setach numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arenę Sabalenkę. W drugim półfinale zagrają kolejna Rosjanka Mirra Andrijewa z Ukrainką Martą Kostiuk. Spotkanie Mai zostanie rozegrane jako drugie w kolejności, czyli można się spodziewać początku około godziny 17 najwcześniej. Trwają mecze ćwierćfinałowe w turnieju mężczyzn. Włoch Cobolli wygrał 3-1 w setach z Kanadyjczykiem Aliasimem, a w trwającym meczu w derbach Italii mierzą się panowie Berrettini i Arnaldi. W pierwszym secie jest 3-3. Jeszcze kolarstwo, trwa wyścig Giro d'Italia kobiet. Dzisiejszy piąty etap wygrała Holenderka Demi Vollering. Liderką wyścigu jest rodaczka jej Anna van Breggen. Dzisiaj czterokrotna zwyciężczyni włoskiej pętli zajęła drugie miejsce. A tutaj na Stadionie Narodowym bez zmian, 17 minuta meczu i Polska wciąż remisuje z Nigerią 0-0.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a po południu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum kraju.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po zderzeniu ich radiowozu z samochodem osobowym. Ulica Strażacka w Łobodnie zostanie przebudowana. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Rybniku. Tam straż była wzywana do 73 zdarzeń. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu, 36 w Rudzie Śląskiej, a w Żorach blisko 30. Burze i ulewne deszcze powodowały podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają pomagać kolejnym mieszkańcom.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dwaj policjanci z Zabrza trafili do szpitala po wypadku ich radiowozu i zderzeniu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Krasińskiego w tym mieście. Jak przekazał aspirant Sebastian Biok, funkcjonariusze jechali na interwencję, która miała dotyczyć agresywnego i awanturującego się mężczyzny.
2: Policjanci Komisariatu Pierwszego Policji w Zabrzu, jadąc na pilną interwencję z włączonymi sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi, wjechali na skrzyżowanie, na którym dla ich radiowozu świeciło się czerwone światło. Podczas wjazdu na to skrzyżowanie zderzyli się z samochodem marki BMW. Kierowca BMW wyszedł z tego zdarzenia na szczęście bez obrażeń. Niestety policjanci odnieśli obrażenia.
0: Policja nie udziela szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia. Tegoroczne juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach mogły być ostatnimi, które nie były biletowane. Uczelnia rozważa zmiany od przyszłego roku po tym, jak w czasie trwania pierwszego dnia doszło do przepychanek uczestników z ochroną wydarzenia. Rektor Politechniki Śląskiej, profesor Marek Pawełczyk, mówił w Radiu Katowice, że nie ma planów zmiany lokalizacji wydarzenia.
3: Igry naprawdę dużo zyskują, jeśli one się odbywają właśnie w centrum kampusu. To jest jednak inna atmosfera. Natomiast bardzo poważnie myślimy i to jest chyba kierunek, który zastosujemy, a więc biletowanie, ponieważ nie chcieliśmy wprowadzać biletowania wcześniej. Chcieliśmy, żeby igry były otwarte, ale biletowanie zapewnia nam większą kontrolę nad liczbą osób, a osoby, które po prostu nie mają biletu, wiedzą, że mogą się nie dostać po prostu na teren igrowy.
0: Do przepychanek doszło z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników. Grupa osób, która nie została wpuszczona w ubiegłym tygodniu na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia. W trakcie działań policji część uczestników rzucała funkcjonariuszy butelkami i kamieniami. Ulica Strażacka w Łobodnie zostanie przebudowana. Gmina Kłobuck pozyskała na ten cel blisko 1 200 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji powstanie m.in. chodnik poboczy oraz kanalizacja deszczowa. Prace mają kosztować w sumie ponad 3,5 miliona złotych. Powinny rozpocząć się w październiku i potrwają do września przyszłego roku. Mamy dobre informacje o pogodzie. Zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego. Miejscami jeszcze występują przelotne opady deszczu. Te też będą zanikać. Temperatura minimalna to 10 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze nad Śląskiem. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 300 razy. Czterokrotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową, alarmują lekarze. Francuskie media okrzyknęły Maję Chwalińską największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Już ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z burzami. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Rybniku. Tam straż była wzywana do 73 zdarzeń. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu, 36 w Rudzie Śląskiej, a 26 w Żorach. Burze i ulewne deszcze powodują podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. Mamy ponad czterokrotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Wynika z liczby odnotowanych przypadków w całym kraju. Od początku roku do końca maja było ich 1115, w tym samym okresie ubiegłego roku 267. Przeciw chorobie można się zaszczepić, przypomina dr Ilona Idasiak-Piechocka.
5: To już nie jest kwestia tylko zakażeń, które dotyczą nas w Polsce, ale myślę, że wielokrotnie wyjeżdżamy, mamy wiele podróży zagranicznych, w różne, bardziej egzotyczne miejsca, gdzie tak naprawdę ryzyko tego zakażenia czasami jest dużo większe niż w Polsce. Także prewencja i szczepienie jak najbardziej.
4: wirusowe. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczka pokarmowa, jest potocznie nazwana chorobą brudnych rąk. Objawy na początku mogą przypominać grypę, potem pojawia się zarzucenie skóry. Premier Węgier Peter Modziar zapowiedział przełom w relacjach z Ukrainą. Jak poinformował, Budapeszt i Kijów osiągnęły porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, co otwiera drogę do odblokowania przez Węgry negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską.
6: Peter Modziar podkreślił, że Ukraina zgodziła się na przywrócenie i zagwarantowanie szeregu praw dotyczących używania języka węgierskiego oraz funkcjonowania szkolnictwa mniejszościowego. Chodzi o kwestie, które od lat były głównym przedmiotem sporu między Budapesztem a Kijowem. W ciągu 3 tygodni osiągnęliśmy to, czego rząd Orbana nie mógł osiągnąć przez długi czas. Ukraina zobowiązała się szeroko i kompleksowo do poprawy sytuacji mniejszości węgierskiej, powiedział węgierski premier. Porozumienie usunie najważniejszą przeszkodę na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. W Brukseli i innych europejskich stolicach liczono, że po zmianie władzy w Budapeszcie uda się znaleźć kompromis, który pozwoli na dalsze otwieranie rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem i wycofanie węgierskiego weta w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Francuskie media uszczknęły Maję Chwalińską największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka pokonała dziś Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału wielkoszlomowego turnieju w Paryżu, co jest największym sukcesem w jej karierze. Osiągnięcia Polki budzą podziw francuskich komentatorów.
7: Sensacja, piękny sen, cudowna historia. Tak francuskie media opisują wyczyn Polki, która jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną zupełnie nieznana. Niezwykła przygoda Chwalińskiej trwa dalej, zachwyca się Le Figaro. Gazeta podkreśla imponującą drogę, jaką przeszła Polka. Od kwalifikacji rozpoczętych w połowie maja do półfinału Rolanda Garrosa oraz jej awans ze 114 miejsca w światowym rankingu do czołowej 30. Francuska prasa zwraca również uwagę na mniej znane aspekty życia tenisistki. Jej walkę z depresją, przyjaźń z Igą Świątek, a także na finansowy wymiar jej sukcesu. Komentatorzy podkreślają także jej wyjątkowy styl gry. Nietypowa gra Polki czyni cuda, ocenia L'Équipe. Zdaniem największego francuskiego dziennika sportowego, Polka rozwija grę wyraźnie odbiegającą od dominujących trendów w kobiecym tenisie, co pozwala jej osiągać sukcesy i marzyć o końcowym triumfie. W półfinale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Na początek tego meczu jutro około godziny 16. Polacy towarzysko grają z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz obserwuje Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik.
8: 1-1, 53 minuta spotkania. W 23 minucie Nigeria wyszła na prowadzenie po ładnej kombinacyjnej akcji. Rozklepali naszą obronę, a piłkę wpakował do bramki z bliskiej odległości Terem Mofi, kolega Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego z FC Porto. Z początku wydawało się, że gol mógł upaść ze spalonego, lecz wideoweryfikacja rozwiała wszelkie wątpliwości. Polacy odpowiedzieli dopiero w doliczonym czasie gry. Zakotłowało się w polu karnym Nigeryjczyków. Mocno piłkę z lewej strony wbił Sebastian Szymański, a futbolówka wylądowała prosto na nodze Kaspra Potulskiego, który trafił do siatki z bliskiej odległości. To drugi występ obrońcy Mainz w reprezentacji. Pierwszy gol z orzełkiem na piersi. Nie jest to wybitne spotkanie w wykonaniu reprezentacji Polski. Nasi jakby nieobecni, senni, z głowami na wakacjach. Dużo bardziej skorzy do gry są Nigeryjczycy. Bardziej zdyscyplinowani taktycznie, szybcy, dynamiczni, ze sporymi chęciami do gry. Ale może w drugiej połowie, która trwa, biało-czerwoni zaprezentują się z lepszej strony, na co liczą zapewne kibice zebrani na Stadionie Narodowym. W przerwie selekcjoner Jan Urban, dla którego jest to 10. mecz na ławce kadry, nie dokonał żadnych zmian, ale za chwilę na boisku pojawią się na pewno nowi zawodnicy. Jak na razie 54. minuta spotkania i 1-1 w meczu Polski z Nigerią.
4: O czym mówił Adam Malecki, a to był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro będzie pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i na Polszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu również burze. 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu, do 26 w centrum.
1: Ogłoszenie społeczne.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Patrz. Posłuchaj. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Popatrz. Posłuchaj. Włącz myślenie. Oni nie są równi. Idioto. To odchłań.

ekspert internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię, to ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań.

normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz myślenie.

topisz, idioto. Co ty teraz robisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują.

0: Jest 22. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch członków zarządu spółki Tramwaje Śląskie. 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu w ramach katowickiego TBS-u.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Najtrudniejsza sytuacja była w Rybniku. Straż była wzywana tam ponad 70 razy. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu Zdroju, 36 w Rudzie Śląskiej, a 26 w Żorach. Burze i ulewne deszcze powodowały podtopienia, zalania ulic i piwnic. Trudna sytuacja jest teraz na północ od Kłobucka w województwie łódzkim w okolicach Działoszyna.
1: Informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. To członkowie zarządu Tramwajów Śląskich. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląskim.

0: W związku z ogniskiem metropolii mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Chorzowa i Katowic. Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. 111 ekologicznych mieszkań powstało w Giszowcu. To w ramach Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Inwestycja to 7 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, ogrodami deszczowymi, placami zabaw i terenami zielonymi. Ale sytuacja mieszkaniowa w Polsce i całej Unii Europejskiej jest trudna, mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.
1: 40% młodych rodzin mieszka, żyje w tak zwanej luce czynszowej, czyli zarabiają zbyt dużo, aby dostać mieszkanie komunalne, zbyt mało, aby często móc wynajem, już nie mówiąc o zakupie czy dostaniu kredytu na wolnym rynku. Dlatego musimy tworzyć dla nich alternatywy, stąd inicjatywy rządowe w zakresie mieszkalnictwa społecznego realizowane przez resort rozwoju, przez ministra Lewandowskiego, 45 miliardów złotych do 2030 roku na rozwój, wsparcie mieszkalnictwa komunalnego, społecznego.
0: Kolejna ekologiczna inwestycja w ramach katowickiego TBS-u jest planowana na osiedlu Witosa. Dziś weszła w życie kolejna w tym roku zmiana w przepisach ruchu drogowego. Najważniejszą z nich jest obowiązek korzystania z kasków ochronnych, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: To są bardzo wyczekiwane przez nas zmiany, czyli obowiązek korzystania z kasków ochronnych dla młodzieży, dzieci do lat 16, korzystających z rowerów, z hulajnóg elektrycznych i z urządzeń transportu osobistego. Wchodzą jeszcze zmiany, jeśli chodzi o punkty karne. W WORD-ach nie będziemy mogli sobie już teraz skasować na kursach reedukacyjnych wszystkich punktów, tylko za poszczególne wykroczenia.
0: A za jazdę małoletniego bez kasku jego opiekunowi może grozić mandat do 100 zł. Zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe, miejscami jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy to 10 stopni.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce roboty na Śląsku i w województwie łódzkim, kilkaset interwencji w związku z burzami. 24-letnia Klaudia, która leżała w śpiączce w szpitalu w Pekinie, została przywieziona do Polski. Od dziś dzieci do 16 roku życia, które jadą rowerem albo elektryczną hulajnogą, muszą mieć kask. Oberwanie chmury i gwałtowna burza w powiecie pajęczyńskim w województwie łódzkim. Najwięcej pracy służby mają w gminie Działoszyn. Straż pożarna otrzymała około 40 zgłoszeń dotyczących m.in. zalanych budynków i dróg, a także konieczności ewakuacji osób z samochodów wywięzionych w wodzie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W jednostkach ratowniczo-gaśniczych podniesiono stan gotowości. Do wsparcia skierowano również samochód dowodzenia i łączności spoza powiatu. Pogoda daje się także we znaki na Śląsku. Kilkaset razy interweniowali tam strażacy w związku z burzami. Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż w Rybniku. Burze i ulewne deszcze powodują podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Kobieta została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie leżała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, skąd karetką została przewieziona do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Joanna Uciechowska, mama 24-latki, nie kryła radości.
4: Przede wszystkim chciałabym podziękować Monowi za to, że pozwolił nam sprowadzić Klaudię do Polski, bo było to logistycznie naprawdę duże przedsięwzięcie. Gdyby nie pomoc Monu, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
3: Przed Klaudią seria badań diagnostycznych, mówi rzecznik szpitala Jan Kutny. Kluczowe jest także szybkie przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim.
5: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie.
3: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Ta sprawa wywołała oburzenie przedstawicieli polskich władz i spowodowała, że w relacjach polsko-ukraińskich znów mówi się przede wszystkim o potrzebie pojednania. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Polsce ta formacja jest uznawana za zbrodniczą. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Dziś do tej kwestii odnieśli się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy.
6: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przyniosła korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Zaapelował o wyciszenie emocji, o umożliwienie pracy historykom oraz o przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Z perspektywy Warszawy trudno jednak sobie wyobrazić, by sprawą zajęli się jedynie historycy. Wicepremier szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, a my mamy prawo do rozczarowania.
7: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
6: Kwestią odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego kapituła orderu zajmie się w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że wysokość stóp procentowych pozostaje na odpowiednim poziomie. Według danych GUS-u inflacja w maju wyniosła 3,3%, więc nieznacznie się obniżyła. Prezes NBP Adam Glapiński zwraca uwagę, że czynnikiem inflacji, który napędza inflację, jest wzrost cen ropy na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
8: Obecny poziom stóp jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach. I nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać.
3: Prezes NBP stwierdził, że podstawą do podniesienia stóp procentowych mogą być ewentualne znaczne podwyżki cen ropy i paliw lub wybuch kolejnego konfliktu wpływającego na dostawy surowców energetycznych. Rządowy pakiet cen paliw niżej, polegający na obniżce VAT-u i akcyzy na paliwa, będzie obowiązywać co najmniej do 15 czerwca. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Wejście w życie nowych przepisów ma m.in. utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści pornograficznych.
9: Temat pornografii jest dostępny tak naprawdę w kilka kliknięć dla młodej osoby.
10: Założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
9: Nie traktować tego jako tematu tabu i rozmawiać również o tym w szkole.
11: Zabroniłabym. Niebezpiecznie dla dzieci.
12: Powinno być jakoś to bardziej, myślę, monitorowane i też ograniczony dostęp.
13: W Polsce nie ma żadnych zabezpieczeń, które oddzielałyby dzieci od treści dla dorosłych.
10: Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
13: Jest tylko krzyżyk. Mam 18 lat, wchodzę dalej. No i to trzeba zmienić.
10: Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie strony internetowe, które udostępnia treści dla dorosłych, będą miały obowiązek skutecznie zweryfikować wiek użytkownika. Pomóc ma w tym między innymi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wejdzie on w życie w grudniu.
14: Różne możliwości.
10: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
14: Zaczynając od tej najbardziej chroniącej prywatności do wyboru, jeżeli ktoś nie chce używać portfela.
10: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
3: Rząd pracuje również nad wprowadzeniem przepisów ograniczających dostęp do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Obowiązek dla młodych, odpowiedzialność dorosłych. Od dziś dzieci do 16 roku życia, które jadą rowerem albo elektryczną hulajnogą, muszą mieć kask. Za jego brak rodzice albo opiekunowie dostaną 100-złotowy mandat.
15: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
16: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
17: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
18: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jazdę z kaskiem.
15: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Adam Malecki.
20: Informacją sportową dnia jest oczywiście awans do półfinału Rolanda Garrosa Mai Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną wielką niespodziankę i pokonała 7-6, 6-3 Rosjankę Annę Kalińską. W pierwszym secie Maja prowadziła 5-1, potem rywalka odrobiła straty i mecz rozstrzygnął się dopiero w tiebreaku, w którym Polka wykazała się nerwami ze stali. A jakie były jej wrażenia po pierwszej odsłonie meczu?
21: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
20: To oczywiście największy sukces 24-letniej tenisistki, która w jutrzejszym półfinale zagra z Dianą Schneider. Rosjanka sprawiła nie lada niespodziankę, wyrzucając za burtę numer 1 światowego tenisa, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W drugim meczu, którego stawką będzie wielki finał, zagrają Rosjanka Mirra Andrijewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Początek meczu chwalińskiej około 17. W turnieju mężczyzn do najlepszej czwórki awansowali Włosi Flavio Cobolli, który pokonał w czterech setach Kanadyjczyka Ogera Aliassima oraz Matteo Arnaldi, który wygrał w pierwszym secie swoim rodakiem Matteo Berrettinim, który w drugim secie poddał mecz z powodu kontuzji. Na koszykarskich mistrzostwach świata w odmianie trzyosobowej, które trwają w Warszawie, z turniejem pożegnała się reprezentacja Polski kobiet. Biało-czerwone przegrały dzisiaj z Azerbejdżanem i Holandią, a to za mało, by załapać się na dalszą fazę rozgrywek. Polakom udało się wygrać tylko jedno spotkanie. Jutro kolejne mecze fazy grupowej zagra męska reprezentacja Polski. W dużo lepszych nastrojach są zawodniczki naszej reprezentacji siatkarskiej. Polki w pierwszym meczu fazy Ligi Narodów pokonały 3-2 Belgię, a jutro zmierzą się z Czeszkami. No i na koniec to, co się wydarzyło na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie reprezentacja Polski piłkarzy grała towarzysko z Nigerią. Skończyło się remisem 2-2. Gole dla biało-czerwonych strzelili 18-letni Kasper Potulski, dla którego było to drugie spotkanie z orzełkiem na piersi. Jest to pierwszy gol w kadrze. Oraz Przemysław Wiśniewski, który w ostatniej minucie doliczonego czasu gry huknął z dystansu i dał Polakom remis. Dla zawodnika Widzewa Łódź to także pierwszy gol w barwach narodowych. Kolejne mecze reprezentacji już we wrześniu w ramach Ligi Narodów. A kolejny serwis sportowy w Trójce jutro o 7.
3: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce, Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, na popołudniu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum.

Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Jest 23. Polska-Nigeria 2-2. Nasza reprezentacja w ostatniej minucie uratowała remis. Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Bramowskich znakiem pamięci Tobie Polsko odbyła się w miasteczku śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim spotkaniu rozegranym w Warszawie. Gola dla gości w 23 minucie strzelił Terem Mofi. W drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy wynik wyrównał Kacper Potulski. Rzut karny dla Nigerii w 77 minucie wykorzystał Paul Onauchi, a w 5 minucie doliczonego czasu drugiej połowy bramkę dla Polski zdobył Przemysław Wiśniewski. To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W minioną niedzielę Polacy przegrali z Ukraińcami 0-2.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś jest to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak mówił na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
2: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologie obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązanie jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: Pod koniec maja minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że Polska chce osiągnąć 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Bramowskich znakiem pamięci Tobie Polsko odbyła się w miasteczku śląskim na cmentarzu parafialnym w Żeglinie. Józefa Bramowska była działaczką społeczną, uczestniczką III Powstania Śląskiego, jedną z najaktywniejszych postaci polskiej akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku oraz senatorką Rzeczpospolitej Polskiej. Jej dom w czasie III Powstania pełnił funkcję punktu konspiracyjnego i magazynu broni. Jej syn Tomasz Bramowski był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz uczestnikiem drugiego i trzeciego Powstania Śląskiego. Związek Dużych Rodzin 3 plus Koło w Częstochowie przygotował szereg bezpłatnych wydarzeń. Mają one na celu m.in. wsparcie aktywności i rozwój kompetencji rodzicielskich. Jak mówi Katarzyna Kaczmarczyk, przewodnicząca koła w Częstochowie, związek uzyskał środki na realizację 3 projektów.
3: Family Spot Częstochowa i Naturalna Dopamina oraz na jeden nowy projekt aktywujemy endorfiny i w ramach realizacji tego projektu przewidzieliśmy sporo aktywności dedykowanych rodzinom bez względu na ilość dzieci w domu.
0: A najbliższe zajęcia odbędą się 8 czerwca. Zaplanowano rodzinne zajęcia fitness skierowane do uczestników w różnym wieku. Szczegóły i daty kolejnych wydarzeń dostępne są na stronie Częstochowskiego Magistratu. W nocy zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po małe. Miejscami mogą wystąpić jeszcze przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej części nocy, a temperatura minimalna to 10 stopni.
4: Nie mobilne. Prawie 4 minuty po północy. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym. Remis uratował drużynie Jana Urbana w ostatniej sekundzie doliczonego czasu obrońca Przemysław Wiśniewski, który popisał się mocnym strzałem z dystansu. Kibice na gorąco punktują brak płynności, masy strat i niepotrzebnie sprowokowany rzut karny.
5: Typowo sparingowe granie, remis. Myślę, że najlepszym pozytywem tego meczu, bo gra raczej była słaba.
6: Bardzo dobrze, do przodu i bardzo dobrze grali moim zdaniem. Niepotrzebny karny, ale remis i jest wszystko w porządku.
7: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć. Moim zdaniem bynajmniej. Mało gry, mało dokładnych podań, sporo strat.
4: Dla biało-czerwonych był to ostatni mecz przed wakacyjną przerwą. Burza i ulewa sparaliżowały powiat pajęczański w województwie łódzkim. Najwięcej szkód jest w gminie Działoszyn. Sytuacja się uspokaja, ale w nocy może jeszcze padać. O akcji strażaków Joanna Karp.
8: Strażacy na miejscu mają dużo pracy, która głównie polega na tym, żeby wypompować wodę z piwnic i posesji, ale również musieli ewakuować kilka osób z dziećmi z samochodów. W akcję zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podniesiono stan gotowości służb, ale na szczęście na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Burze z potężnymi ulewami przeszły też przez województwo śląskie. Najwięcej pracy strażacy mają w Rybniku, w Jastrzębiu, Rudzie Śląskiej i w Żorach. Są podtopienia, zalane są ulice i piwnice. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Kobieta została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, do której trafiła w kwietniu. Maszyna z ciężko chorą studentką na pokładzie wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, skąd karetką została przetransportowana do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Joanna Uciechowska, mama 24-latki, nie kryła radości.
9: Przede wszystkim chciałabym podziękować MON-owi za to, że pozwolił nam sprowadzić Klaudię do Polski, bo było to logistycznie naprawdę duże przedsięwzięcie. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
4: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu, które jest powikłaniem nowotworu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny.
1: To są aktualności jedynki.
4: Ostatnie przygotowania do zwrotu młodzieży na polach lednickich już w sobotę. Po raz 30 odbędzie się apel trzeciego tysiąclecia. W pracach przy Bramie Rybie pomagają młodzi wolontariusze. Z Warszawy przyjechali m.in. Michał Morzejko i Wiktoria Marchewacka.
10: Dzisiaj ustawialiśmy bramki już na polu i teraz wyrywamy chwasty.
11: Co, taka ciężka fizyczna praca
12: też jest potrzebna.
11: Co wam to daje?
10: To jest takie bardzo fajne poczucie wspólnoty, tego zjednoczenia wszystkich ludzi tak naprawdę z całej Polski. I to wydarzenie jakoś tak dodaje takiej siły i takiej energii w ogóle też w samej wierze.
4: Na polach lednickich przy Bramie Rybie stawiana jest też scena dla zespołu i chóru. Przy wjeździe są już ustawione namioty dla obsługi i służb lednickich. Na koniec dobra informacja dla tych, którzy na długi weekend wybierają się w Karkonosze. Karkonoski Park Narodowy otworzył po zimie wszystkie szlaki, oprócz jednego. Przez Wielki Kocioł Śnieżny tam do końca czerwca potrwa remont, mówi dyrektor parku Andrzej Raj.
13: Prosimy jeszcze o cierpliwość, zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
4: Część szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym jest zamykana zimą z uwagi na okres lęgowy cietrzewi i sokołów wędrownych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: W nocy prawie w całym kraju może przelotnie popadać. W pasie od Kołobrzegu przez Bydgoszcz po Łódź może zagrzmieć. W dzień burzowo będzie na zachodzie, ale deszcz możliwy jest prawie we wszystkich regionach. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni w Suwałkach i Zakopanem przez 22 w centrum i nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dziś jest czwartek.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio, bucio. Jesteś...

0: Jest 23. Polska-Nigeria 2-2. Nasza reprezentacja w ostatniej minucie uratowała remis. Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Bramowskich znakiem pamięci Tobie Polsko odbyła się w miasteczku śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim spotkaniu rozegranym w Warszawie. Gola dla gości w 23 minucie strzelił Terem Mofi. W drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy wynik wyrównał Kacper Potulski. Rzut karny dla Nigerii w 77 minucie wykorzystał Paul Onauchi, a w 5 minucie doliczonego czasu drugiej połowy bramkę dla Polski zdobył Przemysław Wiśniewski. To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W minioną niedzielę Polacy przegrali z Ukraińcami 0-2.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki do 3% produktu krajowego brutto. Dziś jest to nieco ponad 1% PKB. Wśród popierających postulat jest rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Jak mówił na antenie Radia Katowice, pieniądze zainwestowane w naukę pracują na rzecz całego kraju.
2: Cierpliwie czekamy przez wiele lat, kolejne już dziesięciolecia i zawsze są ważniejsze potrzeby. Zawsze jest potrzeba inwestowania w zdrowie, potrzeba inwestowania teraz w technologie obronne. Natomiast musimy pamiętać, że środki zainwestowane w naukę to też jest inwestycja w zdrowie, to też jest inwestycja w technologie obronne, dlatego że my musimy posiadać własne rozwiązanie jako kraj i musimy posiadać własną kadrę.
0: Pod koniec maja minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że Polska chce osiągnąć 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Uroczystość oznaczenia grobów Józefy i Tomasza Bramowskich znakiem pamięci Tobie Polsko odbyła się w miasteczku śląskim na cmentarzu parafialnym w Żeglinie. Józefa Bramowska była działaczką społeczną, uczestniczką III Powstania Śląskiego, jedną z najaktywniejszych postaci polskiej akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku oraz senatorką Rzeczpospolitej Polskiej. Jej dom w czasie III Powstania pełnił funkcję punktu konspiracyjnego i magazynu broni. Jej syn Tomasz Bramowski był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz uczestnikiem drugiego i trzeciego Powstania Śląskiego. Związek Dużych Rodzin 3 plus Koło w Częstochowie przygotował szereg bezpłatnych wydarzeń. Mają one na celu m.in. wsparcie aktywności i rozwój kompetencji rodzicielskich. Jak mówi Katarzyna Kaczmarczyk, przewodnicząca koła w Częstochowie, związek uzyskał środki na realizację 3 projektów.
3: Family Spot Częstochowa i Naturalna Dopamina oraz na jeden nowy projekt aktywujemy endorfiny i w ramach realizacji